0: Radio Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie nie zabraknie tematów społecznych. Przez ostatnie dni Kraków obchodził Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. To była okazja, aby porozmawiać z osobami, które zmagają się z różnego rodzaju ograniczeniami, na temat ich potrzeb, ale też o ich zainteresowaniach i pasjach. Mam także w planach zabrać Państwa dzisiaj do Teatru KTO, gdzie możemy zobaczyć już plagę, czyli spektakl taneczny. To jednak nie wszystko, ale więcej zdradzać nie będę. A teraz oddam głos Pawłowi Chudzio, który przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
2: Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kratki. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Swojego rozgoryczenia i złości po ogłoszeniu

0: postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
1: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
0: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. W poniedziałek ruszy przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego, w planach wydłużenie pasa do lewoskrętu z ulicy Armii Krajowej w Przybyszewskiego. Ale najpierw w tym rejonie będzie zwężenie. Prace będą przez całe wakacje. A teraz wskoczymy na rower. W poniedziałek wystartują letnie miejskie kontrole rowerowe. Na początek sprawdzić swoje dwa kółka będzie można na Rondzie Mogilskim. Niebezpieczna sytuacja w Parku Aleksandry w Prokocimiu. Dzieci odkopały na placu zabaw granat ręczny. Rodzice powiadomili policję. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mogło dojść do tragedii. Rodzice w porę zorientowali się, czym bawią się ich pociechy, przyznaje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
2: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
0: Granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, aby w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Trochę wody dla ochłody. Można już korzystać z bezpłatnego kąpieliska w parku Bagry Wielkie. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Sezon kąpielowy potrwa do 6 września. Ruszył także sezon na basenie Wandzianka przy ulicy Bulwarowej obok Zalewu Nowochódzkiego. Bezpieczne wakacje rozpoczyna policja. Przed wyjazdem dzieci na letni wypoczynek warto zgłosić prośbę o kontrolę autokaru przewożącego dzieci. Trzeba to zrobić minimum 3 dni przed wyjazdem. Za 2 lata na obrzeżach Nowej Huty powstaną pierwsze w mieście spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Park Wiernych Przyjaciół nie będzie oddziaływał na otoczenie, zapewnia miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka.
3: Nie wyczujemy żadnego zapachu, negatywnego oddziaływania grzebowiska, nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami. Tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
0: W parku będzie około 1000 miejsc pochówku. Przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony pod koniec roku. Kraków nie straci słynnego antykwariatu Kamińskiego przy ulicy Świętego Jana. Właściciele musieli opuścić dotychczasowy prywatny lokal, ale miasto znalazło rozwiązanie, mówi dyrektor zarządu budynków komunalnych Marcin Paradysz.
4: W ostatnim czasie zwolnił się lokal przy ulicy Świętego Jana 2 i postanowiliśmy, żeby ten lokal zwolniony miejski przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej z przeznaczeniem na antykwariat.
0: Nowy lokal trafi na licytację na przełomie lipca i sierpnia.
5: Tyle, Paweł Chudzio. Dziękuję.
6: Tydzień w Krakowie.
5: Gdzie i na co są przeznaczane publiczne pieniądze? Odpowiedzi na to pytanie możemy szukać na stronie o przewrotnej nazwie Gdzie pieniądze? Portal stworzony z inicjatywy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwala sprawdzić, jakie środki z programów rządowych trafiły do poszczególnych gmin, powiatów i instytucji w regionie. Dane są na bieżąco aktualizowane, a celem projektu jest zwiększenie przejrzystości wydawania publicznych pieniędzy.
6: Ciekawy Kraków.
7: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. Szanowni Państwo, w dzisiejszym świecie skomplikowanym, trudnym, pełnym półprawd i różnego rodzaju manipulacji, rzetelna, dobra informacja jest na wagę złota. Ponadto jesteśmy dziś nauczeni i tak to dziś funkcjonuje. Nie mamy czasu szukać, wyszukiwać. Chcemy mieć informacje podane w przystępnej formie, intuicyjnie, łatwo, tu i teraz. Zadaniem administracji rządowej jest oczywiście dystrybuować środki finansowe, ale też rzetelnie informować obywateli o tym, jakie środki trafiły do ich jednostek i na co mogły być wykorzystane. My postanowiliśmy to zrobić w sposób nowoczesny, innowacyjny. Narzędzie, które zostało zaproponowane, które jest też pokłosiem takiej dobrej współpracy dyrektora Biura Wojewody, Łukasza Krzysztofika, który odpowiada za komunikację w naszym urzędzie, z naszymi specjalistami z dziedziny informatyki, którzy z kolei współpracują, konsumując porozumienie, jakie miałem przyjemność podpisać jako reprezentant Urzędu Wojewódzkiego z Akademią Górniczo-Hutniczą, z panem rektorem Lisem, w ramach którego w wielu segmentach naszej działalności, w sprawach bezpieczeństwa, rozwoju, udoskonalania narzędzi między innymi informatycznych, wspierają nas eksperci i specjaliści Akademii Górniczo-Hutniczej.
8: Łukasz Waksmunski, dyrektor Biura Informatyki Małopolski Urząd Wojewódzki. Celem portalu jest pokazanie, w jaki sposób są alokowane środki rządowe będące w dyspozycji wojewody małopolskiego na terenie województwa małopolskiego dla powiatów, gmin. Pokazujemy na tym portalu, jak są wydatkowane środki w zależności od programów rządowych.
7: Portal Gdzie Pieniądze jest łatwym, prostym i ogólnodostępnym narzędziem, które pozwala prześledzić szlaki przepływów środków finansowych, które są dystrybuowane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, a pochodzą z szeroko pojętych środków będących w dyspozycji administracji rządowej. To nie są małe kwoty, to jest ponad 3 miliardy złotych, o których mówimy w bazie tego portalu. Można bardzo precyzyjnie, czy to wyszukując po dacie, czy też po roku przyznania środków, czy to po programie, a tych programów jest kilkadziesiąt, to jest blisko 30 różnych programów, które realizuje Urząd Wojewódzki w różnych wydziałach. Można sobie wyszukać, jakie środki trafiły, natomiast korzystając z interaktywnej mapy, można sprawdzić dany powiat, daną gminę i uzyskać bardzo szybko precyzyjną informację, ile środków z danego programu trafiło do jednostki samorządu terytorialnego.
8: Tak, na portalu mamy kilka filtrów. Po pierwsze, programy, z których mogą skorzystać gminy, powiaty na terenie województwa małopolskiego, a drugi filtr obejmujący lata, za które mogą lata, w których są te środki wydatkowane przez wojewody.
5: Jak wyglądały przygotowania do utworzenia właśnie takiej podstrony?
9: Wojciech Wątor, jestem kierownikiem działu usługi aplikacji Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Troszkę to trwało. Mieliśmy bardzo dużo spotkań z Urzędem Wojewódzkim. Jakiś plan działania opracowaliśmy. Ustaliliśmy, że powinno to się opierać o mapę. Tą mapę podzieliliśmy na kilka sekcji. Podzieliliśmy tak, że mamy wszystkie, więc widać kolory tych powiatów czy gmin, jeżeli dostaniemy się niżej, które mają najwięcej tych środków wydatkowanych. Dokładnie tak jak pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o tą filtrację po programach, też możemy sobie to przefiltrować, gdzie okazało się, że jest tych programów dużo więcej i dużo więcej środków wydatkowanych niż się spodziewaliśmy, więc cały czas pracowaliśmy nad tymi zmianami. W ostatnim czasie koledzy też prowadzili połączenia autobusowe, które też są widoczne na poszczególnych mapach. Teraz tutaj widać właśnie te wszystkie programy, które są prezentowane w zależności od tego, z jakiego roku skorzystamy.
5: Tych programów jest sporo, można zobaczyć z lewej strony i właściwie chciałby się powiedzieć, że ta praca nigdy się nie kończy, bo w końcu ta baza będzie wymagała co jakiś czas aktualizacji.
8: Dokładnie tak. Te programy rządowe cały czas się zmieniają, cały czas się zwiększają i dlatego też ta mapa będzie aktualizowana w zależności od tego, jakie programy będą dochodzić, jakie środki nowe w dyspozycji wojewody będą do wykorzystania. Więc ta mapa będzie żyła. Celem jest tak, żeby mieszkańcy naszego województwa na bieżąco mieli informacje, jak i z jakich programów korzystają poszczególne powiaty, gminy na terenie województwa małopolskiego.
5: Ale to jest pionierski projekt dla naszego regionu, prawda?
8: Ja bym powiedział nawet więcej. Wydaje mi się, że to jest pionierski projekt w skali całego kraju. Wydaje mi się, że nie ma takiego portalu stworzonego przez urzędy wojewódzkie w naszym kraju, które prezentowałyby alokację środków rządowych przez wojewodę na terenie swojego województwa.
5: Uważają panowie, że to jest potrzebne, że jednak taka transparentność i takie dane na wyciągnięcie ręki obywatela są dzisiaj koniecznością?
8: Zdecydowanie tak. Mieszkańcy wymagają transparentności, przejrzystości, dlatego też wojewoda małopolski zdecydował się na taki krok, żeby pokazać to w sposób transparentny, ale też z drugiej strony przyjazny, jeżeli chodzi o użytkowanie dla mieszkańców naszego województwa, czyli w postaci interaktywnej mapy, w której możemy sobie filtrować, zakładać różnego rodzaju filtry, żeby wiedzieć, jakie programy zostały skierowane do poszczególnych powiatów gmin na terenie naszego województwa.
5: To może powiedzmy, z jakimi programami możemy się zapoznać?
8: Patrząc na mapę, jednym z większych programów to są środki pomocy społecznej. Stanowią dosyć dużą część. Kolejnym programem to na pewno jest program ochrony ludności i obrony cywilnej, uchwalony w zeszłym roku, kontynuowany w tym roku, jeżeli chodzi o program rządowy. Na pewno wszelkie programy społeczne, na pewno wszelkie programy edukacyjne, na pewno wszelkie programy związane z infrastrukturą. To wszystko można sobie wyfiltrować, wybrać i sprawdzić, jak te środki spłyną od wojewody małopolskiego do poszczególnych gmin i powiatów.
10: Tych danych jest sporo, są różnego rodzaju wykresy, są wykresy też kołowe, jest mapa. Nieco kojarzy mi się ten system z Eurostatem. Nie wiem, czy to słuszne skojarzenie.
8: Myślę, że tak. Celem było pokazanie w sposób możliwie prosty i przejrzysty, korzystając z dobrych praktyk i z jednej strony, a z drugiej strony z user experience, tak żeby użytkownicy, nawet mniej cyfrowi, mogli sobie w sposób przyjazny przefiltrować, sprawdzić, jak te środki idą. Na pewno duża zasługa tutaj naszego partnera, czyli zespołu po stronie Akademii Górniczo-Hutniczej, z którą mamy porozumienie o współpracy, rozwoju między innymi w zakresie nowych technologii. To większość ich pomysłów, ich doświadczenie stworzyły taką platformę, którą teraz i portal, który teraz prezentujemy.
7: Z ostatniego roku, z ostatnich miesięcy wyszukamy tam środki na poziomie ponad 180 milionów złotych, które trafiły w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znajdziemy tam informacje o tym, jak zostało rozdysponowane 350 milionów złotych, które trafiły w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Z precyzyjnym odnalezieniem tego, w którym powiecie i w której gminie dane inwestycje zostały zrobione. Zobaczymy tu między innymi na przykład piękne miejsce ukrycia, które jest w Bobowej. Prześledzimy tutaj ścieżkę poszczególnych wozów strażackich, ponad 30, które trafiły do Państwowej, do Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejnych 40, bo łącznie było ich 70, kolejnych 40 pojazdów, które trafiły do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Tu zobaczymy, jak były dystrybuowane środki w ramach szkoleń dla różnych organizacji. Między innymi mówiono o tym, że nie są realizowane szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, dla tych społeczności lokalnych. Oczywiście, że są i korzystając z tej wyszukiwarki, bardzo szybko je znajdziemy, gdzie i ile środków trafiło.
10: A przełożenie których danych było dla Państwa najtrudniejsze?
9: Najtrudniejsze było tak naprawdę przełożenie tych wszystkich danych i programów, które są dostępne, bo na początku dostaliśmy około chyba 15 programów i zakładaliśmy, że to jest cała lista, po czym okazało się, że tych programów jest ponad 100 i ciągle ich przybywa, więc to musieliśmy jakoś zaprezentować na mapach. To, że musieliśmy też podzielić tą mapę w zależności od tego, jak środki są wydatkowane, bo nie spodziewaliśmy się, że środki mogą być wydatkowane nie tylko na powiat, ale jednocześnie na przykład na cały Urząd Małomarszałkowski albo na całe województwo, więc tutaj to było też problematyczne, ale udało nam się to ładnie zaprezentować, co teraz widać na, właśnie na tych wykresach oraz na tym wykresie kołowym, tak, gdzie mamy tylko część programów i pokazaną skalę, które to jest tak naprawdę wartości są największe i zebrane łącznie pozostałe. Ta strona brzmi gdziepieniądze.mów.pl i tutaj możemy się dostać do strony. Mamy bardzo ładne filtry, które są zwijane, ale bardzo łatwo się dostać do środka.
10: Przyznam szczerze, że nazwa portalu jest dość przewrotna, zatem zapytam, ile kosztowała nas ta przyjemność?
8: Tę przyjemność realizujemy w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Akademią Górniczo-Hutniczą w ramach porozumienia podpisanego w grudniu między właśnie wojewodą a rektorem AGH. Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach dobrej współpracy na terenie naszego województwa na zasadzie wspierania dobrym doświadczeniem, technologiami ze strony AGH Urzędu Wojewódzkiego.
11: Teraz przerwa.
6: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: To paraboliczna opowieść o współczesnym świecie. Spektakl Plaga to najnowsza taneczna propozycja Teatru KTO. Przedstawienie powstało w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec i to właśnie ruch stał się w nim głównym przekaźnikiem emocji.
6: Krakowska premiera.

0: Nazywam się Filip Rudnicki, jestem reżyserem spektaklu Plaga. Plaga bazuje na XIII-wiecznej legendzie o fleciście z Hameln. Ta legenda była spisana przez braci Grimm, ale wcześniej też przez Goethego i no, jako legenda taka krążąca w niemieckim kręgu kulturowym. No i to jest nasza baza. To jest historia o tym, jak miasteczko Hameln nawiedza plaga szczurów. No i pojawia się tajemniczy wędrowiec, który obiecuje, że uwolni to miasteczko z tej plagi. No ale niestety mieszkańcy oszukują go i on postanawia się zemścić i wyprowadza wszystkie dzieci z miasta, które znikają bez śladu. Więc taka jest baza. Natomiast dla mnie ta historia jest trochę czymś innym i też jakby inaczej postanowiłem akcenty tam rozłożyć, ponieważ jak przeczytałem tą legendę gdzieś tam jakieś 2 lata temu, gdzieś wróciłem do niej, to odkryłem, że tak w zasadzie to jest historia o pakcie z diabłem i te wszystkie takie wątki mefistofelesowskie, faustowskie tutaj jak najbardziej są czytelne, dlatego Mefistofeles bardzo często jest utożsamiany z jakimiś politykami, demagogami, wichrzycielami i tak dalej. Pomyślałem właśnie, że należy z tego zrobić tak naprawdę jakiś taki traktat polityczny.
1: To jest spektakl taneczny, więc tutaj jest wiele różnych nieoczywistości. Jest on bardzo taki emocjonalny, powiedziałabym w pewnych momentach też bardzo filmowy. Przynajmniej u mnie budził skojarzenia na przykład z Nędznikami.
0: No, filmowość to nie jest, to jest dobry trop, bo ja sam jestem filmowcem, jestem reżyserem filmowym i Plaga jest dla mnie debiutem w teatrze tak naprawdę, mimo że z teatrem miałem wiele lat do czynienia, bo tutaj z Teatrem KTO współpracuję już chyba kilkanaście lat, więc jakby patrząc na te wszystkie spektakle i to, co się tutaj artystycznie dzieje, w pewnym momencie zapragnąłem też coś zrobić w teatrze. No ale właśnie ten język filmu, jakieś tempo nawiązania też do historii kina, chciałem tutaj to wszystko powplatać i takim też punktem wyjścia dla mnie wizualnym zwłaszcza, ale też chyba znaczeniowym jest właśnie niemiecki ekspresjonizm, czyli kostiumy, sposób świecenia, też właśnie tempo, że tutaj po prostu jest gęsto od różnych i oddziania się i od znaczeń i tak dalej, więc jakby gdzieś to wszystko tutaj wywodzę ze swojego doświadczenia filmowego, więc tak, zgadza się, to jest dobry trop, filmowość. Trzeba było się troszkę jakby przestawić, jeśli chodzi o sposób pracy, bo w filmie rzeczywiście przygotowania to jest w zasadzie stworzenie filmu na papierze, bardzo precyzyjnie, jak on będzie finalnie wyglądał, a potem próba odtworzenia jakby tych wszystkich założeń bardzo precyzyjnie na planie filmowym. Natomiast w teatrze rzeczywiście ten proces wygląda zupełnie inaczej, że można sobie przyjść ze swoimi założeniami, że jak wygląda scena, kto gdzie stoi, kto gdzie przechodzi, ale potem to wszystko można wyrzucić do kosza po przeprocesowaniu tego wszystkiego z aktorami, z choreografem i tak dalej, no więc jednak trzeba się trochę być bardziej jakby otwartym na zmianę, na proces, na to, co wsłuchiwać się w tancerzy, w aktorów i w innych współpracowników, więc jakby też zresztą nie chciałem, żeby to był jakiś teatr demiurga, tak, że tutaj wszystko kreuje, wszyscy mają po prostu grać jak dyrygent każe, tylko po prostu chciałem też włączyć w ten proces tworzenia no, wszystkich twórców.

0: Tempo i presja, można powiedzieć, na pewno jest spora, bo tym spektaklem otwierają Państwo, inaugurują Państwo projekt Przestrzenie Sztuki, którego jednym z gospodarzy jest Teatr KTO właśnie.
1: Tak, no staram się nie myśleć o presji, tylko robić swoje. No natomiast rzeczywiście z tego, że wszystko jest w obrębie przestrzeni sztuki, też jakby wynika język tej opowieści, czyli właśnie taniec, ruch, forma, więc z choreografem Karolem Miękiną staraliśmy się jakby przełożyć tą historię zawartą w moim scenariuszu też na język tańca, szeroko rozumianego, czy może fizyczności. Tak. Natomiast wydaje mi się, że jakby język, jakim opowiedziana jest plaga, to jest też język, który jest znany widzom Teatru KTO od lat, bo przecież KTO słynie z tego, że tworzy wspaniałe widowiska właśnie oparte nie o słowo, tylko właśnie o ruch sceniczny, o taniec, o pantomimę i ogólnie rozumianą formę. Więc myślę, że i miłośnicy tańca, i fani Teatru KTO, i miłośnicy legend braci Grimm będą zadowoleni.
0: Historia jest osadzona w czasach średniowiecza, więc jaki jest łącznik właśnie tej historii w kontekście współczesności? Ponieważ te ciemne strony życia, czyli głód, cierpienie, pandemia, no nie są nam obce.
1: Historia jest osadzona w średniowieczu, ale tylko umownie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że historia dzieje się wszędzie, zawsze i niestety historia pokazuje, że problemy z władzą totalitarną, czyli to, o czym jest również ten spektakl, to nie jest domena naszych tylko czasów, ale w zasadzie od zawsze to istniało, kiedy społeczeństwa właśnie dawały się oczarować charyzmatycznym demagogom, populistom, po to, żeby oni chronili ich. No, więc myślę, że to jest jakby plaga tego typu politycznych zjawisk. To jest domena wszystkich czasów, ale naszych również. I tak naprawdę to, dlaczego chciałem zrobić ten spektakl, to jest po prostu niepokój, który odczuwam, obserwując dzisiejszy świat. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, jeszcze niedawno na Węgrzech, no i można by wymieniać bez końca w zasadzie. No więc z tego niepokoju powstał scenariusz.
0: Ale ten niepokój czuć, prawdę mówiąc, od pierwszej sceny, kiedy właśnie na scenę wpełzają szczury.
1: Tak, no szczury są tutaj tak, dla mnie takim konstruktem. Wiadomo, że szczury symbolizują dla mnie wszelkie mniejszości, które społeczeństwa chcą po prostu usunąć. Więc czy to będą emigranci, czy to będą osoby o innych poglądach politycznych, czy to będą osoby LGBT, czy jakieś mniejszości narodowe, no znamy wiele takich przypadków, więc jakby szczury są symbolem każdej możliwej uciskanej mniejszości.

0: muzyka jest konglomeratem różnych moich muzycznych poszukiwań tak naprawdę, więc jest oczywiście jeden bardzo ważny utwór skomponowany przez Przemka Sokoła, natomiast jest jakby długo szperałem, żeby wynaleźć utwory, które będą odpowiadały klimatowi tego spektaklu, a w spektaklu jest dużo groteski też. Jest to jeden z takich zabiegów, które dość często tutaj stosuję, groteska, dlatego wykorzystałem kilka piosenek Rudiego Szurike, czyli niemieckiego piosenkarza, który tworzył w latach 30., 40., 50. bardzo wesołe, skoczne niemieckie piosenki. I one wydaje mi się, że w kontekście całej tej historii tworzą po prostu dodatkową, jakiś element grozy wprowadzają, kiedy widzimy pozornie wesołą sytuację, beztroską, ale tak naprawdę z tyłu głowy wiemy, co się dalej wydarzy w miasteczku Hameln, więc tutaj buduję właśnie takie zaskakujące zderzenia, tak, muzyczne, czy też łączenie sakrum i profanum, sztuki wysokiej ze sztuką jarmarczną, komedii i dramatu.
1: A skoro mówimy o tych filmowych skojarzeniach, to czy pan tutaj inspirował się na przykład jakimś filmem, czy jakimś innym spektaklem, czy jakieś na przykład wątki chciał gdzieś pan przemycić właśnie z filmów takich jak Nędznicy, przeze mnie wcześniej przytoczeni?
0: Z Nędzników nic akurat nie starałem. Może mimowolnie coś wplotłem. Natomiast tak jak już mówiłem, że ten niemiecki ekspresjonizm był dla mnie najbardziej tutaj inspirujący, więc filmy takie jak Faust Murnaua, czy Nibelungi, Gabinet doktora Caligari. W ogóle tematyka filmów ekspresjonistycznych i w ogóle cały nurt ekspresjonizmu wynikał jakby też z jakichś takich niepokojów społecznych, które pojawiły się w społeczeństwie niemieckim po I wojnie światowej, że był to też jakieś takie uciemiężenie, ale też strach przed nadchodzącą wojną. I dlatego te wszystkie historie bardzo często opowiadają właśnie o jakichś postaciach tajemniczych mącicieli, czy jakichś diabłów, demonów, magików. I myślę, że to jest właśnie bardzo podobna historia. Zresztą była też adaptacja Flecisty z Hameln, jeszcze jak kino nieme funkcjonowało, więc oczywiście na pierwszych próbach sobie z aktorami obejrzeliśmy wszystkie te filmy i mam nadzieję, że im coś zaświtało w głowie i zainspirowało ich również.
1: A swoją drogą, ilu aktorów jest zaangażowanych w tę produkcję?
0: Na scenie wystąpi 9 aktorów, tancerzy, tańczących aktorów, więc jest to zespół jakby pozbierany z troszkę różnych światów. W większości jest bardzo bliska tematyka właśnie tańca. Część to są osoby związane z teatrem KTO, a jak wiemy właśnie taniec, ruch to jest właśnie główny język tego teatru, więc myślę, że wszyscy tutaj ruchowo przede wszystkim są bardzo, bardzo sprawni.
1: I ten minimalizm co do scenografii też jest typowy właśnie dla teatru KTO.
0: Tak, no scenografia w teatrze, który też docelowo ma być teatrem ulicznym, wymaga od scenografii nie tylko jakiejś atrakcyjności wizualnej, że możemy rozstawić na scenie teatralnej atrakcyjną scenografię i ona sobie po prostu stoi, tylko to musi być również dobrze skonstruowany, prosto działający mechanizm. Dlatego nasza scenografia zaprojektowana przez Marka Brauna jest właśnie taka minimalistyczna, ale też ruchoma. Czyli wszystkie drabiny, bo drabina jest właśnie takim głównym budulcem tych elementów scenograficznych, są na kółkach i w zależności od sceny spełniają różnorakie funkcje. Są szpitalem, są portalem, są więzieniem i to jest właśnie piękne, więc ten pomysł Marka na te drabiny, który przyszedł dosłownie bardzo, bardzo spontanicznie, bo naradzaliśmy się tutaj w teatrze na temat scenografii i on tak ad hoc rzucił po prostu temat z tymi drabinami i dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby to były drabiny.
1: Reasumując, z jaką refleksją chce pan pozostawić widza?
0: wydaje mi się, że dostanie wiele różnych wątków do tego, żeby zinterpretować historię po swojemu. I to też mi się bardzo podoba w teatrze, właśnie w takim teatrze formy, że ta interpretacja widzowi nie jest po prostu narzucana. Wierzę w inteligencję widza, w inteligencję emocjonalną widza i każdy widz wyjdzie z teatru z taką refleksją, jaką poczuje po prostu swoimi emocjami.
1: A plagę w ramach festiwalu Ulica będziecie już mogli zobaczyć 5 lipca na dziedzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To już półmetek magazynu Tydzień w Krakowie, a przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Walka z wykluczeniem, barierami architektonicznymi i stereotypami to codzienność osób z niepełnosprawnościami. Spośród dużych polskich miast to właśnie Kraków ma najwyższy odsetek mieszkańców z niepełnosprawnościami i osób w wieku senioralnym. Według statystyk co piąty mieszkaniec naszego miasta zmaga się z różnego rodzaju ograniczeniami. Okazją do rozmowy na temat ich potrzeb był trwający do weekendu Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami.
2: Nasz Kraków.
3: 27 tydzień osób z niepełnosprawnościami. Kocham Kraków z wzajemnością. Uważam za otwarty.
4: I teraz ten mały, dyskretny, nie rzucający się w oczy kluczyk powędruje w najwłaściwsze przemożliwe ręce.
5: Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami.
1: Czy Kraków jest miastem otwartym, miastem przyjaznym wobec osób niepełnosprawnych?
5: Na pewno robimy wszystko, aby tak się działo. Jedno jest bezdyskusyjne, że tematyka niepełnosprawności w różnych jej zakresach, nie tylko współpraca z organizacjami pozarządowymi, tak jak to ma miejsce dzisiaj tutaj, ale również te działania różnych komórek Urzędu Miasta, które realizują zadania na rzecz mieszkańców. Nie mówię tutaj tylko o administracji, ale również to, co jest związane z infrastrukturą, z zielenią, ze sportem, z kulturą. To jest również brane pod uwagę w kontekście niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa. Jest to wręcz konieczne z tego względu, że spośród największych polskich metropolii Kraków jest tym miastem, gdzie odsetek niepełnosprawnych mieszkańców jest największy i począwszy od dokumentów planistycznych, a kończąc na budżecie miasta, musi to być uwzględniane. Z tym, że to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Niepełnosprawność to nie jest worek, który w sposób homogeniczny jest związany ze wszystkimi. Różne rodzaje niepełnosprawności generują różne deficyty. I istota sprowadza się do tego, żeby celnie trafiać z tymi rozwiązaniami, które różnym grupom osób mają być pomocne. A to jest z kolei związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, którą my realizujemy, bo nie ma lepszej eksperckiej rady niż ekspercka współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
1: No właśnie, bo lata lecą i perspektywa też się zmienia, bo teraz nie mówi się o osobach z niepełnosprawnością w kontekście budowania podjazdów, ramp, bo to jest coś dla nas już normalnego i do tego przywykliśmy, ale coraz więcej mówi się na przykład o dostępie do kultury. Mówi się o działaniach właśnie wszelkich, nie wiem, audiowizualnych, żeby ułatwić właśnie korzystanie z wyjść do teatru, do kina.
5: Nie dalej jak 2 miesiące temu miejskie jednostki kultury, ale nie tylko, bo również samorządu wojewódzkiego, jak również te jednostki kultury z terenu Krakowa, które podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury, podpisały porozumienie, a tych jednostek jest prawie 50, na rzecz współpracy w różnych zakresach działalności tych jednostek. Bo co innego teatr, co innego muzeum, co innego Krakowia Dansa, ale wspólny mianownik sprowadza się do tego, żeby ta oferta kulturalna była również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili w mieście prowadzone są prace nad opracowaniem standardów dostępności kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, bo ta dostępność sprowadza się przede wszystkim do dostępność obiektów, w których ta kultura jest prezentowana, jak i dostępność oferty, która w tych obiektach ma miejsce. Praktycznie każda z tych jednostek ma wyznaczonego koordynatora dostępności, aczkolwiek pewne oferty w sposób wyjątkowo niełatwy, o tak bym powiedział, jednak można zaprezentować, aczkolwiek trzeba to robić.
6: Wiesława Zboroch, przewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów.
1: Ale mówiąc o osobach z niepełnosprawnością w Krakowie, nie możemy zapominać też o grupie seniorów, bo w końcu w tej grupie też zdarzają się różne chociażby trudności ruchowe dochodzące z wiekiem i są tak zwani więźniowie czwartego piętra. Czy pani otrzymuje dużo takich różnych pytań, próśb właśnie w tej sprawie?
6: Trzeba przyznać, że bardzo żywo jesteśmy zainteresowani tym problemem. Od już paru lat, przynajmniej ja jestem w Radzie od 10 lat, ten problem poruszamy. Wiadomo, że to jest skomplikowane, ponieważ tak, przede wszystkim chodziłoby o windy, żeby zainstalować windy właśnie przynajmniej do tych czwartych piętek. Tu, jeżeli chodzi o budynki komunalne i te socjalne, to miasto już wystąpiło z taką inicjatywą i będą robione. Gorzej jest sytuacją z mieszkaniami własnościowymi czy spółdzielczymi, bo po pierwsze wszyscy lokatorzy muszą się zgodzić. Nie zawsze ktoś powie, ja mam, mieszkam na pierwszym, to ja nie potrzebuję. Tylko proszę zauważyć, że nawet osoba z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze też będzie mieć ten problem, żeby wyjść właśnie. A poza tym mówimy o osobach starszych i seniorach, bo to jest przeważająca nasza grupa i wiemy, że młody wyskoczy, podskoczy i szybciej się tam przemieści. Ale ja mam przykład, że na czwartym piętrze wyjść z wnuczką, z wózkiem, to niestety było lada wyzwanie. I tutaj cały czas, i to nie tylko my jako Rada Krakowskich Seniorów, bo inne organizacje, między innymi widzę Manko, które cały czas do tego dąży, żeby jednak próbować zrobić jakieś wyjście z tego, czy z boku te windy zrobić, czy je zrobić na klatce schodowej, no to już jest dalszy problem. Na razie to jest problem, żeby to zaplanować, żeby uzyskać środki i naprawdę może teraz to tak tego nie widać, bo powiedzą, no nie ma, jeszcze nie ma, ale ja myślę, że no jakiś rok przyjdzie na nas szczęśliwy, gdzie ruszy to wszystko z większą mocą, z większą siłą, że odczujemy i seniorzy, i młodzi, którzy borykają się jednak z tymi problemami. Ale ja tu widzę światełko w tunelu, ponieważ już w nowych blokach, w nowych budynkach już jest obowiązek montowania wind. Także póki co, no tu na pewno trochę problem zostanie zmniejszony, ale na pewno nie wyeliminowany.
1: Ale w tych blokach starszych to jest nie lada wyzwanie faktycznie zamontować taką windę, bo te klatki schodowe są bardzo wąskie, więc jedynym rozwiązaniem byłoby budowanie takiej windy od zewnątrz.
7: Otóż tak.
1: Jakiego rzędu to są kwoty? Czy orientuje się pani?
6: Na pewno nie są to kwoty niskie. Z tego, co orientowałam się, to przede wszystkim cała logistyka. Projekt, plan, wykonawca, materiały. Im dłużej będziemy zwlekać, tym wszystko jest droższe, no bo taki mamy rynek. Gdyby był ustabilizowany w miarę, to można by było zaplanować, że to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, 300. No, przypuszczam, ja na mój osąd, to ja myślę, że przy dobrych układach 100 tysięcy w jakimś takim niewysokim bloku, bo ja nie mówię, bo wysokie mają już windy, bo na przykład Huta Stara, to już trzechpiętrowe bloki nie mają windy. A te dalsze osiedla, no to czteropiętrowe, już w pięcio były, a w cztero nie były. Także no, wiadomo, że nigdy pieniędzy nie będzie dużo, ale no, tu trzeba cały czas naciskać i na rządzących, to nie tylko tu w mieście jako Kraków, bo wiadomo, że Kraków sobie nie poradzi z pewnymi finansami. Musimy pozyskiwać środki, czy to z rządu, czy jeszcze funduszy europejskich. Ja bym tu też widziała to źródło w tunelu, żeby jednak, światełko, żeby te pieniądze stamtąd płynęły, ale jest to jeden bardzo duży plus, że już miasto jest tym zainteresowane, że w budynkach komunalnych i socjalnych będą windy montowane. Także mamy nadzieję, że to wszystko pomału będzie się układać. Ale jest też propozycja zamiany. Żeby zamieniać mieszkania osób, które mieszkają na czwartym piętrze, z innymi mieszkaniami, które akurat byłyby dogodne dla tych osób z niepełnosprawnością. Poza tym...
1: No ale starych drzew się nie przesadza, jak mówią.
6: Właśnie tu jest ten problem. Tu jest ten problem. Poza tym już powinna też być taka świadomość, że ja nie będę tu cały czas na tym świecie żyła i póki co mogłabym sobie troszkę poprawić byt. Jest jeszcze też druga propozycja, żeby swoje mieszkania oddać na czas pobytu w innym miejscu i to niekoniecznie, że ja sam na sam w innym miejscu, a dać zarząd gminy. Gmina wtedy wynajmowałaby takie mieszkanie, ale z chwilą, gdy właściciel by na przykład zmarł, to mieszkanie z powrotem jest tych następców. Także to nie tak, że sobie przechodzę i mieszkam sobie z innymi osobami, bo to by było bardzo pomocne nawet dla samopoczucia. Po co my mamy chodzić do lekarzy, jak czasami są tak problemy błahe, że one by wystarczyły, że ja jestem z kimś, porozmawiam, uśmiechnę się, no i już jest mi lżej. Zapominam przynajmniej na chwilę. Poza tym, co obserwuję? Starsi ludzie bardzo dużo lubią mówić. Także, że ja spotykam się w tramwaju, ale wystarczy tylko, żeby rozpocząć rozmowę. Bo ludzie sami nie chcą. Bo też obawiają się, że mogą zostać ofukani. Ale jak wystarczy, pani też gdzieś się tu wybrała, jakieś ma pani siateczkę, co pani wiezie. Proszę panią, proszę mi wierzyć, nie spotkałam się do tej pory, żeby mi ktoś powiedział... Nie, dziękuję, czy nie będę chciała tam z panią rozmawiać. Tylko jeszcze zawsze dobrego dnia, dużo zdrowia. To jest bardzo miłe. Właśnie, bo starsi ludzie czują się też wyobcowani. Widzimy, co młodzi robią.
1: Ale mówimy o tych windach oczywiście w kontekście przyszłości w wielu przypadkach, ale jakie działania możemy podjąć na ten moment? Co w przypadku, jeśli senior potrzebuje na już wybrać się do lekarza, a nie ma kogo poprosić o pomoc? Czy są jakieś takie organizacje, miejsca?
6: No, wszystko to jest na zasadzie, że wiemy, że chcemy. Nie wiem, jak daleko będzie posunięta realizacja taka taksówka dla seniora, że przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli ten senior sobie zażyczy, że potrzebuje dojazd, na przykład właśnie do lekarza, ale są też zwykłe prozaiczne zrobienie zakupów. My póki co to taką pomoc udzielamy, jak znamy.
7: Elżbieta Pietryga-Sromek, Rada Krakowskich Seniorów i Fundacja Popatrz Sercem. To jest tak zwana pomoc sąsiedzka, są usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są tak zwane mieszkania socjalne, czy mieszkania wspierane, czy mieszkania takie, w których można zamieszkać na przykład na jakiś czas, na czas remontu własnego domu, czy własnego mieszkania. Więc rozwiązania są, tylko część osób albo nie wie o tym, albo nie godzi się też na warunki, pod jakimi oferowana jest ta pomoc. I tutaj też jest problem, ponieważ nasza świadomość, że społeczeństwo się starzeje, że osób starszych jest coraz więcej, że osób niepełnosprawnych również przybywa, że osoba niepełnosprawna to jest i osoba 20-letnia, i osoba 90-letnia na przykład. Jedna z racji niepełnosprawności nabytej albo takiej od początku życia, a druga na przykład z racji wieku, co też może spowodować niepełnosprawność, na przykład złamanie kości udowej. I wtedy ta osoba jest uziemiona całkiem.
6: No właśnie tutaj koleżanka też mi przypomniała, bo jest taka opieka wytchnieniowa na Wielickiej 267, gdzie można się starać, że wyjeżdżam, nawet odpocząć przez 2 tygodnie, można tam zostawić swojego podopiecznego, czy rodzica, czy kogoś, no, kim się opiekuje. Także no, na pewno małe kroki są czynione, ale wiemy, że potrzeby są ogromne.
1: I w tym miejscu postawimy przecinek, ale do tego tematu jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę. Po niej nie zabraknie historii bohaterów mojej relacji, czyli niewidomego pana Łukasza, który z pasją gra w gry komputerowe. Coraz więcej gier komputerowych jest dostosowanych pod potrzeby osób słabowidzących. Takie gry opierają się na zaawansowanym udźwiękowieniu i czytnikach ekranu. Więcej o tym już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Nasz Kraków.
1: Uwolnienie tzw. więźniów czwartego piętra, przystosowanie gabinetów ginekologicznych pod potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami czy zwiększenie dostępu do kultury dla osób z ograniczeniami. To tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoi Kraków w związku z poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich, pomimo ograniczeń, żyje pełną piersią. Gra w koszykówkę na wózku, jeździ samochodem, a mieszkańcy niewidomi i słabowidzący grają w gry komputerowe i osiągają sukcesy we sporcie.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
8: Renata Piętka, radna miasta Krakowa, członek Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. Jest cała rzesza młodych ludzi z niepełnosprawnościami i myślę, że w tym kierunku powinniśmy rozwijać swoje działania. Wielokrotnie słyszałam, że były problemy od rodziców, którzy opiekują się dorosłymi już ludźmi, ale to wciąż dzieci z niepełnosprawnościami i zwłaszcza intelektualnymi. I na pewno potrzebna jest opieka dla gabinety, dla kobiet z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi. Środki zostały już zabezpieczone i myślę, że początki jak gdyby mamy, natomiast wydaje mi się, że potrzeba jest jeszcze szkoleń względem lekarzy. Te wizyty muszą być dłuższe. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, no to zupełnie jakby jest jak gdyby inna przestrzeń, bo tutaj gabinet musi być przystosowany do tej niepełnosprawności. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń intelektualną, myślę, że potrzebne są szkolenia dla lekarzy, wydłużenie czasu wizyty i na to też będą potrzebne realne środki finansowe. No i chętnych lekarzy, którzy podejmą to wyzwanie przede wszystkim, bo to jest wyzwanie, tak? To nie jest łatwe badanie, ale bardzo konieczne dla zdrowia i życia tych pacjentek.
1: Co jeszcze pani dodałaby do tej listy priorytetów na najbliższe lata?
8: Na pewno tą przestrzeń dla tych młodych niepełnosprawnych. Mamy fantastyczne technologie, które wciąż się rozwijają i ten dostęp powinien być znacznie szerszy. Jakieś programy, które by w tym momencie mogły sprzyjać, żeby ci młodzi ludzie mieli dostęp do tego typu technologii. Chociaż myślę, że jakoś w jakiś sposób sobie radzą, ale myślę, że możemy pomóc i chciałabym to przynajmniej zrobić. Jeżeli jeszcze te 3 lata tutaj pozwolą, to będziemy rozmawiać na pewno w tych tematach. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność i więźniów czwartego piętra, widziałam spółdzielnie, tu też współpraca, cały czas o tym rozmawiamy i to też od pierwszego dnia w zasadzie tutaj naszej kadencji te tematy się przewijały. Są spółdzielnie, które już montują krzesełka i to na pewno ułatwia osobom starszym pokonywanie tych pięter, na których są uwięzieni, ale to nie wszystko. Są jeszcze windy i też tutaj środki finansowe i współpraca ze wspólnotami, spółdzielniami. To jest taka wielopłaszczyznowa współpraca. I myślę, że rolą Rady Miasta, pełnomocnika, jest połączenie tych wszystkich elementów i stworzenie takiej platformy współpracy.
9: Dzień dobry, mam na imię Patrycja Korzuch, reprezentujemy Fundację For Heroes.
1: Czy pani zdaniem osobom z niepełnosprawnościami się żyje dobrze w Krakowie?
9: Myślę, że całkiem nieźle, aczkolwiek jest jeszcze sporo do poprawy.
1: No właśnie, to jest też okazja, właśnie ten tydzień, który trwa, jest okazją do tego, żeby porozmawiać, jakie wyzwania stoją, co jeszcze by pani wskazała, co jest konieczne do poprawy, na przykład w kontekście innych miast czy innych krajów?
9: No myślę, że na pewno dostępność, chociaż jest ona coraz lepsza, ale no wymaga różnych takich jeszcze udogodnień, które osoby z niepełnosprawnością no potrzebują, tak? Czy dostosowane toalety, windy, to mamy, ale tak naprawdę jest wiele takich miejsc, do których chodzą osoby niepełnosprawne, ale nie mogą się dostać ze względu na bariery, tak? Więc to jest ważne, żeby cały czas dbać o ten taki dostęp architektoniczny, ale też dbać o taką otwartość właśnie w ogóle społeczności krakowskiej, czy w ogóle w Polsce.
1: Pani porusza się na co dzień na wózku. Czy w związku z tym właśnie chociażby w ostatnich tygodniach zauważyła pani jakieś takie miejsce, które no jest wręcz to nieprawdopodobne, że wciąż jest niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową?
9: No generalnie z mojej perspektywy nie jest aż to takie bardzo duże utrudnienie, ponieważ ja jestem dosyć sprawną osobą, ale są osoby, które poruszają się o wiele wolniej, na dużo większym sprzęcie, więc są też takie miejsca jak urzędy niektóre, czy nawet przychodnie się zdarzają, gdzie po prostu osoba bez pomocy osoby trzeciej nie wejdzie po prostu.
1: Więc jak sobie pani radzi z takim codziennym funkcjonowaniem? Czy jeździ pani samochodem? Czy uprawia pani sporty?
9: Tak, jeżdżę samochodem. Staram się być jak najbardziej samodzielna. Tak na co dzień. Pracuję, też prowadzę swoją fundację. Ponadto też gram w koszykówkę i też inne sporty uprawiam w wolnym czasie, tak żeby po prostu być cały czas aktywna, bo to też jest dla mnie forma takiej rehabilitacji, nie takiej sztampowej w ośrodku, co prawda takiej bardzo nudnej, ale też takiej właśnie stawiam bardziej na taką aktywną rehabilitację w podobnym środowisku.
1: A jak z tą koszykówką? Koszykówka jest pani pasją?
9: Od dłuższego czasu tak, tak. Bardzo lubię przychodzić na treningi i trenować sobie z chłopakami. Jest to dosyć dla mnie wyzwanie, ponieważ ja jestem też jedyną kobietą jak do tej pory w drużynie od jakiegoś czasu, więc tutaj się muszę mierzyć z takimi różnymi dysproporcjami i takimi ograniczeniami, które ja mam, a niektórzy już to wypracowali, tak?
1: No bo panowie mają więcej siły w rękach.
9: Tak, tak, dokładnie. Jest to takie trochę utrudnienie, ale taka motywacja, żeby być no, lepszym jednak w tym sporcie i się coraz bardziej starać, żeby właśnie piąć się do góry, a nie w dół.
10: Łukasz Zastępski, tutaj jestem koordynatorem sekcji Showdown Kraków, czyli sport dla osób niewidomych, a oprócz tego jeszcze e-sport osób niewidomych.
1: I jakie jest zainteresowanie właśnie e-sportem dla osób niewidomych, no i takim sportem bardziej w klasycznym tego słowa wydaniu?
10: W tym sporcie klasycznym można powiedzieć, że jestem już od około 10 lat, bo wcześniej golbal, który tam można na boisku też zobaczyć w tym momencie. A od 4 lat, kiedy rozwijamy dyscyplinę showdown w Krakowie, no to jestem właśnie koordynatorem tej dyscypliny. Zainteresowanie mamy całkiem spore, ponieważ sekcja krakowska liczy kilkanaście osób, prawie już pod 20 podchodzimy. To, co słyszymy w tyle tutaj, te hałasy, to właśnie jest ta gra showdown, czyli troszeczkę gra zbliżona do Cymbergaja, gdzie mamy taką piłeczkę wypełnioną ołowiem, która musi nam brzęczeć, żeby ją było słychać, ponieważ wszyscy grają z zasłoniętymi oczami.
1: A jeśli chodzi o e-sport, to o co tutaj chodzi? Rozumiem, że o grę przy komputerze.
10: Jak najbardziej. Mamy specjalne gry dźwiękowe dla osób niewidomych, w które gramy bez użycia wzroku, czyli gramy tylko na słuch. Na głośnikach, a lepiej na słuchawkach. Zakładamy sobie słuchawki i słuchamy tego, co się dzieje w tle, co się dzieje w trakcie tej gry i reagujemy na to, co słyszymy.
1: Ale przed nagraniem pan wspomniał, że mają panowie duże osiągnięcia w tej dziedzinie.
10: To znaczy osiągnięcia mamy, jeżeli chodzi o w ogóle organizację tych turniejów, ponieważ nigdzie indziej nie ma turniejów e-sportowych dla osób niewidomych. Nie ma też tak wielu gier dźwiękowych, które można by wykorzystać do tego celu. My jesteśmy pierwsi, którzy organizują takie turnieje od roku 2020 i udaje się rokrocznie kontynuować to dzieło. No i trzeba powiedzieć, że tutaj zainteresowanie też jest, ponieważ w 2020 roku, wiadomo, że to rok pandemiczny był wtedy, mieliśmy pierwszych 45 osób tak naprawdę w tych takich trzech sekcjach e-sportowych. A teraz organizujemy turnieje zarówno w szkole dla osób niewidomych na ulicy Tynieckiej, albo na hali Krakowi, tak jak teraz właśnie we wtorek najbliższy będzie taki turniej w grach dźwiękowych. Więc są oczywiście bardzo różne gry. Gry zręcznościowe, są wyścigi samochodowe, gdzie trzeba grać tylko na słuch. Są takie coś w rodzaju darta, takie lotki, którymi trzeba rzucać do tarczy, którą słyszymy tylko za pomocą dźwięku. Więc bardzo różnorodne gry i no, trzeba się tam wykazać faktycznie i zręcznością, i szybkością reakcji, i tym dobrym słuchem.
1: Czy pana zdaniem świat współczesny jest przyjazny wobec osób niedowidzących?
10: Myślę, że w wielu miejscach tak. jest dużo lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu na pewno. I czy patrząc pod kątem takiego życia codziennego, zwłaszcza w dużych miastach, my tutaj w Krakowie przecież mamy i dźwiękowe sygnalizacje świetlne i mówiące, czy tramwaje, które zapowiadają przystanki i niektóre linie nawet mówią też przez głośnik, jaka linia podjechała, w jakim kierunku jedzie, więc pod kątem takiego życia codziennego jak najbardziej jest bardzo dobrze. Oczywiście można dużo poprawić, ale akurat tutaj na Kraków trudno jest narzekać, ponieważ nawet jest teraz osoba odpowiedzialna za kontakt z ludźmi, którzy potrzebują coś zmienić. Ja miałem sam taką sytuację, że w drodze do mojej pracy prowadzę własną firmę, więc w drodze do pracy miałem po prostu słup na środku chodnika i udało się ten słup przesunąć, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi natomiast o ten sport, to jest troszeczkę trudniej, ponieważ no wiadomo, że to są rzeczy niszowe, nie dla wielu osób, więc chociażby sprzęt jest całkiem drogi. Jeżeli chcemy profesjonalnie takim showdownem się zajmować, to rakietka profesjonalna kosztuje 70-80 euro albo i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o znowu e-sport, do którego jeszcze bym wrócił, to tutaj tak naprawdę tylko ustawa, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 2018 roku, jest przychylna osobom niewidomym, w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ ta ustawa mówi, że nowe gry, które chcą być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, muszą mieć opcję dostępności. Więc nowe gry faktycznie mają takie opcje, no a wszystkie starsze gry, w jakie ja bym chciał zagrać, bardzo bym chciał zagrać na przykład, nie wiem, w Wiedźmina naszego polskiego, no to one nie są dostępne dla osób niewidomych, więc z tym się trzeba pogodzić, że może kolejne wersje, kolejne iteracje będą dostępne.
1: Pożyjemy, zobaczymy, ale tak jak pan...
10: Mam nadzieję, że to też zobaczymy.
1: No, przepraszam.
10: Ale to jest bardzo, bardzo dobre i może to też iść w radiu, żeby się właśnie nie przejmować takimi rzeczami, ponieważ my też mówimy w ten sposób, my też mówimy do siebie, rzuć mi tutaj okiem albo do zobaczenia. Większość z nas naprawdę się o to nie obraża. Można tak mówić do osób niewidzących czy niedowidzących.
1: Ale i tak najmocniej przepraszam, ale kiedy pan tak opowiadał z zaangażowaniem o tym e-sporcie, to tak natchnęło mnie, żeby pana zapytać, jak pan wspomina swój okres edukacji i taki moment właśnie usamodzielniania się, wkraczania w dorosłość. Jak to wtedy było?
10: No, wyciągamy trudne tematy, w sensie to było już dawno. Ja zakończyłem swoją edukację już kilkanaście lat temu, więc było dużo inaczej niż jest teraz, gdzie każdy telefon jest dostępny dla osoby niewidomej. Czy to z Androidem, czy z iOS-em, po prostu od startu można uruchomić tam opcje dostępnościowe. Kiedyś, gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły, tych 15-20 lat temu, to wyglądało w ten sposób, że kupowało się telefon i dwa razy, trzy razy droższe do niego oprogramowanie, które go udźwiękawiało, więc wszystko było bardzo drogie, ale i tak byliśmy bardzo zadowoleni, że już możemy z tego korzystać, bo będąc jeszcze wcześniej w czasach naszej podstawówki, powiedzmy, też pamiętam czasów, kiedy nie były te telefony udźwiękowione i trzeba było prosić kogoś o przeczytanie SMS-ów, co powiedzmy, no rozumiemy, że nie było zbyt komfortowe, prawda? Zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy się chciało pisać z ludźmi na tematy, które się chciało zachować dla siebie.
1: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że w programie Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami znalazły się m.in. spacery z przewodnikiem po Wawelu i Kazimierzu, zajęcia filmowe,

0: Rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
1: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
2: Dookoła ma układ sieciska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
1: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
2: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
0: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna, nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać i zalewała muzeum znajdujące się pod płytą rynku.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
7: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
7: Co słychać w Krakowie?
8: W dzisiejszym programie nie zabraknie propozycji kulturalnych. Wybierzemy się wspólnie do Teatru Praska 52, gdzie zobaczymy spektakl o miłości w czasach aplikacji. Mowa o panterze z Tindera. Zapowiem również zbliżające się wielkimi krokami Szturalia oraz oddam głosy dwóm młodym kobietom, które wspólnie chcą nagłośnić potrzebę edukacji menstruacyjnej na wakacjach. To już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
9: Nie będzie powtórki referendum. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, którego domagał się były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że do naruszeń dochodziło. Uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców mogące zmienić wynik. Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych Zbigniew Zgód.
10: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
9: Nierozstrzygnięte zostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze. Nie taka krakowska komunikacja straszna, jak ją malują. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. Twórcy zestawienia przeanalizowali systemy transportowe w 16 miastach. Pasażerowie mają

0: Powody do zadowolenia, tak mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
1: I tak na przykład Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut.
0: A raport znajdziecie na stronie Jak dojadę. Zostajemy w temacie komunikacyjnym. Okazuje się bowiem, że wymieniać można się wszystkim, nawet tramwajami. W ramach wymiany historycznego taboru krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. A zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawel swoje zabytki. Mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.
2: A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
0: Linia muzealna będzie jeździć przez całe wakacje. Da, to będą trudne wakacje dla kierowców i także dla pasażerów komunikacji miejskiej. W poniedziałek startuje remont mostu Kotlarskiego. Prace będą podzielone na 3 etapy. Ruch aut będzie zachowany, ale z ograniczeniami, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Przez lipiec kierowcy będą jeździć po tej części mostu od strony Kazimierza, natomiast będzie remontowana ta część mostu od strony Stopnia Wodnego Dąbie. Natomiast przez sierpień sytuacja będzie odwrotna, czyli remontujemy tą część od strony Kazimierza, a samochody już będą jeździć od strony Dąbia.
0: Tramwaje będą przejeżdżały przez most bez utrudnień. Remont przejdzie także estakada w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi.
3: Taki remont nakładkowy, myślę, że tak możemy go nazwać. Tam jeszcze przy okazji będą poprawiane krawężniki, odwodnienie, więc no to będzie taki remont, po którym kierowcom i autobusom oczywiście komunikacji miejskiej ma się jeździć bardziej komfortowo.
0: Na razie urzędnicy nie podają terminu rozpoczęcia prac. Wiadomo, że roboty potrwają około 2 miesięcy. Przez cały czas kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.
4: Tyle Paweł Chudzio. Dziękuję.
5: Tydzień w Krakowie.
4: Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura, rodzinny piknik oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów, mówi Barbara Sztur, żona artysty.
5: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
6: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża pokazywać, tylko żeby ocalić ten czas piękny, który, no piękny czas starego, czasów starego teatru, tych wspaniałych reżyserów, tych wspaniałych aktorów. To było coś niepowtarzalnego. Ja wiem, że przemawia przeze mnie teraz taka jakaś melancholia wspomnień, ale z kim się nie spotykam, z moich znajomych, to wszyscy gdzieś tęsknią za tymi filmami, jak się chodziło na konfrontacje, jak się po prostu z wypiekami na twarzy oglądały. No ten czas niestety przeminął, no bo to wiadomo, z niczyja wina, to po prostu tak życie pcha. Tu mamy te media trudne do ogarnięcia przez troszeczkę starszych osób i gdzieś ten świat się nam rozmywa, tak samo jak relacje międzyludzkie nam się rozmywają. Dlatego organizowanie czegoś takiego przychodzi trudno.
7: Piotr Sieklucki, dyrektor Teatru Nowego w Parku Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana, i tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
8: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik Zarządu do Spraw Historii i Kultury. Przede wszystkim dużo soli Państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size 125 metrów pod ziemią w przepięknej komorze Lille, w której ostatnio występowała orkiestra Polskiego Radia z muzyką do filmów pana Wajdy, więc też w ten festiwal byliśmy zaangażowani. Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, także myślę, że to będzie, Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam przed tą konferencją z panią Barbarą i przypomniałam sobie, i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji, byli Albercik, tak, no, projekcja była wspaniała. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film. Także kopalnia inspiruje. Jesteśmy nie tylko centrum turystycznym, sercem Polski, które odwiedza 2 miliony ludzi, ale również inspirujemy artystów. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Akademią Teatralną. Jesteśmy inspirującym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
9: Marynia Gieret, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym Festiwalu Szturialia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanigo Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce, King Size, a drugi to Killer, który, no myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szrek drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako osiołka.
10: Zmieniamy temat. Nauka pod chmurką. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z krakowskimi szkołami stworzy przestrzenie, które pomogą lepiej radzić sobie ze skutkami zmian klimatu, a jednocześnie staną się miejscami nauki, obserwacji przyrody i wspólnego działania. Do projektu Szkoła w dobrym klimacie dołączyli już uczniowie z 7 szkół, a kolejne 8 dołączy już po wakacjach.
5: Eko Kraków.
11: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szkoła w dobrym klimacie, modelowe rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu na przykładzie ogrodów przyszkolnych w Krakowie. Źródłem finansowania jest program Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027. To projekt, który nas bardzo cieszy, ponieważ projekt ten dotyczy zarówno działań infrastrukturalnych, ale też przede wszystkim edukacji. Jest realizowany w 15 krakowskich placówkach szkolnych, w których realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparty jest o edukację. A edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych. I takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy. Robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. I w ostatnich dniach rozpoczęły się działania edukacyjne w ramach tego projektu. W 7 krakowskich szkołach realizowane są już warsztaty, w ramach których uczniowie poznają wszystkie te rozwiązania, które będą wdrażane właśnie na terenach ich szkół. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone. Rozpoczęły się już w tych 7 szkołach działania projektowe. Natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca, no ma ogromne korzyści edukacyjne. Więc już w 7 szkołach takie warsztaty się rozpoczęły. Rozpoczęły się też działania projektowe. Kolejnych 8 szkół takie działania warsztatowe i projektowe będzie miało w przyszłym roku, ponieważ projekt jest rozpisany na 2 lata. Natomiast w każdej z 15 szkół już wcześniej prowadzone były pikniki edukacyjne, więc te działania w ramach całego projektu rozpoczęły się we wszystkich placówkach. Natomiast rzeczywiście 7 szkół w tym roku już skupi się na konkretnych działaniach, które są zaplanowane dla ich przestrzeni, dla przestrzeni ich ogrodów. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych. Te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
10: A więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
10: To komedia o współczesnych randkach i kryzysie samotności. Pantera z Tindera to najnowsza propozycja teatru Praska 52. Przedstawienie powstało z okazji 20-lecia działalności tej sceny teatralnej.
5: Krakowska premiera.

0: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Należyty, jestem autorem. Piszę również z największą przyjemnością dla Teatru Praska 52. Bywam aktorem w tymże teatrze we własnych sztukach, no i tam podejmuję próby reżyserskie.
1: A pretekstem do naszego spotkania są wielkie obchody 20-lecia Teatru Praska 52. Z tej okazji Państwo wystawiacie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem, choć nie powiem nieco zawadiackim, Pantera z Tindera. O czym to jest spektakl?
0: No to jest spektakl o miłości, jak wszystkie moje spektakle. No w zasadzie wszystko, co piszę, to dotyczy tego wielkiego, cudownego uczucia. To jest spektakl o miłości, a w zasadzie o poszukiwaniu miłości, o tym, dlaczego w pewnym momencie życia naszego wspólnego pozwalamy na to, żeby nasza miłość, którą deklarowaliśmy i obiecaliśmy sobie aż po grób na ślubnym kopiercu, powszednieje i zamiast, jak mówi mój bohater w jednej ze scen, pielęgnować tę, która nadawała nam sens życia, szukamy innej miłości na już, na teraz, na wczoraj, na natychmiast.
1: Ale dzisiaj to nie jest łatwe zadanie.
0: Taka miłość na wczoraj, na już?
1: Na już, na dzisiaj, na zawsze.
0: Na zawsze to nie, ale na już to już. Ale na już to już. Dlatego przecież są te wszystkie portale randkowe, poznaniowe się i tak dalej. Że przecież tam nie chodzi o to, żeby spotkać się i wyznać sobie miłość, tylko chodzi o zupełnie coś innego. No. O coś, co jest konsekwencją, że tak powiem, miłości, ale bez miłości.
1: W takim razie, jak chcecie to wszystko przedstawić na scenie Teatru Praska 52?
2: Ewa Romaniak, jestem aktorką Teatru Praska 52. Myślę, że najlepiej na ten temat powie sam reżyser, natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że zarówno mój partner sceniczny, czyli Jan Jakub Należyty, który w pierwszej części jest mężczyzną poszukującym miłości, innym niż w części drugiej, ja konsekwentnie prowadzę tę samą postać, gdyby w pierwszej i drugiej części. Tak. Jestem panią prokurator, która okazuje się, że też pragnie być kochana prawdziwie i kochać prawdziwie i szuka. I mam nadzieję, że udaje się nam w trakcie tego spektaklu obronić miłość szczerą i myślę, że dochodzimy wspólnie do wniosku, że doświadczenie i to, co przeżyliśmy już wspólnego, i mądrość życiowa sprawiają, że jednak uznajemy, że te portale, to wszystko, to jest nam kompletnie niepotrzebne. I tym samym dajemy widowni do zrozumienia, że może warto się zastanowić nad sobą, nad swoimi relacjami i jeżeli jest coś do poprawienia, to że nigdy nie jest na to za późno.
0: Wcześniej oczywiście, tak jak kiedyś powiedziałaś, po wyjściu ze spektaklu należy posprzątać wszystkie swoje komórki, wiadomości i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, że już tego nie chcemy. Pytała pani, jak to pokazujemy. Bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Pantera z Tindera, komedia kameralna, to jest dosyć bardzo uzasadniony tytuł do tego, co widzowie nasi zobaczą. Dzieje się w kawiarnianym półmroku. Obie części przy stoliku. Oczywiście coś nam się przy tym stoliku dzieje, nie siedzimy przez cały czas. Ale generalnie liczy się tutaj człowiek, rozmowa, słowo i trochę muzyki.
2: Emocje.
0: Emocje to są wpisane wpisane w pisanie. No, pisanie wpisane i wpisane w granie postaci. To wiadomo, bez emocji nie ma niczego.
1: Ale kto jest tą panterą? Czy to jest jednak mężczyzna? Czy tutaj łowcą okazuje się kobieta?
0: Kobieta, ludzie. Ja jestem tygrys. Jestem tygrys 62.
2: Widzi pani, że tu siedzi przy pani tygrys? Jak z wrocławskiego zoo.
0: Ten taki najstarszy i najpiękniejszy, nie? No.
2: Drapieżny.
0: Drapieżny, tak. Drapieżnik serca. W każdym razie wydaje mi się, że ja napisałem kilkanaście komedii i im dalej w las, tym mniejsze formy piszę po prostu. Także zostało nas dwoje. Ewa Romaniak jest tą tytułową Panterą gra tę samą postać, ja gram dwie postaci. Spektakl dzieje się z przerwą, bo można skorzystać z świetnych artykułów, które serwuje nowo otwarta kawiarnia przy Teatrze Praska 52. I no, nieskromnie powiem, że prawdopodobnie niewykluczone, aczkolwiek albowiem, możemy spodziewać się sympatycznego wieczoru. Dlaczego mówię sympatyczny? Przyszła moja znajoma aktorka kiedyś na, a ona jest bardzo wymagająca, na spektakl i powiedziała, że to jest ten wcześniejszy narzeczony mojej żony, który został notabene już zagrany 84 razy, a trzeci sezon dopiero się kończy. Powiedziała, że to bardzo sympatyczne przedstawienie. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla tego typu pisania, którego efekt zobaczycie Państwo już niebawem.
3: Pantera 36. Tyle samo lat. Zgrabna, powabna, z poczuciem umowy. Niepaląca. Alkohol okazjonalny. Samica alfa, mężczyzny odpowiedzialnego, wolnego, szarmanckiego, bez nałogów, wysokiego, przystojnego bruneta, o oliwkowej skórze, atletycznej budowie ciała, w typie nieokiełznanego Włocha. Mam magistra.
4: Tygrys 62. Samiec alfa. Mężczyzna odpowiedzialny, wolny, niepalący. Alkohol okazjonalny. Wysoki, przystojny brunet o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha.
1: Bardzo fajnie sobie to Państwo wymyśliliście, no bo jednak Pani prokurator to wydaje mi się na co dzień może jednak przerażać mężczyzn, tak? Jako kobieta reprezentująca bardzo silny zawód.
2: Tak, absolutnie tak. Dlatego też ja jestem wymagająca. Ja myślę, że ten kontrast, który został zbudowany już na etapie właśnie tworzenia postaci przez autora, że już jest intrygujący, bo rzeczywiście pani elegancka, wytworna, światowa, na poziomie bardzo wysokim, elokwentna i ona tak naprawdę umawia się na randkę z jakimś tajemniczym tygrysem. Tygrys.
0: Notabene tygrysem się nie okazuje tak naprawdę, raczej wiem, nawet antylopą nie jest, taki jest. Na...
2: Jaką antylopą? Jakaś meduza rozmemłana.
0: Koczurek podstarzały.
1: A skąd pan czerpał inspirację? Czy to z jakiejś obserwacji znajomych, zasłyszanych opowieści?
0: Rozmawiałem z moją pasierbicą, która miała jakieś tam zakręty życiowe i poznała paru panów na Tinderze, jak to jest i tak dalej. I ona mnie zainspirowała, że o tym warto napisać, bo to jest temat bardzo współczesny. Co do szczegółów, no to bardziej sobie wyobrażałem, bo ja się na tych Tinderach nie znam. Zresztą w tajemnicy pani powiem, że przy mojej urodzie nie muszę szukać kobiet przez internet. No to tak na marginesie. W każdym razie, czym jest moje pisanie? W ogóle chyba pisanie jest opisywaniem życia tak naprawdę, z odrobiną wyobraźni. Troszeczkę zmieniamy tam te różne rzeczy, żeby, czy dla potrzeb konkretnego obrazu, czy sztuki, czy piosenki i tak dalej, z życia, bo niektóre nawet, niektóre dialogi wynikają z życia, o dziubaniu masła na przykład i tak dalej, to jest z mojego życia, moja była żona zabraniała mi dziuwać masło, a masło było ciągle twarde. Więc kiedy rozmawiałem z nią na ten temat, żeby, no to może chociaż połowę kości.
2: No nie zdradzaj, nie zdradzaj. To ja, no dalej nie mów, bo powiem ja. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że znamy się już paręnaście lat z Janem Jakubem Należytym i ja uważam, że akurat Kuba jest niezwykłym obserwatorem rzeczywistości i tego, co nas otacza. I on potrafi naprawdę wyłapywać takie smaczki i ma specyficzny bardzo rodzaj poczucia humoru, który według mnie jest naprawdę fantastyczny. I on te smaczki potrafi w odpowiedniej kolejności wykorzystać, rozbudować albo skrócić i stworzyć z tego po prostu konstrukcję, która tworzy spektakl. I to rzeczywiście jest zabawne. I ja po raz pierwszy, kiedy przeczytałam tekst Pantery z Tindera, to pomyślałam sobie tak, jak się z nim zobaczę, bo tak to przez telefon to może będzie coś tam kręcił, kombinował, ale jak się z nim zobaczę i spojrzę mu w oczy, to ja zapytam, w którym momencie skorzystał z historii, z której z naszych wspólnych przyjaciółek? No i tak się stało. I się okazało, że dużo racji miałam, prawda?
0: Tak, masz zawsze rację. No, no, tak jak w sztuce.
5: Gryz?
4: Tygry.
5: Pantera.
4: Dobry wieczór.
5: Samiec alfa przysłał pana w zastępstwie.
4: Dobry. We własnej osobie.
1: Teraz mi się tak właśnie przypomniało, jak państwo opowiadacie o swojej sztuce, że motyw prawniczki pani prokurator jest bardzo lubiany w serialach, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Myślę, że wszyscy kojarzymy chociażby Ellie McBeal sprzed lat. Czy pani się inspirowała właśnie jakąś taką postacią?
2: Tak naprawdę nie szłam tak daleko. Ja uznałam, że dla mnie najważniejsze, co będę chciała przekazać widowni, to będzie to, że ja bardzo pożądam miłości, uczucia, ciepła i bez względu na to, co się wydarzy, to podejmuję ryzyko spotkania się z tajemniczym mężczyzną w kawiarni.
0: To szukanie miłości to takie kompulsywne, rozpaczliwe, to jest niestety znak czasów. Jest mnóstwo, czytałem, bo to też trochę korzystam z wiedzy ogólnej, kiedy potrzebuję jakiś, na przykład z internetu dowiedziałem się, że na świecie są 4 miliony kobiet.
2: Miliardy
0: kobiet, między 8 a 8,5 miliona ludzi w Polsce to są osoby samotne. Co prawda single, może niekoniecznie samotni, ale żyjący sami. Samemu i po prostu świat zwariował do tego stopnia, że wszystko stało się na wyciągnięcie ręki. Zamawiamy miłość jak pizzę na telefon trochę, no. Żyjemy szybko, chcemy szybko zarobić, chcemy szybko kupić mieszkanie w najlepszej dzielnicy, bierzemy kredyty, pracujemy w korporacjach, nie mamy czasu w tych mieszkaniach mieszkać. Nagle przychodzi krach, pracodawca mówi: stary, niestety przykro mi, muszę cię zwolnić. I życie się wali, bo rządzi nami po prostu pieniądz, chęć zdobywania, chęć pokazania innym, na jakim my to poziomie też możemy żyć, a to jest tak wszystko złudne, naprawdę.
2: To jest złudne, a my pożądamy miłości, która jest niepojęta, ale dzięki której możemy pojąć wszystko.
1: A najbliższa okazja, żeby zobaczyć spektakl o miłości w czasach aplikacji, nadarzy się już pod koniec lipca.
6: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Między nami kobietami. Pierwsza miesiączka to dla wielu dziewczynek wciąż stresujący moment, a rozmowa na ten temat nierzadko jest też krępująca dla samych rodziców. Jeszcze gorzej, gdy pierwszy okres zaskoczy na wakacjach, kiedy nie ma w pobliżu bliskiej dziecku osoby. Dlatego fundacja Go Healthy Girl podejmuje współpracę ze Swim Test, aby edukować dziewczynki wkraczające w okres dojrzewania i lepiej je przygotować na ten etap życia.
6: Nasz Kraków.
7: Aleksandra Lachromańska, Swim Test. W tym roku podjęliśmy decyzję o współpracy z fundacją Go Healthy Girl, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie to dobra kontynuacja naszych wcześniejszych działań w kontekście obozów letnich, które się zbliżają, gdzie w szczególności chcemy zwrócić uwagę właśnie na problem pierwszej miesiączki u dziewczynek, która często zdarza się na obozie pierwszy raz albo kolejny raz, a dziewczynki nie są do tego przygotowane. Jakby chcemy promować ten temat wśród dziewczynek i rodziców, tak żeby przestał on być tematem wstydliwym i przede wszystkim po to, aby dziewczynki mogły być przygotowane na przyjście tej pierwszej miesiączki, żeby nie wiązało się to też ani ze wstydem, ani z jakimiś trudnościami, żeby o tym powiedzieć, ponieważ pierwsza miesiączka też nie może być jakby przekreśleniem planów wakacyjnych i nie może powodować jakby braku tej radości z aktywności fizycznej, ale też chcemy dawać wsparcie psychiczne w tym zakresie, emocjonalne, ponieważ na naszych obozach staramy się, aby wszystkie rzeczy od jakichś aktywności fizycznych też były poparte wcześniejszymi testami, czyli nie wiem, na przykład jazda na rowerze, czy zajęcia pływackie. Dzieci przechodzą testy, tak aby bezpiecznie rozpocząć cały program wyjazdu. Natomiast zależy nam na tym, żeby było to wsparcie psychiczne w innych kwestiach i żeby dzieci też czuły, i dziewczynki przede wszystkim w tym kontekście, czuły taki komfort właśnie psychiczny, wsparcie emocjonalne. Tym bardziej, że jest to temat bardzo taki intymny, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku tej szkoły podstawowej, gdzie ta pierwsza miesiączka ma miejsce najczęściej. Więc no tutaj zależy nam na tym, żeby gdzieś szerzej troszkę promować wraz z fundacją ten temat, tak żeby przestał on być tematem tabu, ponieważ gdzieniegdzie zdarza się, że to jeszcze ma miejsce. Fundacja też zaopatruje nas w różnego rodzaju materiały informacyjne, broszury, pakiety higieniczne, tak abyśmy mogły dziewczynkom w tym zakresie pomóc i być na bieżąco. Często zdarzało się, że dziewczynki dostawały właśnie ten pierwszy okres na obozie i nie były do tego przygotowane, ani jeśli chodzi o takie właśnie same artykuły higieniczne w tej sytuacji, ani też bardziej nie były przygotowane nawet w kontekście takiego swojego rozwoju biologicznego, który ma miejsce.
8: To jest właśnie bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, tym bardziej, że w mediach coraz więcej mówi się o tym, że obniża się ta granica wieku, kiedy dziewczynki mają pierwszą miesiączkę, prawda?
9: Karolina Sztyler, prezes fundacji Go Healthy Girl.
10: Szczerze nie wyobrażam sobie dziewczynki 9-letniej na obozie, która przez na przykład 10 dni zostaje sama z tematem pierwszej miesiączki, czy nawet drugiej, czy trzeciej miesiączki. W tym momencie jako fundacja chcieliśmy wesprzeć właśnie inicjatywę Oli związaną z edukacją i z takim podstawowym wsparciem, bo zdajemy sobie nadal sprawę, że nasz system edukacyjny tego nie zapewnia. To, co dzieje się w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole, nie zawsze obejmuje edukację menstruacyjną. Dużo w tym zakresie robimy właśnie my, fundacje, między innymi Okresowa Koalicja, której też Go Healthy Girl jest częścią. Jesteśmy bardzo często w szkole, edukujemy w szkołach podstawowych na temat miesiączki i faktycznie czasami same jesteśmy zdziwione tym, jak wchodzimy do klasy, jak te dziewczynki wyglądają, bo faktycznie na pierwszy rzut oka może to być złudne. Widzimy małą, drobną osóbkę, często jeszcze właśnie wystraszoną, szczególnie jeżeli poruszamy taki temat, jakim jest miesiączka i ten rozwój biologiczny w tym wieku. I teraz właśnie wyobrażamy sobie to, że wysyłamy nasze dziecko, dzieciątko na ten obóz. Faktycznie może jest miłośnikiem sportu, może właśnie lubi chodzić po górach. Oddajemy właśnie dziecko pod opiekę na obozie, no i wydarza się sytuacja z okresem. Myślę, że każda dziewczynka powinna mieć zapewniony taki komfort, zarówno pod kątem tego, żeby miała dostęp do tych środków, dlatego właśnie będziemy przekazywać na obozy zestaw podpasek, który będzie można udostępnić, materiał edukacyjny w postaci takiej podstawowej ulotki dotyczącej właśnie tego rozwoju biologicznego z bardzo prostym językiem, z rysunkami, tak żeby w każdym wieku można było faktycznie z tymi informacjami dotrzeć, plus kilka pewnie naszych gadżetów, tak żeby właśnie ten temat oswoić. Wszystko oczywiście jest piękne i różowe, żeby te też zapewnić właśnie takie wsparcie emocjonalne w tym zakresie dziewczynkom i żeby im pokazać, że faktycznie są jakby zabezpieczone, dostają właśnie taką podstawową paczuchę od nas. No i wiadomo, że ten temat później dalej trzeba rozwijać, tak? Czyli na pewno rodzic powinien dalej ten temat zaopiekować, jeżeli właśnie nie miał przestrzeni na to czasami, żeby porozmawiać wcześniej. No ale jednak właśnie podczas takiego chociażby 10-dniowego obozu taka dziewczynka już dostaje taki komfort faktycznie, że jest ktoś koło niej, ma tą podpaskę, którą może użyć, ma tą podstawową informację związaną z takim bezpieczeństwem jej przede wszystkim ginekologicznym, bo też z naszego doświadczenia wynika, że dziewczynki w tym wieku są bardzo przerażone krwawieniem, bólem brzucha. Często dużo słyszą od mam, tak, czy cioć, czy starszych sióstr na temat właśnie tego, jak wygląda proces związany z miesiączkowaniem i jeszcze tego nie doświadczając, mają jakieś swoje wyobrażenie w głowie, często złudne, nieuzupełnione tymi rzetelnymi informacjami. I niestety to też powoduje większy lęk, właśnie panikę, to, że mogłyby z tego obozu chociażby nie skorzystać w pełni, a tą naszą rolą jest to, żeby ten temat w całkowitości faktycznie zaopiekować. No i rozwijać też ten nasz program, który już prowadzimy, wychodząc jakby ze szkół, gdzie dajemy tą dawkę wiedzy, wchodzimy właśnie w kolejne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem. I myślę, że warto tutaj też podkreślić, że te dziewczynki to często młode sportowczynie, czyli osoby z taką dużą energią, które chcą ją zagospodarować, lubią rywalizować, chcą uczestniczyć czy w zajęciach pływackich, czy właśnie w zajęciach rowerowych, tak? I też powinny mieć ten komfort podczas aktywności fizycznej, zupełnie taki jak świadoma już dorosła kobieta, z jakich środków higienicznych i na jakim etapie powinna móc korzystać, jak o tą higienę zadbać, korzystając z basenu, z kąpieli w jeziorze, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu czuć się komfortowo, swobodnie i móc te swoje zainteresowania sportem rozwijać. Może będziemy mieć kolejną Maję czy Igę za jakiś czas i poniekąd to też jest nasz obowiązek, czy właśnie mój społeczny, czy właśnie Oli jako organizatora takich wyjazdów, żeby też na taki temat zwrócić uwagę i myślę, że no, dzieciaki będą się czuły na pewno dużo, dużo, dużo lepiej.
8: I po to wszystko, żeby właśnie dziewczynki nie czuły się wykluczone i nie siedziały na tak zwanej ławce rezerwowej, ale myślę, że każda z nas może potwierdzić, że w szkołach jednak ten temat nie jest realizowany w sposób satysfakcjonujący. Pamiętam dobrze, że do szkoły podstawowej, do gimnazjum przychodziły panie edukatorki, no ale wiadomo, jak to w szkole. Jedna grupa była bardziej zainteresowana, druga mniej, bo na przykład już tą wiedzę wyniosła z domu, albo trzecia grupa taka, która odbierała te spotkania jako taką lekcję wolną.
11: Ja w ogóle przyznam szczerze, nie pamiętam takich lekcji. Jeśli coś takiego miało miejsce, to raczej było to na takiej zasadzie, że przez to, że ten temat był wstydliwy, to był obchodzony raczej śmiechem, czyli chłopcy się śmiali z tego, dziewczynki się wstydziły, więc śmiały się razem z nimi, mimo że na przykład któraś mogła mieć już wtedy miesiączkę, ale się do tego nie przyznawała, no bo wiązało się to właśnie z takim jakimś takim wstydem i ciężko w tym wieku przeskoczyć taką barierę, żeby gdzieś powiedzieć swoje zdanie i mówić: słuchajcie, bądźcie cicho, bo chcemy posłuchać. Tym bardziej, że często nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia, nie są przeszkoleni stricte w tym zakresie, żeby wiedzieć, jak okazać takie emocjonalne i psychiczne wsparcie i jak rozmawiać z dziećmi w szkole podstawowej na tego typu tematy. Często jest to nauczyciel fizyki czy pani z biblioteki, która zrobiła sobie jakiś tam pewnie fakultet czy dodatkowy kurs, który uprawnia do prowadzenia takich zajęć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w szkołach brakuje przede wszystkim tego, żeby nauczyciele prowadzący takie zajęcia byli w stanie dać poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozmowy w bezpiecznej przestrzeni. Nie wydaje mi się też, że w tym wieku potrzebni są chłopcy, żeby podczas zajęć byli na sali. Być może w dzisiejszych czasach jest to rozdzielone, nie wiem, jak to wygląda.
8: Za moich czasów to było rozdzielone, na szczęście, więc takiego przykrego doświadczenia niestety nie mam. Ale teraz mi się przypomniało, może to nie jest przykład na wyczerpujące omówienie tego tematu, ale są pewne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, bo chociażby do szkół w wielu przypadkach zawitały różowe skrzyneczki. Czyli dziewczynki już nie muszą się wstydzić iść do pani woźnej i ukradkiem gdzieś tam prosić o tą podpaskę, tylko mogą skorzystać właśnie, wyjąć, zabrać i nikogo to nie interesuje, kto to wziął i w jakim celu.
10: Faktycznie różowe skrzyneczki są w szkołach i w większych miastach. Ten temat związany z opieką w zakresie miesiączki w szkole na pewno poszedł bardzo do przodu przez ostatnich, myślę, 3 lata. Jednak pamiętajmy cały czas o tym, że nasz system edukacji nie jest dofinansowany i szkoły mają problem z tym, żeby te skrzyneczki zabezpieczyć. W Krakowie jakiś czas temu do szkół zostało wprowadzone około 400 skrzyneczek i wiemy z naszych działań edukacyjnych tutaj w Krakowie. Ponad 1200 dziewczynek już wyedukowaliśmy w samym jakby centrum miasta i wiemy, że niektóre szkoły sobie totalnie z tym problemem nie radzą, że w niektórych szkołach nadal brakuje papieru toaletowego czy brakuje takich podstaw jak mydło, tak, żeby można było te podstawowe potrzeby w ogóle swoje zaspokoić, nie wspominając o tym, że mamy do wyboru w skrzyneczce jakieś mokre chusteczki higieniczne, żeby móc się odświeżyć czy właśnie tą standardową podpaskę. Jako okresowa koalicja od jakiegoś czasu głośno mówimy o tym, że ten problem powinien być rozwiązany systemowo i powinny być środki przeznaczone na to z budżetu centralnego, żeby szkoły mogły się czuć swobodniej, a tym samym dzieci powinny się czuć w związku z tym swobodnie. W tym momencie jeszcze niestety do tego nie doszło i szkoły robią co mogą i my, fundacje, robimy co możemy, żeby faktycznie te środki higieniczne w szkołach zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że są też mniejsze miejscowości czy małe miasteczka, gdzie z tą edukacją jest bardzo słabo, jeszcze jest gorzej niż w dużych miastach. I to samo, jeżeli chodzi o różowe skrzyneczki. Ten zakres dostępności środków higienicznych jest bardzo mały albo znikomy. No i faktycznie też, jeżeli chodzi o taką małą szkołę, doraźnie jest dostępna pielęgniarka czy pani psycholog, które mogą w takiej sytuacji wesprzeć. No i wtedy ta dziewczynka zostaje sama, z tą przysłowiową po prostu plamą na spodniach, tak, bo nie ma dostępu do podpasek. Czasami ratują nauczycielki, czasami ratują koleżanki. No jesteśmy w XXI wieku i uważam, że totalnie nie powinno to już tak wyglądać. Ani nie powinno to wyglądać tak na obozie, ani nie powinno tak to wyglądać w szkole. Mamy obowiązek społeczny, żeby o to zadbać.
11: Ja też jeszcze chciałam dodać, że no, wielką rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, ponieważ my na obozie jesteśmy kilka dni z dziećmi, natomiast rodzice w domu powinni też rozmawiać z dziećmi, z dziewczynkami na ten temat i edukować, rozmawiać, że może się coś takiego wydarzyć, przygotować dziewczynkę na taką ewentualność, żeby nawet do plecaka zapakować tą podpaskę na czarną godzinę, jeśli coś by takiego miało miejsce. Natomiast my oczywiście dajemy takie wsparcie emocjonalne i psychicznej, taką bezpieczną przestrzeń dla dzieci do tego, żeby dla dziewczynek do tego, żeby czuły się dobrze, jeśli coś takiego się wydarzy, ale jednak tutaj większa rola w zakresie całościowym tego tematu jest po stronie rodziców.
8: Oczywiście, ale wiadomo, że rodzic w inny sposób podejmie się rozmowy ze swoją córką, a w zupełnie innej sytuacji jest postawiona osoba obca dziecku, czyli opiekun, na przykład kolonijny, więc jak taka osoba powinna rozmawiać się z dziewczynką na ten temat?
11: Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsza jest taka dyskrecja.
8: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
6: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Wracamy do rozmowy na temat konieczności szerzenia edukacji menstruacyjnej na wakacjach. Moje rozmówczynie przypominają, że ten temat wymaga odpowiedniego przygotowania.
6: Edukacja w Krakowie.
11: To bardzo ważny temat i wiemy, że dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej jest to przede wszystkim trudny temat. Ja mam też wrażenie takie, że przez to jakby niedoedukowanie dziewczynek w tym temacie zdarza się tak, że nawet przychodzą koleżanki w ich imieniu, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, albo że ją boli brzuch, albo że po prostu dostała okres i czy ktoś może pomóc, bo wiąże się to z takim wstydem, że czasem sama taka taka dziewczynka nie potrafi przyjść i o tym powiedzieć. Więc naszą rolą podczas rozmowy przede wszystkim to jest takie wspieranie, dawanie tej bezpiecznej przestrzeni, dawanie środków higienicznych, też te pakiety higieniczne, które dostaniemy od fundacji, będziemy mogli przekazać dziewczynkom w razie takiej kryzysowej sytuacji, jak również broszury, które w bardzo przystępny sposób opisują pierwszą miesiączkę, czy nawet kolejną, jeśli jest to gdzieś tutaj początek miesiączkowania. Więc można też samemu, nawet jeśli nie chce konkretna osoba gdzieś tam do końca na ten temat aż bardzo się zagłębiać, rozmawiać, to z taką broszurą się zapoznać i wydaje mi się, że przynajmniej zabezpieczenie takiej dziewczynki na te kilka dni obozu, podczas którego to może się wydarzyć, no jest dobrym wstępem też dla rodziców do późniejszej rozmowy o tym i jakby rozwinięcia tematu.
12: Jakie treści zawarłyście w tej broszurze? Co tam znajdziemy?
9: Podstawowe informacje dotyczące rozwoju w zakresie dojrzewania płciowego. Czyli z jednej strony mamy rysunki dotyczące macicy, tak, takie podstawowe, anatomiczne. Mamy informacje o tym, ile trwa miesiączka, kiedy można spodziewać się krwawienia. Taką podstawową informację o kalendarzyku, czyli jak sobie te dni wyliczać. Informacje o tym, jakie środki higieniczne stosować, czyli też informujemy o tym, że właśnie taka dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, najlepiej dla niej, żeby stosowała tradycyjne podpaski, bo dla niej to jest najwygodniejsza forma utrzymania higieny, też najbardziej taka komfortowa i nie wymagająca też rozmowy chociażby z ginekologiem wcześniej. Też informujemy o innych środkach higienicznych dostępnych, na przykład majtki menstruacyjne, które dla takich dziewczynek też mogłyby być komfortowym rozwiązaniem i też można by było to na jakimś dalszym etapie rozważyć. Więc taka podstawowa baza, którą ona musi dostać, żeby czuć, że to, co się dzieje z jej organizmem, jest normalne, że to, że pojawia się krwawienie, nie oznacza jakichś problemów zdrowotnych, poważnych, że to jest standard. Omawiamy też mniej więcej, ile mililitrów tej krwi traci kobieta w takim standardowym, powiedzmy, wydaniu, bo wiadomo, że każda z nas też krwawi inaczej. Ale też dajemy do zrozumienia, że wszystko to, co dzieje się w organizmie, też jest prosty komunikat związany z hormonami, że to, że mogą czuć się na przykład bardziej osłabione, właśnie nie mieć apetytu, że może ich boleć głowa albo brzuch, że to jest standard jakby też podczas tych dni i że też powinny sobie właśnie to obserwować. No i też jest informacja oczywiście o tym, o czym wspomniała Ola wcześniej, że w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie czujemy, że same sobie z tym nie dajemy radę, to pierwszą pomocą powinien być ten rodzic w domu, który powinien ten temat zaopiekować, jeżeli faktycznie to jest w jakiś sposób niewystarczające, bo też wiemy, dzisiaj rodziny wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś, więc też często ojcowie wychowują samotnie te córki. Są rodziny, które po prostu ze względu na swoją sytuację właśnie wewnątrz odnośnie na przykład różnych problemów alkoholowych, my też musimy jako fundacja brać takie rodziny pod uwagę, że ten kryzys po prostu wewnętrznie w rodzinie trwa i te dzieci nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane, więc też w takich sytuacjach wskazujemy, że można, jeżeli nie czujemy się z członkiem rodziny z jakiegoś względu komfortowo w takiej rozmowie, to właśnie powinniśmy się skontaktować z zaufaną panią w szkole, tak, z psychologiem, z pielęgniarką, więc wskazujemy też te osoby do kontaktu. No i też oczywiście docelowo, jeżeli mówimy ogólnie o kwestiach dorastania i też będziemy jako fundacja w tym tygodniu jeszcze na ten temat rozmawiać podczas forum zdrowia, na które się wybieramy. Odnośnie młodych dziewczynek na pewno też trzeba myśleć na jakimś etapie o wizycie u ginekologa. Wiadomo, pierwsza miesiączka to niekoniecznie musi być ten czas, żeby tych zmian biologicznych nie potęgować i tego stresu z tym związanego nie potęgować, ale jako rodzic powinniśmy mieć na pewno z tyłu głowy, że taka dziewczynka powinna się w najbliższym czasie też udać do ginekologa, nawet niekoniecznie na to pierwsze badanie ginekologiczne, tak, tylko po prostu na rozmowę, żeby oswoić ten temat, żeby też ginekolog czy ginekolożka mogli w taki rzetelny sposób zaopiekować temat czy miesiączki, czy w ogóle tego, jak przebiega taka rozmowa z ginekologiem, zaznajomienie się z samym gabinetem, to już jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć odpowiednie podłoże pod dobrą profilaktykę, pod to, że dziewczynka właśnie rozumie, co dzieje się z jej ciałem, że jest pewna siebie też w tym zakresie, że wie, co robić, że jeżeli faktycznie czuje jakiś dyskomfort z różnego powodu, to też wie, do kogo może się zgłosić, że może wtedy już jawnie i pewnie bardziej konkretnie porozmawiać z rodzicem, że czuje, że coś jest nie tak, chodźmy do lekarza, tak? Myślę, że często nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam, że sama powiedziałam mojej mamie, że chcę iść do ginekologa. Na zasadzie czułam po prostu taką potrzebę, żeby w wieku 16 lat po prostu do tego ginekologa pójść, bo chciałam przełamać jakby tą barierę, bo wiedziałam, że to będzie duże wydarzenie, czy pierwsze badanie ginekologiczne, że to będzie duże i stresujące dla mnie wydarzenie, więc wolałam sobie chyba to rozłożyć jako po prostu nastolatka na jakieś etapy. No i myślę, że warto też brać to pod uwagę przy właśnie tym rozwoju dzieci i młodzieży i że jako rodzic powinniśmy mieć to gdzieś z tyłu głowy, no i powinniśmy też ten rzetelny dostęp do informacji młodzieży przekazywać, żeby właśnie mogli też pomału sami zadecydować o sobie.
11: Ja też chciałam jeszcze dodać, że warto przed taką pierwszą wizytą porozmawiać z córką, czy woli iść do pani ginekolog, czy do pana ginekologa. Ja pamiętam, że mama wzięła mnie na rozmowę właśnie do pani ginekolog, jak miałam chyba 12 czy 13 lat i okazało się, że ta pani ginekolog jest moją lekarką do dzisiaj, więc nawiązała się jakaś taka relacja, że no trwa już tam ponad 20 lat i faktycznie to daje bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, bo czasem dziewczynki w jakichś tam okresach swojego życia, no przechodzą wiadomo bunt, więc czasem może nawet być mamie też trudno się dogadać z córką i nawet może być ten wstyd też przed mamą, a obca osoba zupełnie z zewnątrz może okazać się czasem bardziej pomocna, bo nie ocenia, nie jest żadną stroną tutaj w tej kwestii, tylko po prostu jest takim edukatorem, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet te krępujące, które dziewczynka może wstydzić się zadać mamie.
12: Dziewczyny, myślę, że ta nasza rozmowa powinna przyjąć taką formę dziewczyńskiego, siostrzanego apelu do wszystkich pań, które są mamami, siostrami, kuzynkami, przyjaciółkami, aby właśnie otoczyły opieką, dobrym słowem i wsparciem te wszystkie młode kobietki, aby udowodnić im, że pierwsza miesiączka to nie jest wstydliwy temat, bo to w końcu naturalny etap dojrzewania.
11: Tak, ja też apeluję do wszystkich rodziców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny dzieciom, zwłaszcza przed wyjazdami. Jeśli wiemy, że mamy córkę, która zbliża się lub jest w tym wieku, gdzie ta pierwsza miesiączka może się zdarzyć, to dajmy im to wsparcie zwykłą rozmową. Wystarczy nawet kilka zdań, żeby po prostu pokazać swojej córce, że to jest zupełnie normalna rzecz, nie ma się czego bać i każda kobieta przez to przechodzi. Więc tutaj mój apel głównie jest właśnie do rodziców o tą rozmowę, bo może ona dużo zmienić przy pierwszej miesiączce, jeśli zdarzy się ona właśnie poza domem.
9: Dzisiaj myślę, że ważne jest wsparcie młodych osób faktycznie jeszcze dużo bardziej niż kiedyś, w takim znaczeniu, że dostęp do social mediów zaburzył trochę równowagę taką też w relacjach, właśnie relacja nauczyciel-dziecko czy rodzic-dziecko. Bardzo dużo w tym obszarze się dzieje. Wiemy właśnie fake newsy, mnóstwo nierzetelnych, niesprawdzonych informacji w internecie, do których dzieciaki mają dostęp. To też powoduje często jeszcze większy lęk, niepokój, jakieś złudne wyobrażenia na temat miesiączki. Tym bardziej warto w tym czasie wspierać młode kobiety w ich rozwoju, dawać dostęp do tej rzetelnej wiedzy, dawać to wsparcie, to przysłowiowe właśnie podanie ręki. Myślę, że wyjątkowo się tutaj liczy. Powinnyśmy być po prostu wzajemnie dobre dla siebie.
12: A więcej o tej akcji i działaniach fundacji przeczytacie na stronie Go Healthy Girl. A skoro mówimy już o wakacjach, to najwyższy czas, aby oficjalnie ogłosić otwarcie sezonu na bagrach. Z kąpieliska można już korzystać codziennie w godzinach od 10 do 18, a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy.
6: Czas wolny w Krakowie.
13: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tradycyjnie już, jak każdego roku, lato to sezon kąpielowy w Parku Bagry Wielkie. Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących skorzystać z tego rodzaju rekreacji. Jest to miejsce bardzo popularne, cieszące się sympatią mieszkańców, ale nie tylko, którzy właśnie przybywają, żeby tego rodzaju aktywności w mieście zażyć, do czego zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września. Oczywiście nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwała wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa kąpieliska, tak zwana plaża Bagry i plaża Bagry Wschód. Długość linii brzegowej plaży Bagry to 185 metrów, 117 plaża Bagry Wschód, więc rzeczywiście to jest dość obszerny teren, z którego można korzystać, który krakowianie bardzo lubią i chętnie spędzają tam czas latem, także zapraszamy serdecznie. To, co bardzo istotne, to oczywiście względy bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o to, żeby stosować się do zaleceń ratowników, do oznaczeń, które funkcjonują na kąpielisku, białej czy czerwonej flagi i zachowania zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku. Tutaj te wszystkie zasady, które są ważne nad wodą, prosimy, żeby ich przestrzegać, respektować, tak żeby ta rekreacja przebiegała w takiej bezpiecznej, sympatycznej atmosferze. Także zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września przez 8 godzin dziennie, od 10 do 18 na kąpielisku znajdują się ratownicy, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Parking przy kąpielisku funkcjonuje od ulicy Koziej, natomiast na Bagry można też wygodnie dojechać komunikacją miejską. Tutaj chociażby autobus linii 127 czy tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76. To przystanek Dworzec Płaszów Estakada, także zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat funkcjonujących kąpielisk zawsze można znaleźć na takim ogólnym portalu skgis.gov.pl, gdzie są informacje na temat badań przeprowadzanych na kąpieliskach, temperatury wody, jej przydatności, tego, czy kąpielisko funkcjonuje. Oczywiście Bagry tutaj również na tej liście się znajdują, także zapraszamy serdecznie do korzystania z tych możliwości, jakie dają Bagry. Co też bardzo istotne, to jest to zbiornik, na którym też bardzo ważne są względy przyrodnicze, więc tam są wyznaczone strefy, po których można się poruszać, po których można pływać, natomiast bardzo ważna jest też ochrona tej strefy szuwarowej, strefy, do której nie powinno się wpływać, powinna być ona zostawiona przyrodzie, natomiast my możemy korzystać jak najbardziej z tej części wyznaczonej, do czego serdecznie zapraszamy.
12: A chociaż pogoda ostatnio miała swoje kaprysy, to na plaży na Bagrach pojawili się już pierwsi amatorzy kąpieli.

0: Przypomnę, na miejscu możecie skorzystać z dwóch plaż, z wypożyczalni sprzętu wodnego i z plenerowej siłowni. Sezon kąpielowy na Bagrach potrwa do 6 września.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Reklama.
10: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
11: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
12: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
11: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena

0: Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Drugi dzień upałów przed nami, chociaż powyżej 30 stopni już tylko w połowie kraju na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce. Na północy i południu nieco mniej niż 30. Burze i deszcze za to możliwe prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną, zachodnim Pomorzem oraz być może Podkarpaciem. Kacper Sosnowski, witam. Od czego by tu zacząć? A no właśnie, bo dzisiaj nasz stały cykl, czyli Złota Piątka w całości po włosku z włoskimi artystami, więc fani włoskiej muzyki koniecznie muszą być z nami podczas tego poranka.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Po włosku gram za chwilę, ale na początek Sisi.

forever. Whitney Houston i Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Could I have this kiss forever? Pięknie brzmią, prawda? Ale jak nagrywali tę uroczą balladę, to nawet się nie widzieli, nawet nie podali sobie ręki, nawet się nie przytulili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to no w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Ach, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
0: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sele.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Reklama.
9: Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
10: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
11: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
10: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To po głosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
12: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
10: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
13: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
10: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 30.

0: 1. Witam, witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie. Radio Złote Przeboje. Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 4 4 3 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku, Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku, odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David, to już za nami. Ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami, jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 9:50 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.

0: Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: A, ale mnie gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
8: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
9: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
8: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
10: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
8: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
11: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
8: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą 30, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
13: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
7: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
13: Kochamy Złote Przeboje.
7: Okej. Okay. Taki jak ten, Iron Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tutaj jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe! Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Lian Rimes.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Hej.

0: komunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
6: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
6: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną odclone czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
8: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
6: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda na weekend.
5: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
9: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
11: jak gorąco!
5: Czyli Juliana Tuwima.
12: Radio Złote Przeboje!
5: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
11: Jak gorąco!
5: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A 30 powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę? Let me see you dance, man.

0: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak! Wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, a o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
15: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
10: To jest radio Złote Przeboje.

sit together on the sofa.

0: The Company za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki... czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Dusty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa. Chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać, i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed.

0: To już południe na zegarach, słuchacie Radia Złote Przeboje, a już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
1: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
2: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
3: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
1: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
0: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29.
4: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: 12:03, pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

powstał jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 93 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej, poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
18: A pranie też za ciebie wstawi?
19: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
18: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
19: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

Wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00, powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii G.

0: A dziś gwałtowna burza we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
1: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
0: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
2: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
3: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest firma Kolaczek. Dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
7: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
5: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: 3 minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 1981 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej. Wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyt list przebojów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
3: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
3: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

0: Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Reklama.
0: W weekendowe popołudnie towarzyszy wam Radio Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku.

0: Są burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Przypomina Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
1: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
0: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: Pogoda. Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19.
3: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: 3:14 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz to pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy

0: Gor jest laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: W niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
10: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
9: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza.

0: lotniska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
1: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł. 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
5: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
3: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: 3 minuty po godzinie 15:00, upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju, to teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynny Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. Za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci.

0: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie. Te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
10: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
9: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku

0: rehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry.

Radio Złote Przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie czy mają w domu wannę, więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnik.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
9: Będę był to ristorante.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Pregowicz, prawy do lewego.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama. Niedziela, 17:00, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
10: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
9: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. A wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
11: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
9: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizacja

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. No i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, w samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
15: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
14: No, sprytnie.
16: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

W radiu złote przeboje głosu, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
11: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
10: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
12: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
10: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
13: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. przyszłość. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
10: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze.

0: Oj, można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje.

0: właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.
0: Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: Uwaga! Super promocja w Teddy.
24: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy Data. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
9: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
8: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
9: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
8: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
18: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
19: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie nie zabraknie tematów społecznych. Przez ostatnie dni Kraków obchodził Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. To była okazja, aby porozmawiać z osobami, które zmagają się z różnego rodzaju ograniczeniami na temat ich potrzeb, ale też o ich zainteresowaniach i pasjach. Mam także w planach zabrać Państwa dzisiaj do Teatru KTO, gdzie możemy zobaczyć już plagę, czyli spektakl taneczny. To jednak nie wszystko, ale więcej zdradzać nie będę. A teraz oddam głos Pawłowi Chudzio, który przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
20: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
21: Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kratki. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Swojego rozgoryczenia i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
22: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
21: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. W poniedziałek ruszy przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego. W planach wydłużenie pasa do lewoskrętu z ulicy Armii Krajowej w Przybyszewskiego. Ale najpierw w tym rejonie będzie zwężenie. Prace będą przez całe wakacje. A teraz wskoczymy na rower. W poniedziałek wystartują letnie miejskie kontrole rowerowe. Na początek sprawdzić swoje dwa kółka będzie można na Rondzie Mogilskim. Niebezpieczna sytuacja w Parku Aleksandry w Prokocimiu. Dzieci odkopały na placu zabaw granat ręczny. Rodzice powiadomili policję. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mogło dojść do tragedii. Rodzice w porę zorientowali się, czym bawią się ich pociechy, przyznaje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
23: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
21: Granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, aby w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Trochę wody dla ochłody. Można już korzystać z bezpłatnego kąpieliska w parku Bagry Wielkie. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Sezon kąpielowy potrwa do 6 września. Ruszył także sezon na basenie Wandzianka przy ulicy Bulwarowej obok Zalewu Nowochódzkiego. Bezpieczne wakacje rozpoczyna policja. Przed wyjazdem dzieci na letni wypoczynek warto zgłosić prośbę o kontrolę autokaru przewożącego dzieci. Trzeba to zrobić minimum 3 dni przed wyjazdem. Za 2 lata na obrzeżach Nowej Huty powstaną pierwsze w mieście spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Park Wiernych Przyjaciół nie będzie oddziaływał na otoczenie, zapewnia miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka.
24: Nie wyczujemy żadnego zapachu, negatywnego oddziaływania grzebowiska, nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
21: W parku będzie około 1000 miejsc pochówku. Przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony pod koniec roku. Kraków nie straci słynnego antykwariatu Kamińskiego przy ulicy Świętego Jana. Właściciele musieli opuścić dotychczasowy prywatny lokal, ale miasto znalazło rozwiązanie, mówi dyrektor zarządu budynków komunalnych Marcin Paradysz.
25: W ostatnim czasie zwolnił się

0: w regionie. Dane są na bieżąco aktualizowane, a celem projektu jest zwiększenie przejrzystości wydawania publicznych pieniędzy.
1: Ciekawy Kraków.
2: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. Szanowni Państwo, w dzisiejszym świecie skomplikowanym, trudnym, pełnym półprawd i różnego rodzaju manipulacji, rzetelna, dobra informacja jest na wagę złota. Ponadto jesteśmy dziś nauczeni i tak to dziś funkcjonuje. Nie mamy czasu szukać, wyszukiwać. Chcemy mieć informacje podane w przystępnej formie, intuicyjnie, łatwo, tu i teraz. Zadaniem administracji rządowej jest oczywiście dystrybuować środki finansowe, ale też rzetelnie informować obywateli o tym, jakie środki trafiły do ich jednostek i na co mogły być wykorzystane. My postanowiliśmy to zrobić w sposób nowoczesny, innowacyjny. Narzędzie, które zostało zaproponowane, które jest też pokłosiem takiej dobrej współpracy dyrektora Biura Wojewody Łukasza Krzysztofika, który odpowiada za komunikację w naszym urzędzie, z naszymi specjalistami z dziedziny informatyki, którzy z kolei współpracują, konsumując porozumienie, jakie miałem przyjemność podpisać jako reprezentant Urzędu Wojewódzkiego z Akademią Górniczo-Hutniczą z panem rektorem Lisem, w ramach którego w wielu segmentach naszej działalności w sprawach bezpieczeństwa, rozwoju, udoskonalania narzędzi między innymi informatycznych wspierają nas eksperci i specjaliści Akademii Górniczo-Hutniczej.
3: Łukasz Wakspolski, dyrektor Biura Informatyki Małopolski Urząd Wojewódzki. Celem portalu jest pokazanie, jak w jaki sposób są alokowane środki rządowe będące w dyspozycji wojewody małopolskiego na terenie województwa małopolskiego dla powiatów, gmin. Pokazujemy na tym portalu, jak są wydatkowane środki w zależności od programów rządowych.
2: Portal Gdzie Pieniądze jest łatwym, prostym i ogólnodostępnym narzędziem, które pozwala prześledzić szlaki przepływu środków finansowych, które są dystrybuowane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, a pochodzą z szeroko pojętych środków będących w dyspozycji administracji rządowej. To nie są małe kwoty, to jest ponad 3 miliardy złotych, o których mówimy w bazie tego portalu. Można bardzo precyzyjnie, czy to wyszukując po dacie, czy też po roku przyznania środków, czy to po programie, a tych programów jest kilkadziesiąt, to jest blisko 30 różnych programów, które realizuje Urząd Wojewódzki w różnych wydziałach, można sobie wyszukać, jakie środki trafiły. Natomiast korzystając z interaktywnej mapy, można sprawdzić dany powiat, daną gminę i uzyskać bardzo szybko, precyzyjną informację, ile środków z danego programu trafiło do jednostki samorządowej. Terytorialnego.
3: Tak, na portalu mamy kilka filtrów. Po pierwsze, programy, z których mogą skorzystać gminy, powiaty na terenie województwa małopolskiego, a drugi filtr obejmujący lata, w których są te środki wydatkowane przez wojewodę.
0: Jak wyglądały przygotowania do utworzenia właśnie takiej podstrony?
4: Wojciech Wątor, jestem kierownikiem działu usług i aplikacji Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Troszkę to trwało. Mieliśmy bardzo dużo spotkań z Urzędem Wojewódzkim. Jakiś plan działania opracowaliśmy. Ustaliliśmy, że powinno to się opierać o mapę. Tą mapę podzieliliśmy na kilka sekcji. Podzieliliśmy tak, że mamy wszystkie, więc widać kolory tych powiatów czy gmin, jeżeli dostaniemy się niżej, które mają najwięcej tych środków wydatkowanych. Dokładnie tak jak pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o tą filtrację po programach, też możemy sobie to przefiltrować, gdzie okazało się, że jest tych programów dużo więcej i dużo więcej środków wydatkowanych niż się spodziewaliśmy, więc cały czas pracowaliśmy nad tymi zmianami. W ostatnim czasie koledzy też prowadzili połączenia autobusowe, które też są widoczne na poszczególnych mapach. Bo teraz tutaj widać właśnie te wszystkie programy, które są prezentowane w zależności od tego, z jakiego roku skorzystamy.
0: Tych programów jest sporo, można zobaczyć z lewej strony i właściwie chciałby się powiedzieć, że ta praca nigdy się nie kończy, bo w końcu ta baza będzie wymagała co jakiś czas aktualizacji.
3: Dokładnie tak. Te programy rządowe cały czas się zmieniają, cały czas się zwiększają i dlatego też ta mapa będzie aktualizowana w zależności od tego, jakie programy będą dochodzić, jakie środki nowe w dyspozycji wojewody będą do wykorzystania. Więc ta mapa będzie żyła. Celem jest tak, żeby mieszkańcy naszego województwa na bieżąco mieli informacje, jak i z jakich programów korzystają poszczególne powiaty, gminy na terenie województwa małopolskiego.
0: Ale to jest pionierski projekt dla naszego regionu, prawda?
3: Ja bym powiedział nawet więcej. Wydaje mi się, że to jest pionierski projekt w skali całego kraju.

0: Wydaje mi się, że nie ma takiego portalu stworzonego przez urzędy wojewódzkie w naszym kraju, które prezentowałyby alokacje środków rządowych przez wojewodę na terenie swojego województwa.
1: Uważają panowie, że to jest potrzebne, że jednak taka transparentność i takie dane na wyciągnięcie ręki obywatela są dzisiaj koniecznością?
0: Zdecydowanie tak. Mieszkańcy wymagają transparentności, przejrzystości, dlatego też wojewoda małopolski zdecydował się na taki krok, żeby pokazać to w sposób transparentny, ale też z drugiej strony przyjazny, jeżeli chodzi o użytkowanie dla mieszkańców naszego województwa, czyli w postaci interaktywnej mapy, w której możemy sobie filtrować, zakładać różnego rodzaju filtry, żeby wiedzieć, jakie programy zostały skierowane do poszczególnych powiatów, gmin na terenie naszego województwa.
1: To może powiedzmy, z jakimi programami możemy się zapoznać?
0: Patrząc na mapę, jednym z większych programów to są środki pomocy społecznej. Stanowią dosyć dużą część. Kolejnym programem to na pewno jest program ochrony ludności i obrony cywilnej, uchwalony w zeszłym roku, kontynuowany w tym roku, jeżeli chodzi o program rządowy. Na pewno wszelkie programy społeczne, na pewno wszelkie programy edukacyjne, na pewno wszelkie programy związane z infrastrukturą. To wszystko można sobie wyfiltrować, wybrać i sprawdzić, jak te środki spłyną od wojewody małopolskiego do poszczególnych gmin i powiatów.
1: Tych danych jest sporo, są różnego rodzaju wykresy, są wykresy też kołowe, jest mapa. Nieco kojarzy mi się ten system z Eurostatem. Nie wiem, czy to słuszne skojarzenie.
0: Myślę, że tak. Celem było pokazanie w sposób możliwie prosty i przejrzysty, korzystając z dobrych praktyk i z jednej strony, a z drugiej strony z user experience, tak żeby użytkownicy, nawet mniej cyfrowi, mogli sobie w sposób przyjazny przefiltrować, sprawdzić, jak te środki idą. Na pewno duża zasługa tutaj naszego partnera, czyli zespołu po stronie Akademii Górniczo-Ochotniczej, z którą mamy porozumienie o współpracy, rozwoju, między innymi w zakresie nowych technologii. To większość ich pomysłów, ich doświadczenie stworzyły taką platformę, którą teraz i portal, który teraz prezentujemy.
2: Z ostatniego roku, z ostatnich miesięcy wyszukamy tam środki na poziomie ponad 180 milionów złotych, które trafiły w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znajdziemy tam informacje o tym, jak zostało rozdysponowane 350 milionów złotych, które trafiły w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Z precyzyjnym odnalezieniem tego, w którym powiecie i w której gminie dane inwestycje zostały zrobione. Zobaczymy tu między innymi na przykład piękne miejsce ukrycia, które jest w Bobowej. Prześledzimy tutaj ścieżkę poszczególnych wozów strażackich, ponad 30, które trafiły do państwowej, do ochotniczych straży pożarnych. Kolejnych 40, bo łącznie było ich 70. Kolejnych 40 pojazdów, które trafiły do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Tu zobaczymy, jak były dystrybuowane środki w ramach szkoleń dla różnych organizacji. Między innymi mówiono o tym, że nie są realizowane szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, dla tych społeczności lokalnych. Oczywiście, że są i korzystając z tej wyszukiwarki, bardzo szybko je znajdziemy, gdzie i ile środków trafiło.
1: A przełożenie których danych było dla Państwa najtrudniejsze?
3: Najtrudniejsze było tak naprawdę przełożenie tych wszystkich danych i programów, które są dostępne, bo na początku dostaliśmy około chyba 15 programów i zakładaliśmy, że to jest cała lista, po czym okazało się, że tych programów jest ponad 100 i ciągle ich przybywa, więc to musieliśmy jakoś zaprezentować na mapach. To, że musieliśmy też podzielić tą mapę w zależności od tego, jak środki są wydatkowane, bo nie spodziewaliśmy się, że środki mogą być wydatkowane nie tylko na powiat, ale jednocześnie na przykład na cały Urząd Marszałkowski albo na całe województwo, więc tutaj to było też problematyczne, ale udało nam się to ładnie zaprezentować, co teraz widać właśnie na tych wykresach oraz na tym wykresie kołowym, tak, gdzie mamy tylko część programów i pokazaną skalę, które to jest tak naprawdę wartości są największe i zebrane łącznie pozostałe. Ta strona brzmi gdziepieniądze.mów.pl. I tutaj możemy się dostać do strony, mamy bardzo ładne filtry, które są zwijane, ale bardzo łatwo się dostać do środka.
1: Przyznam szczerze, że nazwa portalu jest dość przewrotna, zatem zapytam, ile kosztowała nas ta przyjemność?
0: Tę przyjemność realizujemy w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Akademią Górniczo-Ochotniczą w ramach porozumienia podpisanego w grudniu między właśnie wojewodą a rektorem AGH. Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach dobrej współpracy pracy na terenie naszego województwa na zasadzie wspierania dobrym doświadczeniem, technologiami ze strony AGH Urzędu Wojewódzkiego.
4: Teraz przerwa.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To parabuliczna opowieść o współczesnym świecie. Spektakl Plaga to najnowsza taneczna propozycja Teatru KTO. Przedstawienie powstało w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec i to właśnie ruch stał się w nim głównym przekaźnikiem emocji.
5: Krakowska premiera.

0: nazywam się Filip Rudnicki, jestem reżyserem spektaklu Plaga. Plaga bazuje na XIII-wiecznej legendzie o fleciście z Hameln. Ta legenda była spisana przez braci Grimm, ale wcześniej też przez Goethego i no, jako legenda taka krążąca w niemieckim kręgu kulturowym. No i to jest nasza baza. To jest historia o tym, jak miasteczko Hameln nawiedza plaga szczurów. No i pojawia się tajemniczy wędrowiec, który obiecuje, że uwolni to miasteczko z tej plagi. No ale niestety mieszkańcy oszukują go i on postanawia się zemścić i wyprowadza wszystkie dzieci z miasta, które znikają bez śladu. Więc taka jest baza. Natomiast dla mnie ta historia jest trochę czymś innym i też jakby inaczej postanowiłem akcenty tam rozłożyć, ponieważ jak przeczytałem tą legendę gdzieś tam jakieś 2 lata temu, gdzieś wróciłem do niej, to odkryłem, że tak w zasadzie to jest historia o pakcie z diabłem i te wszystkie takie wątki mefistofelesowskie, faustowskie tutaj jak najbardziej są czytelne, dlatego Mefistofeles bardzo często jest utożsamiany z jakimiś politykami, demagogami, wichrzycielami i tak dalej. Pomyślałem właśnie, że należy z tego zrobić tak naprawdę jakiś taki traktat polityczny.
1: To jest spektakl taneczny, więc tutaj jest wiele różnych nieoczywistości. Jest on bardzo taki emocjonalny, powiedziałabym w pewnych momentach też bardzo filmowy. Przynajmniej u mnie budził skojarzenia na przykład z Nędznikami.
0: No, filmowość to nie jest, to jest dobry trop, bo ja sam jestem filmowcem, jestem reżyserem filmowym i Plaga jest dla mnie debiutem w teatrze tak naprawdę, mimo że z teatrem miałem wiele lat do czynienia, bo tutaj z Teatrem KTO współpracuję już chyba kilkanaście lat, więc jakby patrząc na te wszystkie spektakle i to, co się tutaj artystycznie dzieje, w pewnym momencie zapragnąłem też coś zrobić w teatrze. No ale właśnie ten język filmu, jakieś tempo nawiązania też do historii kina, chciałem tutaj to wszystko powplatać i takim też punktem wyjścia dla mnie wizualnym zwłaszcza, ale też chyba znaczeniowym jest właśnie niemiecki ekspresjonizm, czyli kostiumy, sposób świecenia, też właśnie tempo, że tutaj po prostu jest gęsto od różnych i odziania się, i od znaczeń i tak dalej, więc jakby gdzieś to wszystko tutaj wywodzę ze swojego doświadczenia filmowego, więc tak, zgadza się, to jest dobry trop, filmowość. Trzeba było się troszkę jakby przestawić, jeśli chodzi o sposób pracy, bo w filmie rzeczywiście przygotowania to jest w zasadzie stworzenie filmu na papierze bardzo precyzyjnie, jak on będzie finalnie wyglądał, a potem próba odtworzenia jakby tych wszystkich założeń bardzo precyzyjnie na planie filmowym. Natomiast w teatrze rzeczywiście ten proces wygląda zupełnie inaczej, że można sobie przyjść ze swoimi założeniami, że jak wygląda scena, kto gdzie stoi, kto gdzie przechodzi, ale potem to wszystko można wyrzucić do kosza po przeprocesowaniu tego wszystkiego z aktorami, z choreografem i tak dalej, no więc jednak trzeba się trochę być bardziej jakby otwartym na zmianę, na proces, na to, co wsłuchiwać się w tancerzy, w aktorów i w innych współpracowników, więc jakby też zresztą nie chciałem, żeby to był jakiś teatr demiurga, tak, że tutaj wszystko kreuje, wszyscy mają po prostu grać jak dyrygent każe, tylko po prostu chciałem też włączyć w ten proces tworzenia no, wszystkich twórców.

0: Tempo i presja, można powiedzieć, na pewno jest spora, bo tym spektaklem otwierają Państwo, inaugurują Państwo projekt Przestrzenie Sztuki, którego jednym z gospodarzy jest Teatr KTO właśnie.
1: Tak, no staram się nie myśleć o presji, tylko robić swoje. No natomiast rzeczywiście z tego, że wszystko jest w obrębie przestrzeni sztuki, też jakby wynika język tej opowieści, czyli właśnie taniec, ruch, forma, więc z choreografem Karolem Miękiną staraliśmy się jakby przełożyć tą historię zawartą w moim scenariuszu też na język tańca, szeroko rozumianego, czy może fizyczności, tak. Natomiast wydaje mi się, że jakby język, jakim opowiedziana jest plaga, to jest też język, który jest znany widzom Teatru KTO od lat, bo przecież KTO słynie z tego, że tworzy wspaniałe widowiska właśnie oparte nie o słowo, tylko właśnie o ruch sceniczny, o taniec, o pantomimę i ogólnie rozumianą formę. Więc myślę, że i miłośnicy tańca, i fani Teatru KTO, i miłośnicy legend braci Grimm będą zadowoleni.
0: Historia jest osadzona w czasach średniowiecza, więc jaki jest łącznik właśnie tej historii w kontekście współczesności? Ponieważ te ciemne strony życia, czyli głód, cierpienie, pandemia, no nie są nam obce.
1: Historia jest osadzona w średniowieczu, ale tylko umownie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że historia dzieje się wszędzie, zawsze i niestety historia pokazuje, że problemy z władzą totalitarną, czyli to, o czym jest również ten spektakl, to nie jest domena naszych tylko czasów, ale w zasadzie od zawsze to istniało, kiedy społeczeństwa właśnie dawały się oczarować charyzmatycznym demagogom, populistom, po to, żeby oni chronili ich. No, więc myślę, że to jest jakby plaga tego typu politycznych zjawisk. To jest domena wszystkich czasów, ale naszych również. I tak naprawdę to, dlaczego chciałem zrobić ten spektakl, to jest po prostu niepokój, który odczuwam, obserwując dzisiejszy świat. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, jeszcze niedawno na Węgrzech, no i można by wymieniać bez końca w zasadzie. No więc z tego niepokoju powstał scenariusz.
0: Ale ten niepokój czuć, prawdę mówiąc, od pierwszej sceny, kiedy właśnie na scenę wpełzają szczury.
1: Tak, no szczury są tutaj tak, dla mnie takim konstruktem. Wiadomo, że szczury symbolizują dla mnie wszelkie mniejszości, które społeczeństwa chcą po prostu usunąć. Więc czy to będą emigranci, czy to będą osoby o innych poglądach politycznych, czy to będą osoby LGBT, czy jakieś mniejszości narodowe, no znamy wiele takich przypadków, więc jakby szczury są symbolem każdej możliwej uciskanej mniejszości.

0: Muzyka jest konglomeratem różnych moich muzycznych poszukiwań tak naprawdę, więc jest oczywiście jeden bardzo ważny utwór skomponowany przez Przemka Sokoła, natomiast jest jakby długo szperałem, żeby wynaleźć utwory, które będą odpowiadały klimatowi tego spektaklu, a w spektaklu jest dużo groteski też. Jest to jeden z takich zabiegów, które dość często tutaj stosuję, groteska, dlatego wykorzystałem kilka piosenek Rudiego Szurike, czyli niemieckiego piosenkarza, który tworzył w latach 30., 40., 50. bardzo wesołe, skoczne niemieckie piosenki i one mi się, wydaje mi się, że w kontekście całej tej historii tworzą po prostu dodatkową, jakiś element grozy wprowadzają, kiedy widzimy pozornie wesołą sytuację, beztroską, ale tak naprawdę z tyłu głowy mamy, wiemy, co się dalej wydarzy w miasteczku Hameln, więc tutaj buduję właśnie takie zaskakujące zderzenia, tak, muzyczne, czy też łączenie sakrum i profanum, sztuki wysokiej ze sztuką jarmarczną, komedii i dramatu.
1: A skoro mówimy o tych filmowych skojarzeniach, to czy pan tutaj inspirował się na przykład jakimś filmem, czy jakimś innym spektaklem, czy jakieś na przykład wątki chciał gdzieś pan przemycić właśnie z filmów takich jak Nędznicy, przeze mnie wcześniej przytoczeni?
0: Z Nędzników nic akurat nie starałem. Może mimowolnie coś wplotłem. Natomiast tak jak już mówiłem, że ten niemiecki ekspresjonizm był dla mnie najbardziej tutaj inspirujący, więc filmy takie jak Faust Murnaua, czy Nibelungi, Gabinet doktora Caligari. W ogóle tematyka filmów ekspresjonistycznych i w ogóle cały nurt ekspresjonizmu wynikał jakby też z jakichś takich niepokojów społecznych, które pojawiły się w społeczeństwie niemieckim po I wojnie światowej, że był to też jakieś takie uciemiężenie, ale też strach przed nadchodzącą wojną. I dlatego te wszystkie historie bardzo często opowiadałem właśnie o jakichś postaciach tajemniczych mącicieli, czy jakichś diabłów, demonów, magików. I myślę, że to jest właśnie bardzo podobna historia. Zresztą była też adaptacja Flecisty z Hameln, jeszcze jak kino nieme funkcjonowało, więc oczywiście na pierwszych próbach sobie z aktorami obejrzeliśmy wszystkie te filmy i mam nadzieję, że im coś zaświtało w głowie i zainspirowało ich również.
1: A swoją drogą, ilu aktorów jest zaangażowanych w tę produkcję?
0: Na scenie wystąpi 9 aktorów, tancerzy, tańczących aktorów, więc jest to zespół jakby pozbierany z troszkę różnych światów. W większości jest bardzo bliska tematyka właśnie tańca. Część to są osoby związane z teatrem KTO, a jak wiemy właśnie taniec, ruch to jest właśnie główny język tego teatru, więc myślę, że wszyscy tutaj ruchowo przede wszystkim są bardzo, bardzo sprawni.
1: I ten minimalizm co do scenografii też jest typowy właśnie dla teatru KTO.
0: Tak, no scenografia w teatrze, który też docelowo ma być teatrem ulicznym, wymaga od scenografii nie tylko jakiejś atrakcyjności wizualnej, że możemy rozstawić na scenie teatralnej atrakcyjną scenografię i ona sobie po prostu stoi, tylko to musi być również dobrze skonstruowany, prosto działający mechanizm. Dlatego nasza scenografia zaprojektowana przez Marka Brauna jest właśnie taka minimalistyczna, ale też ruchoma, czyli wszystkie drabiny, bo drabina jest właśnie takim głównym budulcem tych elementów scenograficznych, są na kółkach i w zależności od sceny spełniają różnorakie funkcje. Są szpitalem, są portalem, są więzieniem i to jest właśnie piękne, więc ten pomysł Marka na te drabiny, który przyszedł dosłownie bardzo, bardzo spontanicznie, bo naradzaliśmy się tutaj w teatrze na temat scenografii i on tak ad hoc rzucił po prostu temat z tymi drabinami i dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby to były drabiny.
1: Reasumując, z jaką refleksją chce pan pozostawić widza?
0: wydaje mi się, że dostanie wiele różnych wątków do tego, żeby zinterpretować historię po swojemu. I to też mi się bardzo podoba w teatrze, właśnie w takim teatrze formy, że ta interpretacja widzowi nie jest po prostu narzucana. Wierzę w inteligencję widza, w inteligencję emocjonalną widza i każdy widz wyjdzie z teatru z taką refleksją, jaką poczuje po prostu swoimi emocjami.
1: A plagę w ramach festiwalu Ulica będziecie już mogli zobaczyć 5 lipca na dziedzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To już półmetek magazynu Tydzień w Krakowie, a przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Walka z wykluczeniem, barierami architektonicznymi i stereotypami to codzienność osób z niepełnosprawnościami. Spośród dużych polskich miast to właśnie Kraków ma najwyższy odsetek mieszkańców z niepełnosprawnościami i osób w wieku senioralnym. Według statystyk co piąty mieszkaniec naszego miasta zmaga się z różnego rodzaju ograniczeniami. Okazją do rozmowy na temat ich potrzeb był trwający do weekendu Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami.
2: Nasz Kraków.
3: 27 tydzień osób z niepełnosprawnościami. Kocham Kraków z wzajemnością. Uważam za otwarty.
4: I teraz ten mały, dyskretny, nie rzucający się w oczy kluczyk powędruje w najwłaściwsze przemożliwe ręce.
5: Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami.
1: Czy Kraków jest miastem otwartym, miastem przyjaznym wobec osób niepełnosprawnych?
5: Na pewno robimy wszystko, aby tak się działo. Jedno jest bezdyskusyjne, że tematyka niepełnosprawności w różnych jej zakresach, nie tylko współpraca z organizacjami pozarządowymi, tak jak to ma miejsce dzisiaj tutaj, ale również te działania różnych komórek Urzędu Miasta, które realizują zadania na rzecz mieszkańców. Nie mówię tutaj tylko o administracji, ale również to, co jest związane z infrastrukturą, z zielenią, ze sportem, z kulturą. To jest również brane pod uwagę w kontekście niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa. Jest to wręcz konieczne z tego względu, że spośród największych polskich metropolii Kraków jest tym miastem, gdzie odsetek niepełnosprawnych mieszkańców jest największy i począwszy od dokumentów planistycznych, a kończąc na budżecie miasta, musi to być uwzględniane. Z tym, że to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Niepełnosprawność to nie jest worek, który w sposób homogeniczny jest związany ze wszystkimi. Różne rodzaje niepełnosprawności generują różne deficyty. I istota sprowadza się do tego, żeby celnie trafiać z tymi rozwiązaniami, które różnym grupom osób mają być pomocne. A to jest z kolei związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, którą my realizujemy, bo nie ma lepszej eksperckiej rady niż ekspercka współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
1: No właśnie, bo lata lecą i perspektywa też się zmienia, bo teraz nie mówi się o osobach z niepełnosprawnością w kontekście budowania podjazdów, ramp, bo to jest coś dla nas już normalnego i do tego przywykliśmy, ale coraz więcej mówi się na przykład o dostępie do kultury. Mówi się o działaniach właśnie wszelkich, nie wiem, audiowizualnych, żeby ułatwić właśnie korzystanie z wyjść do teatru, do kina.
5: Nie dalej jak 2 miesiące temu miejskie jednostki kultury, ale nie tylko, bo również samorządu wojewódzkiego, jak również te jednostki kultury z terenu Krakowa, które podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury, podpisały porozumienie, a tych jednostek jest prawie 50, na rzecz współpracy w różnych zakresach działalności tych jednostek. Bo co innego teatr, co innego muzeum, co innego Krakowia Dansa, ale wspólny mianownik sprowadza się do tego, żeby ta oferta kulturalna była również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili w mieście prowadzone są prace nad opracowaniem standardów dostępności kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, bo ta dostępność sprowadza się przede wszystkim do dostępność obiektów, w których ta kultura jest prezentowana, jak i dostępność oferty, która w tych obiektach ma miejsce. Praktycznie każda z tych jednostek ma wyznaczonego koordynatora dostępności, aczkolwiek pewne oferty w sposób wyjątkowo niełatwy, o tak bym powiedział, jednak można zaprezentować, aczkolwiek trzeba to robić.
6: Wiesława Zboroch, przewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów.
1: Ale mówiąc o osobach z niepełnosprawnością w Krakowie, nie możemy zapominać też o grupie seniorów, bo w końcu w tej grupie też zdarzają się różne chociażby trudności ruchowe dochodzące z wiekiem i są tak zwani więźniowie czwartego piętra. Czy pani otrzymuje dużo takich różnych pytań, próśb właśnie w tej sprawie?
6: Trzeba przyznać, że bardzo żywo jesteśmy zainteresowani tym problemem. Od już paru lat, przynajmniej ja jestem w Radzie od 10 lat, ten problem poruszamy. Wiadomo, że to jest skomplikowane, ponieważ tak, przede wszystkim chodziłoby o windy, żeby zainstalować windy właśnie przynajmniej do tych czwartych piętek. Tu, jeżeli chodzi o budynki komunalne i te socjalne, to miasto już wystąpiło z taką inicjatywą i będą robione. Gorzej jest sytuacją z mieszkaniami własnościowymi czy spółdzielczymi, bo po pierwsze wszyscy lokatorzy muszą się zgodzić. Nie zawsze ktoś powie, ja mam, mieszkam na pierwszym, to ja nie potrzebuję. Tylko proszę zauważyć, że nawet osoba z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze też będzie mieć ten problem, żeby wyjść właśnie. A poza tym mówimy o osobach starszych i seniorach, bo to jest przeważająca nasza grupa i wiemy, że młody wyskoczy, podskoczy i szybciej się tam przemieści. Ale ja mam przykład, że na czwartym piętrze wyjść z wnuczką, z wózkiem, to niestety było lada wyzwanie. I tutaj cały czas, i to nie tylko my jako Rada Krakowskich Seniorów, bo inne organizacje, między innymi widzę Manko, które cały czas do tego dąży, żeby jednak próbować zrobić jakieś wyjście z tego, czy z boku te windy zrobić, czy je zrobić na klatce schodowej, no to już jest dalszy problem. Na razie to jest problem, żeby to zaplanować, żeby uzyskać środki i naprawdę może teraz to tak tego nie widać, bo powiedzą, no nie ma, jeszcze nie ma, ale ja myślę, że no jakiś rok przyjdzie na nas szczęśliwy, gdzie ruszy to wszystko z większą mocą, z większą siłą, że odczujemy i seniorzy, i młodzi, którzy borykają się jednak z tymi problemami. Ale ja tu widzę światełko w tunelu, ponieważ już w nowych blokach, w nowych budynkach już jest obowiązek montowania wind. Także póki co, no tu na pewno trochę problem zostanie zmniejszony, ale na pewno nie wyeliminowany.
1: Ale w tych blokach starszych to jest nie lada wyzwanie faktycznie zamontować taką windę, bo te klatki schodowe są bardzo wąskie, więc jedynym rozwiązaniem byłoby budowanie takiej windy od zewnątrz.
7: Otóż tak.
1: I jakiego rzędu to są kwoty? Czy orientuje się pani?
6: Na pewno nie są to kwoty niskie. Z tego, co orientowałam się, to przede wszystkim cała logistyka. Projekt, plan, wykonawca, materiały. Im dłużej będziemy zwlekać, tym wszystko jest droższe, no bo taki mamy rynek. Gdyby był ustabilizowany w miarę, to można by było zaplanować, że to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, 300. No, przypuszczam, ja na mój osąd, to ja myślę, że przy dobrych układach 100 tysięcy w jakimś takim niewysokim bloku, bo ja nie mówię, bo wysokie mają już windy, bo na przykład Huta Stara, to już trzechpiętrowe bloki nie mają windy. A te dalsze osiedla, no to czteropiętrowe, już w pięcio były, a w cztero nie były. Także no, wiadomo, że nigdy pieniędzy nie będzie dużo, ale no, tu trzeba cały czas naciskać i na rządzących, to nie tylko tu w mieście jako Kraków, bo wiadomo, że Kraków sobie nie poradzi z pewnymi finansami. Musimy pozyskiwać środki, czy to z rządu, czy jeszcze funduszy europejskich. Ja bym tu też widziała to źródło w tunelu, żeby jednak, i światełko, żeby te pieniądze stamtąd płynęły, ale jest to jeden bardzo duży plus, że już miasto jest tym zainteresowane, że w budynkach komunalnych i socjalnych będą windy montowane. Także mamy nadzieję, że to wszystko pomału będzie się układać. Ale jest też propozycja zamiany, żeby zamieniać mieszkania osób, które mieszkają na czwartym piętrze, z innymi mieszkaniami, które akurat byłyby dogodne dla tych osób z niepełnosprawnością. Poza tym...
1: No ale starych drzew się nie przesadza, jak mówią.
6: Właśnie tu jest ten problem. Tu jest ten problem. Poza tym już powinna też być taka świadomość, że ja nie będę tu cały czas na tym świecie żyła i póki co mogłabym sobie troszkę poprawić byt. Jest jeszcze też druga propozycja, żeby swoje mieszkania oddać na czas pobytu w innym miejscu i to niekoniecznie, że ja sam na sam w innym miejscu, a dać zarząd gminy. Gmina wtedy wynajmowałaby takie mieszkanie, ale z chwilą, gdy właściciel by na przykład zmarł, to mieszkanie z powrotem jest tych następców. Także to nie tak, że sobie przechodzę i mieszkam sobie z innymi osobami, bo to by było bardzo pomocne nawet dla samopoczucia. Po co my mamy chodzić do lekarzy, jak czasami są tak problemy błahe, że one by wystarczyły, że ja jestem z kimś, porozmawiam, uśmiechnę się, no i już jest mi lżej. Zapominam przynajmniej na chwilę. Poza tym, co obserwuję? Starsi ludzie bardzo dużo lubią mówić. Także, że ja spotykam się w tramwaju, ale wystarczy tylko, żeby rozpocząć rozmowę. Bo ludzie sami nie chcą. Bo też obawiają się, że mogą zostać ofukani. Ale jak wystarczy, pani też gdzieś się tu wybrała, jakieś ma pani siateczkę, co pani wiezie. Proszę panią, proszę mi wierzyć, nie spotkałam się do tej pory, żeby mi ktoś powiedział, nie dziękuję, czy nie będę chciała tam z panią rozmawiać. Tylko jeszcze zawsze dobrego dnia, dużo zdrowia. To jest bardzo miłe. Właśnie, bo starsi ludzie czują się też wyobcowani. Widzimy, co młodzi robią.
1: Ale mówimy o tych windach oczywiście w kontekście przyszłości w wielu przypadkach, ale jakie działania możemy podjąć na ten moment? Co w przypadku, jeśli senior potrzebuje na już wybrać się do lekarza, a nie ma kogo poprosić o pomoc? Czy są jakieś takie organizacje, miejsca?
6: No, wszystko to jest na zasadzie, że wiemy, że chcemy. Nie wiem, jak daleko będzie posunięta realizacja taka taksówka dla seniora, że przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli ten senior sobie zażyczy, że potrzebuje dojazd, na przykład właśnie do lekarza, ale są też zwykłe prozaiczne zrobienie zakupów. My póki co to taką pomoc udzielamy, jak znamy.
7: Elżbieta Pietryga-Sromek, Rada Krakowskich Seniorów i Fundacja Popatrz Sercem. To jest tak zwana pomoc sąsiedzka, są usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są tak zwane mieszkania socjalne, czy mieszkania wspierane, czy mieszkania takie, w których można zamieszkać na przykład na jakiś czas, na czas remontu własnego domu, czy własnego mieszkania. Więc rozwiązania są, tylko część osób albo nie wie o tym, albo nie godzi się też na warunki, pod jakimi oferowana jest ta pomoc. I tutaj też jest problem, ponieważ nasza świadomość, że społeczeństwo się starzeje, że osób starszych jest coraz więcej, że osób niepełnosprawnych również przybywa, że osoba niepełnosprawna to jest i osoba 20-letnia, i osoba 90-letnia na przykład. Jedna z racji niepełnosprawności nabytej albo takiej od początku życia, a druga na przykład z racji wieku, co też może spowodować niepełnosprawność, na przykład złamanie kości udowej. I wtedy ta osoba jest uziemiona całkiem.
6: No właśnie tutaj koleżanka też mi przypomniała, bo jest taka opieka wytchnieniowa na Wielickiej 267, gdzie można się starać, że wyjeżdżam, nawet odpocząć przez 2 tygodnie, można tam zostawić swojego podopiecznego, czy rodzica, czy kogoś, no, kim się opiekuje. Także no, na pewno małe kroki są czynione, ale wiemy, że potrzeby są ogromne.
1: I w tym miejscu postawimy przecinek, ale do tego tematu jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę. Po niej nie zabraknie historii bohaterów mojej relacji, czyli niewidomego pana Łukasza, który z pasją gra w gry komputerowe. Co
8: coraz więcej gier komputerowych jest dostosowanych pod potrzeby osób słabowidzących. Takie gry opierają się na zaawansowanym udźwiękowieniu i czytnikach ekranu. Więcej o tym już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Nasz Kraków.
8: Uwolnienie tzw. więźniów czwartego piętra, przystosowanie gabinetów ginekologicznych pod potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami czy zwiększenie dostępu do kultury dla osób z ograniczeniami. To tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoi Kraków w związku z poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich, pomimo ograniczeń, żyje pełną piersią. Gra w koszykówkę na wózku, jeździ samochodem, a mieszkańcy niewidomi i słabowidzący grają w gry komputerowe i osiągają sukcesy we sporcie.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
9: Renata Piętka, radna miasta Krakowa, członek Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. Jest cała rzesza młodych ludzi z niepełnosprawnościami i myślę, że w tym kierunku powinniśmy rozwijać swoje działania. Wielokrotnie słyszałam, że były problemy od rodziców, którzy opiekują się dorosłymi już ludźmi, ale to wciąż dzieci z niepełnosprawnościami i zwłaszcza intelektualnymi. I na pewno potrzebna jest opieka dla gabinety, dla kobiet z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi. Środki zostały już zabezpieczone i myślę, że początki jak gdyby mamy, natomiast wydaje mi się, że potrzeba jest jeszcze szkoleń względem lekarzy. Te wizyty muszą być dłuższe. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, no to zupełnie jakby jest jak gdyby inna przestrzeń, bo tutaj gabinet musi być przystosowany do tej niepełnosprawności. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń intelektualną, myślę, że potrzebne są szkolenia dla lekarzy, wydłużenie czasu wizyty i na to też będą potrzebne realne środki finansowe. No i chętnych lekarzy, którzy podejmą to wyzwanie przede wszystkim, bo to jest wyzwanie, tak? To nie jest łatwe badanie, ale bardzo konieczne dla zdrowia i życia tych pacjentek.
10: Co jeszcze pani dodałaby do tej listy priorytetów na najbliższe lata?
9: Na pewno tą przestrzeń dla tych młodych niepełnosprawnych. Mamy fantastyczne technologie, które wciąż się rozwijają i ten dostęp powinien być znacznie szerszy. Jakieś programy, które by w tym momencie mogły sprzyjać, żeby ci młodzi ludzie mieli dostęp do tego typu technologii. Chociaż myślę, że jakoś w jakiś sposób sobie radzą, ale myślę, że możemy pomóc i chciałabym to przynajmniej zrobić. Jeżeli jeszcze te 3 lata tutaj pozwolą, to będziemy rozmawiać na pewno w tych tematach. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność i więźniów czwartego piętra, widziałam spółdzielnie, tu też współpraca, cały czas o tym rozmawiamy i to też od pierwszego dnia w zasadzie tutaj naszej kadencji te tematy się przewijały. Są spółdzielnie, które już montują krzesełka i to na pewno ułatwia osobom starszym pokonywanie tych pięter, na których są uwięzieni, ale to nie wszystko. Są jeszcze windy i też tutaj środki finansowe i współpraca ze wspólnotami, spółdzielniami. To jest taka wielopłaszczyznowa współpraca. I myślę, że rolą Rady Miasta, pełnomocnika, jest połączenie tych wszystkich elementów i stworzenie takiej platformy współpracy.
11: Dzień dobry, mam na imię Patrycja Korzuch, reprezentujemy Fundację For Heroes.
10: Czy pani zdaniem osobom z niepełnosprawnościami się żyje dobrze w Krakowie?
11: Myślę, że całkiem nieźle, aczkolwiek jest jeszcze sporo do poprawy.
10: No właśnie, to jest też okazja, właśnie ten tydzień, który trwa, jest okazją do tego, żeby porozmawiać, jakie wyzwania stoją, co jeszcze by pani wskazała, co jest konieczne do poprawy, na przykład w kontekście innych miast czy innych krajów?
11: No myślę, że na pewno dostępność, chociaż jest ona coraz lepsza, ale no wymaga różnych takich jeszcze udogodnień, które osoby z niepełnosprawnością no potrzebują, tak? Czy dostosowane toalety, windy, to mamy, ale tak naprawdę jest wiele takich miejsc, do których chodzą osoby niepełnosprawne, ale nie mogą się dostać ze względu na bariery, tak? Więc to jest ważne, żeby cały czas dbać o ten taki dostęp architektoniczny, ale też dbać o taką otwartość właśnie w ogóle społeczności krakowskiej, czy w ogóle w Polsce.
10: Pani porusza się na co dzień na wózku. Czy w związku z tym właśnie chociażby w ostatnich tygodniach zauważyła pani jakieś takie miejsce, które no jest wręcz to nieprawdopodobne, że wciąż jest niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową?
11: No generalnie z mojej perspektywy nie jest aż to takie bardzo duże utrudnienie, ponieważ ja jestem dosyć sprawną osobą, ale są osoby, które poruszają się o wiele wolniej, na dużo większym sprzęcie, więc są też takie miejsca jak urzędy niektóre, czy nawet przychodnie się zdarzają, gdzie po prostu osoba bez pomocy osoby trzeciej nie wejdzie po prostu.
10: Więc jak sobie pani radzi z takim codziennym funkcjonowaniem? Czy jeździ pani samochodem? Czy uprawia pani sporty?
11: Tak, jeżdżę samochodem. Staram się być jak najbardziej samodzielna. Tak na co dzień. Pracuję, też prowadzę swoją fundację. Ponadto też gram w koszykówkę. I też inne sporty uprawiam w wolnym czasie, tak żeby po prostu być cały czas aktywna, bo to też jest dla mnie forma takiej rehabilitacji, nie takiej sztampowej w ośrodku, co prawda takiej bardzo nudnej, ale też takiej właśnie stawiam bardziej na taką aktywną rehabilitację w podobnym środowisku.
10: A jak z tą koszykówką? Koszykówka jest pani pasją?
11: Od dłuższego czasu tak, tak. Bardzo lubię przychodzić na treningi i trenować sobie z chłopakami. Jest to dosyć dla mnie wyzwanie, ponieważ ja jestem też jedyną kobietą jak do tej pory w drużynie od jakiegoś czasu, więc tutaj się muszę mierzyć z takimi różnymi dysproporcjami i takimi ograniczeniami, które ja mam, a niektórzy już to wypracowali, tak?
10: No bo panowie mają więcej siły w rękach.
11: Tak, tak, dokładnie. Jest to takie trochę utrudnienie, ale taka motywacja, żeby być no, lepszym jednak w tym sporcie i się coraz bardziej starać, żeby właśnie piąć się do góry, a nie w dół.
12: Łukasz Zastępski, tutaj jestem koordynatorem sekcji Showdown Kraków, czyli sport dla osób niewidomych, a oprócz tego jeszcze e-sport osób niewidomych.
10: I jakie jest zainteresowanie właśnie e-sportem dla osób niewidomych, no i takim sportem bardziej w klasycznym tego słowa wydaniu?
12: W tym sporcie klasycznym można powiedzieć, że jestem już od około 10 lat, bo wcześniej golbal, który tam można na boisku też zobaczyć w tym momencie, a od 4 lat, kiedy rozwijamy dyscyplinę showdown w Krakowie, no to jestem właśnie koordynatorem tej dyscypliny. Zainteresowanie mamy całkiem spore, ponieważ sekcja krakowska liczy kilkanaście osób, prawie już pod 20 podchodzimy. To, co słyszymy w tyle tutaj, te hałasy, to właśnie jest ta gra showdown, czyli troszeczkę gra zbliżona do Cymbergaja, gdzie mamy taką piłeczkę wypełnioną ołowiem, która musi nam brzęczeć, żeby ją było słychać, ponieważ wszyscy grają z zasłoniętymi oczami.
10: A jeśli chodzi o e-sport, to o co tutaj chodzi? Rozumiem, że o grę przy komputerze.
12: Jak najbardziej. Mamy specjalne gry dźwiękowe dla osób niewidomych, w które gramy bez użycia wzroku, czyli gramy tylko na słuch. Na głośnikach, a lepiej na słuchawkach. Zakładamy sobie słuchawki i słuchamy tego, co się dzieje w tle, co się dzieje w trakcie tej gry i reagujemy na to, co słyszymy.
10: Ale przed nagraniem pan wspomniał, że mają panowie duże osiągnięcia w tej dziedzinie.
12: To znaczy osiągnięcia mamy, jeżeli chodzi o w ogóle organizację tych turniejów, ponieważ nigdzie indziej nie ma turniejów e-sportowych dla osób niewidomych. Nie ma też tak wielu gier dźwiękowych, które można by wykorzystać do tego celu. My jesteśmy pierwsi, którzy organizują takie turnieje od roku 2020 i udaje się rokrocznie kontynuować to dzieło. No i trzeba powiedzieć, że tutaj zainteresowanie też jest, ponieważ w 2020 roku, wiadomo, że to rok pandemiczny był wtedy, mieliśmy pierwszych 45 osób tak naprawdę w tych takich trzech sekcjach e-sportowych. A teraz organizujemy turnieje zarówno w szkole dla osób niewidomych na ulicy Tynieckiej, albo na hali Krakowi, tak jak teraz właśnie we wtorek najbliższy będzie taki turniej w grach dźwiękowych. Więc są oczywiście bardzo różne gry zręcznościowe, są wyścigi samochodowe, gdzie trzeba grać tylko na słuch. Są takie coś w rodzaju darta, takie lotki, którymi trzeba rzucać do tarczy, którą słyszymy tylko za pomocą dźwięku. Więc bardzo różnorodne gry i no, trzeba się tam wykazać faktycznie i zręcznością, i szybkością reakcji, i tym dobrym słuchem.
10: Czy pana zdaniem świat współczesny jest przyjazny wobec osób niedowidzących?
12: Myślę, że w wielu miejscach tak. Jest dużo lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu na pewno. I czy patrząc pod kątem takiego życia codziennego, zwłaszcza w dużych miastach, my tutaj w Krakowie przecież mamy i dźwiękowe sygnalizacje świetlne i mówiące, czy tramwaje, które zapowiadają przystanki i niektóre linie nawet mówią też przez głośnik, jaka linia podjechała, w jakim kierunku jedzie, więc pod kątem takiego życia codziennego jak najbardziej jest bardzo dobrze. Oczywiście można dużo poprawić, ale akurat tutaj na Kraków trudno jest narzekać, ponieważ nawet jest teraz osoba odpowiedzialna za kontakt z ludźmi, którzy potrzebują coś zmienić. Ja miałem sam taką sytuację, że w drodze do mojej pracy prowadzę własną firmę, więc w drodze do pracy miałem po prostu słup na środku chodnika. Nie udało się ten słup przesunąć, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi natomiast o ten sport, to tu jest troszeczkę trudniej, ponieważ no wiadomo, że to są rzeczy niszowe, nie dla wielu osób, więc chociażby sprzęt jest całkiem drogi. Jeżeli chcemy profesjonalnie takim showdownem się zajmować, to rakietka profesjonalna kosztuje 70-80 euro albo i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o znowu e-sport, do którego jeszcze bym wrócił, to tutaj tak naprawdę tylko ustawa, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 2018 roku, jest przychylna osobom niewidomym, w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ ta ustawa mówi, że nowe gry, które chcą być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, muszą mieć opcję dostępności. Więc nowe gry faktycznie mają takie opcje, no a wszystkie starsze gry, w jakie ja bym chciał zagrać, bardzo bym chciał zagrać na przykład, nie wiem, w Wiedźmina naszego polskiego, no to one nie są dostępne dla osób niewidomych, więc z tym się trzeba pogodzić, że może kolejne wersje, kolejne iteracje będą dostępne.
10: Pożyjemy, zobaczymy, ale tak jak
12: mam
10: pan...
12: Mam nadzieję, że to też zobaczymy.
10: No, przepraszam.
12: Ale to jest bardzo, bardzo dobre i może to też iść w radiu, żeby się właśnie nie przejmować takimi rzeczami, ponieważ my też mówimy w ten sposób, my też mówimy do siebie, rzuć mi tutaj okiem albo do zobaczenia. Większość z nas naprawdę się o to nie obraża. Można tak mówić do osób niewidzących czy niedowidzących.
10: Ale i tak najmocniej przepraszam, ale kiedy pan tak opowiadał z zaangażowaniem o tym e-sporcie, to tak natchnęło mnie, żeby pana zapytać, jak pan wspomina swój okres edukacji i taki moment właśnie usamodzielniania się, wkraczania w dorosłość. Jak to wtedy było?
12: No, wyciągamy trudne tematy, w sensie to było już dawno. Ja zakończyłem swoją edukację już kilkanaście lat temu, więc było dużo inaczej niż jest teraz, gdzie każdy telefon jest dostępny dla osoby niewidomej, czy to z Androidem, czy z iOS-em. Po prostu od startu można uruchomić tam opcje dostępnościowe. Kiedyś, gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły, tych 15-20 lat temu, to wyglądało w ten sposób, że kupowało się telefon i dwa razy, trzy razy droższe do niego oprogramowanie, które go udźwiękawiało. Więc wszystko było bardzo drogie, ale i tak byliśmy bardzo zadowoleni, że już możemy z tego korzystać, bo będąc jeszcze wcześniej w czasach naszej podstawówki, powiedzmy, też pamiętam czasów, kiedy nie były te telefony udźwiękowione i trzeba było prosić kogoś o przeczytanie SMS-ów, co powiedzmy, no rozumiemy, że nie było zbyt komfortowe, prawda? Zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy się chciało pisać z ludźmi na tematy, które się chciało zachować dla siebie.
8: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że w programie Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami znalazły się m.in. spacery z przewodnikiem po Wawelu i Kazimierzu, zajęcia filmowe, Puchar Krakowa w koszykówce na wózkach oraz liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, warsztaty i spotkania integracyjne organizowane przez krakowskie organizacje pozarządowe. A po więcej informacji na temat tego wydarzenia odsyłam Was do mediów społecznościowych i profilu Kocham Kraków z Wzajemnością. Zmieniamy temat. Konkurs na projekt nowej fontanny na rynku głównym rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaki z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
13: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie. Jak ona będzie wyglądała?
14: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą.
15: W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
13: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
15: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
8: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna, nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać i zalewała muzeum znajdujące się pod płytą rynku.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
8: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
9: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
8: Co słychać w Krakowie?
9: W dzisiejszym programie nie zabraknie propozycji kulturalnych. Wybierzemy się wspólnie do Teatru Praska 52, gdzie zobaczymy spektakl o miłości w czasach aplikacji. Mowa o Panterze z Tindera. Zapowiem również zbliżające się wielkimi krokami Szturalia oraz oddam głosy dwóm młodym kobietom, które wspólnie chcą nagłośnić potrzebę edukacji menstruacyjnej na wakacjach. To już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
10: Nie będzie powtórki referendum. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, którego domagał się były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że do naruszeń dochodziło. Uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców mogące zmienić wynik. Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych Zbigniew Zgód.
11: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Postronom służy prawo wniesienia zażalenia.
10: Nierozstrzygnięte zostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze. Nie taka krakowska komunikacja straszna, jak ją malują. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. Twórcy zestawienia przeanalizowali systemy transportowe w 16 miastach. Pasażerowie mają powody do zadowolenia. Tak mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
12: I tak na przykład Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut.
10: A raport znajdziecie na stronie Jak dojadę. Zostajemy w temacie komunikacyjnym. Okazuje się bowiem, że wymieniać można się wszystkim, nawet tramwajami. W ramach wymiany historycznego taboru krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. A zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawel swoje zabytki. Mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.
13: A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
10: Linia muzealna będzie jeździć przez całe wakacje. A to będą trudne wakacje dla kierowców i także dla pasażerów komunikacji miejskiej. W poniedziałek startuje remont mostu Kotlarskiego. Prace będą podzielone na 3 etapy. Ruch aut będzie zachowany, ale z ograniczeniami, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
14: Przez lipiec kierowcy będą jeździć po tej części mostu od strony Kazimierza, natomiast będzie remontowana ta część mostu od strony Stopnia Wodnego Dąbie. Natomiast przez sierpień sytuacja będzie odwrotna, czyli remontujemy tą część od strony Kazimierza. a samochody już będą jeździć od strony Dąbia.
10: Tramwaje będą przejeżdżały przez most bez utrudnień. Remont przejdzie także estakada w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi.
14: Taki remont nakładkowy, myślę, że tak możemy go nazwać. Tam jeszcze przy okazji będą poprawiane krawężniki, odwodnienie, więc no to będzie taki remont, po którym kierowcom i autobusom oczywiście komunikacji miejskiej ma się jeździć bardziej komfortowo.
10: Na razie urzędnicy nie podają terminu rozpoczęcia prac. Wiadomo, że roboty potrwają około 2 miesięcy. Przez cały czas kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.
9: Tyle Paweł Chudzio. Dziękuję.
8: Tydzień w Krakowie.
9: Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura, rodzinny piknik oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów, mówi Barbara Sztur, żona artysty.
8: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
15: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża pokazywać, tylko żeby ocalić ten czas piękny, który...

0: organizowanie czegoś takiego przychodzi trudno.
1: Piotr Sieklucki, dyrektor Teatru Nowego Park Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
2: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. Przede wszystkim dużo soli Państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size, 125 metrów pod ziemią, w przepięknej komorze Lille, w której ostatnio występowała Orkiestra Polskiego Radia z muzyką do filmów pana Wajdy, więc też w ten festiwal byliśmy zaangażowani. Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, także myślę, że to będzie, Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam przed tą konferencją z panią Barbarą przypomniałam sobie, i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy Państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji, byli Albercik, projekcja była wspaniała. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film. Także kopalnia inspiruje. Jesteśmy nie tylko centrum turystycznym, sercem Polski, które odwiedza 2 miliony ludzi, ale również inspirujemy artystów. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Akademią Teatralną. Jesteśmy inspirującym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
3: Marynia Gieret, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym Festiwalu Szturialia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Naniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce, King Size, a drugi to Killer, który myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako Osiołka.
4: Zmieniamy temat. Nauka pod chmurką. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z krakowskimi szkołami stworzy przestrzenie, które pomogą lepiej radzić sobie ze skutkami zmian klimatu, a jednocześnie staną się miejscami nauki, obserwacji przyrody i wspólnoty.

0: wspólnego działania. Do projektu Szkoła w dobrym klimacie dołączyli już uczniowie z 7 szkół, a kolejne 8 dołączy już po wakacjach.
1: Eko Kraków.
2: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szkoła w dobrym klimacie, modelowe rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu na przykładzie ogrodów przyszkolnych w Krakowie. Źródłem finansowania jest program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. To projekt, który nas bardzo cieszy, ponieważ projekt ten dotyczy zarówno działań infrastrukturalnych, ale też przede wszystkim edukacji. Jest realizowany w 15 krakowskich placówkach szkolnych, w których realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparty jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy, robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. I w ostatnich dniach rozpoczęły się działania edukacyjne w ramach tego projektu. W 7 krakowskich szkołach realizowane są już warsztaty, w ramach których uczniowie poznają wszystkie te rozwiązania, które będą wdrażane właśnie na terenach ich szkół. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone. Rozpoczęły się już w tych 7 szkołach działania projektowe. Natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca, no ma ogromne korzyści edukacyjne. Więc już w 7 szkołach takie warsztaty się rozpoczęły. Rozpoczęły się też działania projektowe. Kolejnych 8 szkół takie działania warsztatowe i projektowe będzie miało w przyszłym roku, ponieważ projekt jest rozpisany na 2 lata. Natomiast w każdej z 15 szkół już wcześniej prowadzone były pikniki edukacyjne, więc te działania w ramach całego projektu rozpoczęły się we wszystkich placówkach. Natomiast rzeczywiście 7 szkół w tym roku już skupi się na konkretnych działaniach, które są zaplanowane dla ich przestrzeni, dla przestrzeni ich ogrodów. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych. Te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
0: A więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: To komedia o współczesnych randkach i kryzysie samotności. Pantera z Tindera to najnowsza propozycja teatru Praska 52. Przedstawienie powstało z okazji 20-lecia działalności tej sceny teatralnej.
1: Krakowska premiera.

0: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Należyty, jestem autorem. Piszę również z największą przyjemnością dla Teatru Praska 52. Bywam aktorem w tymże teatrze we własnych sztukach, no i tam podejmuję próby reżyserskie.
1: A pretekstem do naszego spotkania są wielkie obchody 20-lecia Teatru Praska 52. Z tej okazji Państwo wystawiacie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem, choć nie powiem nieco zawadiackim, Pantera z Tindera. O czym to jest spektakl?
0: No to jest spektakl o miłości, jak wszystkie moje spektakle. No w zasadzie wszystko, co piszę, to dotyczy tego wielkiego, cudownego uczucia. To jest spektakl o miłości, a w zasadzie o poszukiwaniu miłości, o tym, dlaczego w pewnym momencie życia naszego wspólnego pozwalamy na to, żeby nasza miłość, którą deklarowaliśmy i obiecaliśmy sobie aż po grób na ślubnym kopiercu, powszednieje i zamiast, jak mówi mój bohater w jednej ze scen, pielęgnować tę, która nadawała nam sens życia, szukamy innej miłości na już, na teraz, na wczoraj, na natychmiast.
1: Ale dzisiaj to nie jest łatwe zadanie.
0: Taka miłość na wczoraj, na już?
1: Na już, na dzisiaj, na zawsze.
0: No, na zawsze to nie, ale na już to już. Ale na już to już. Dlatego no, przecież są te wszystkie portale randkowe, poznaniowe się i tak dalej. Że przecież tam nie chodzi o to, żeby spotkać się i wyznać sobie miłość, tylko chodzi o, że powiem, coś innego, no. No to, o coś, co jest konsekwencją, że tak powiem, miłości, ale bez miłości.
1: W takim razie, jak chcecie to wszystko przedstawić na scenie Teatru Praska 52?
2: Ewa Romaniak, jestem aktorką Teatru Praska 52. Myślę, że najlepiej na ten temat powie sam reżyser, natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że zarówno mój partner sceniczny, czyli Jan Jakub Należyty, który w pierwszej części jest mężczyzną poszukującym miłości, innym niż w części drugiej, ja konsekwentnie prowadzę tę samą postać, gdyby w pierwszej i drugiej części. Jestem panią prokurator, która okazuje się, że też pragnie być kochana prawdziwie i kochać prawdziwie i szuka. I mam nadzieję, że udaje się nam w trakcie tego spektaklu obronić miłość szczerą i myślę, że dochodzimy wspólnie do wniosku, że doświadczenie i to, co przeżyliśmy już wspólnego, i mądrość życiowa sprawiają, że jednak uznajemy, że te portale, to wszystko, to jest nam kompletnie niepotrzebne. I tym samym dajemy widowni do zrozumienia, że może warto się zastanowić nad sobą, nad swoimi relacjami i jeżeli jest coś do poprawienia, to że nigdy nie jest na to za późno.
0: Wcześniej oczywiście, tak jak kiedyś powiedziałaś, po wyjściu ze spektaklu należy posprzątać wszystkie swoje komórki, wiadomości i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, że już tego nie chcemy. Pytała pani, jak to pokazujemy. Bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Pantera z Tindera, komedia kameralna, to jest dosyć bardzo uzasadniony tytuł do tego, co widzowie nasi zobaczą. Dzieje się w kawiarnianym półmroku. Obie części przy stoliku. Oczywiście coś nam się przy tym stoliku dzieje, nie siedzimy przez cały czas. Ale generalnie liczy się tutaj człowiek, rozmowa, słowo i trochę muzyki.
2: Emocje.
0: Emocje to są wpisane wpisane w pisanie. No, pisanie wpisane i wpisane w granie postaci. To no, wiadomo, bez emocji nie ma niczego.
1: Ale kto jest tą panterą? Czy to jest jednak mężczyzna? Czy tutaj łowcą okazuje się kobieta?
0: Kobieta, no gdzie ja? Ja jestem tygrys. Jestem tygrys 62.
2: Widzi pani, że tu siedzi przy pani tygrys, jak z wrocławskiego zoo.
0: Ten taki najstarszy i najpiękniejszy, nie? No.
2: Drapieżny.
0: Drapieżny, tak, drapieżnik serca. W każdym razie wydaje mi się, że ja napisałem kilkanaście komedii i im dalej w las, tym mniejsze formy piszę po prostu. Także zostało nas dwoje. Ewa Romaniak jest tą tytułową Panterą. Gra tę samą postać, ja gram dwie postaci. Spektakl dzieje się z przerwą, bo można skorzystać z świetnych artykułów, które serwuje nowo otwarta kawiarnia przy Teatrze Praska 52. I no nieskromnie powiem, że prawdopodobnie niewykluczone, aczkolwiek albowiem, możemy spodziewać się no, sympatycznego wieczoru. Dlaczego mówię sympatycznie? No, przyszła moja znajoma aktorka kiedyś na, a ona jest bardzo wymagająca, na spektakl i powiedziała, że to jest no, ten wcześniejszy narzeczony mojej żony, który został notabene już zagrany 84 razy, a trzeci sezon dopiero się kończy. Powiedziała, że to bardzo sympatyczne przedstawienie. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla tego typu pisania, które, którego efekt zobaczycie Państwo już niebawem.
3: Pantera 36. Tyle samo lat. Zgrabna, pogadna, z poczuciem umarł. Alkohol okazjonalnie. Szukam samca alfa. Mężczyzny odpowiedzialnego, wolnego, szarmanckiego, bez nałogów. Wysokiego, przystojnego bruneta. O oliwkowej skórze, atletycznej budowie ciała, w typie nieokiełznanego Włocha. Mam magistra.
4: Tygrys 62. Samiec alfa. Mężczyzna odpowiedzialny, wolny, niepalący. Alkohol okazjonalny. Wysoki, przystojny brunet o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie niepokiełznanego Włocha. Magistra nie ma.
1: Bardzo fajnie sobie tu Państwo wymyśliliście, no bo jednak pani prokurator to wydaje mi się na co dzień może jednak przerażać mężczyzn, tak? Jako kobieta reprezentująca bardzo silny zawód.
2: Tak, absolutnie tak. Dlatego też ja jestem wymagająca. Ja myślę, że ten kontrast, który został zbudowany już na etapie właśnie tworzenia postaci przez autora, że już jest intrygujący, bo rzeczywiście pani elegancka, wytworna, światowa, na poziomie bardzo wysokim, elokwentna i ona tak naprawdę umawia się na randkę z jakimś tajemniczym tygrysem. Tygrys.
0: Notabene tygrysem się nie okazuje tak naprawdę, raczej wiem, nawet antylopą nie jest, taki jest. Na...
2: Jaką antylopą? Jakaś meduza rozmemłana.
0: Koczurek podstarzały.
1: A skąd pan czerpał inspirację? Czy to z jakiejś obserwacji znajomych, zasłyszanych opowieści?
0: Rozmawiałem z moją pasierbicą, która no, miała jakieś tam zakręty życiowe i poznała paru panów na Tinderze, jak to jest i tak dalej. I ona mnie zainspirowała, że o tym warto napisać, bo to jest temat bardzo współczesny. Co do szczegółów, no to bardziej sobie wyobrażałem, bo ja się na tych Tinderach nie znam. Zresztą w tajemnicy pani powiem, że przy mojej urodzie nie muszę szukać kobiet przez internet. No i to tak na marginesie. W każdym razie, czym jest moje pisanie? W ogóle chyba pisanie jest opisywaniem życia tak naprawdę, z odrobiną wyobraźni. Troszeczkę zmieniamy tam te różne rzeczy, żeby czy dla potrzeb konkretnego obrazu, czy sztuki, czy piosenki, i tak dalej, z życia, bo niektóre nawet, niektóre dialogi wynikają z życia, o dziubaniu masła na przykład i tak dalej, to jest mojego życia, moja była żona zabraniała mi dziubać masło, a masło było ciągle twarde. Więc kiedy rozmawiałem z nią na ten temat, żeby, no to może chociaż połowę kości.
2: No nie zdradzaj, nie zdradzaj. To ja, no dalej nie mów, bo powiem ja. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że znamy się już paręnaście lat z Janem Jakubem Należytym i ja uważam, że akurat Kuba jest niezwykłym obserwatorem rzeczywistości i tego, co nas otacza. I on potrafi naprawdę wyłapywać takie smaczki i ma specyficzny bardzo rodzaj poczucia humoru, który według mnie jest naprawdę fantastyczny. I on te smaczki potrafi w odpowiedniej kolejności wykorzystać, rozbudować albo skrócić i stworzyć z tego po prostu konstrukcję, która tworzy spektakl. I to rzeczywiście jest zabawne i ja po raz pierwszy, kiedy przeczytałam tekst Pantery z Tindera, to pomyślałam sobie tak, jak się z nim zobaczę, bo tak to przez telefon to może będzie coś tam kręcił, kombinował, ale jak się z nim zobaczę i spojrzę mu w oczy, to ja zapytam, w którym momencie skorzystał z historii, z której z naszych wspólnych przyjaciółek? No i tak się stało. I się okazało, że dużo racji miałam, prawda?
0: Tak, masz zawsze rację. No, no, tak jak w sztuce.
4: Pantera?
5: Tygrys?
4: Tygrys.
5: Pantera.
4: Dobry wieczór.
5: Samiec Alfa przysłał pana w zastępstwie.
4: Dobre. We własnej osobie.
6: Teraz mi się tak właśnie przypomniało, jak państwo opowiadacie o swojej sztuce, że motyw prawniczki pani prokurator jest bardzo lubiany w serialach, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Myślę, że wszyscy kojarzymy chociażby Ellie McBeal sprzed lat. Czy pani się inspirowała właśnie jakąś taką postacią?
2: Tak naprawdę nie szłam tak daleko. Ja uznałam, że dla mnie najważniejsze, co będę chciała przekazać widowni, to będzie to, że ja bardzo pożądam miłości, uczucia, ciepła i bez względu na to, co się wydarzy, to podejmuję ryzyko spotkania się z tajemniczym mężczyzną w kawiarni.
0: To szukanie miłości to takie kompulsywne, rozpaczliwe, to jest niestety znak czasów. Jest mnóstwo, czytałem, bo to też trochę korzystam z wiedzy ogólnej, kiedy potrzebuję jakiś, na przykład z internetu dowiedziałem się, że na świecie są 4 miliony kobiet.
5: Miliardy
0: kobiet, między 8 a 8,5 miliona ludzi w Polsce to są osoby samotne. Co prawda single, może niekoniecznie samotni, ale żyjący sami. Samemu i po prostu świat zwariował do tego stopnia, że wszystko stało się na wyciągnięcie ręki. Zamawiamy miłość jak pizzę na telefon trochę, no. Żyjemy szybko, chcemy szybko zarobić, chcemy szybko kupić mieszkanie w najlepszej dzielnicy, bierzemy kredyty, pracujemy w korporacjach, nie mamy czasu w tych mieszkaniach mieszkać. Nagle przychodzi krach, pracodawca mówi: stary, niestety przykro mi, muszę cię zwolnić. I życie się wali, bo rządzi nami po prostu pieniądz, chęć zdobywania, chęć pokazania innym, na jakim my to poziomie też możemy żyć, a to jest tak wszystko złudne, naprawdę.
2: To jest złudne, a my pożądamy miłości, która jest niepojęta, ale dzięki której możemy pojąć wszystko.
6: A najbliższa okazja, żeby zobaczyć spektakl o miłości w czasach aplikacji, nadarzy się już pod koniec lipca.
7: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
6: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Między nami kobietami. Pierwsza miesiączka to dla wielu dziewczynek wciąż stresujący moment, a rozmowa na ten temat nierzadko jest też krępująca dla samych rodziców. Jeszcze gorzej, gdy pierwszy okres zaskoczy na wakacjach, kiedy nie ma w pobliżu bliskiej dziecku osoby. Dlatego Fundacja Go Healthy Girl podejmuje współpracę ze Swim Test, aby edukować dziewczynki wkraczające w okres dojrzewania i lepiej je przygotować na ten etap życia.
7: Nasz Kraków.
8: Aleksandra Lachromańska, Swim Test. W tym roku podjęliśmy decyzję o współpracy z fundacją Go Healthy Girl, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie to dobra kontynuacja naszych wcześniejszych działań w kontekście obozów letnich, które się zbliżają, gdzie w szczególności chcemy zwrócić uwagę właśnie na problem pierwszej miesiączki u dziewczynek, która często zdarza się na obozie pierwszy raz albo kolejny raz, a dziewczynki nie są do tego przygotowane. Jakby chcemy promować ten temat wśród dziewczynek i rodziców, tak żeby przestał on być tematem wstydliwym i przede wszystkim po to, aby dziewczynki mogły być przygotowane na przyjście tej pierwszej miesiączki, żeby nie wiązało się to też ani ze wstydem, ani z jakimiś trudnościami, żeby o tym powiedzieć, ponieważ pierwsza miesiączka też nie może być jakby przekreśleniem planów wakacyjnych i nie może powodować jakby braku tej radości z aktywności fizycznej, ale też chcemy dawać wsparcie psychiczne w tym zakresie, emocjonalne, ponieważ na naszych obozach staramy się, aby wszystkie rzeczy od jakichś aktywności fizycznych też były poparte wcześniejszymi testami, czyli nie wiem, na przykład jazda na rowerze, czy zajęcia pływackie. Dzieci przechodzą testy, tak aby bezpiecznie rozpocząć cały program wyjazdu. Natomiast zależy nam na tym, żeby było to wsparcie psychiczne w innych kwestiach i żeby dzieci też czuły, i dziewczynki przede wszystkim w tym kontekście, czuły taki komfort właśnie psychiczny, wsparcie emocjonalne. Tym bardziej, że jest to temat bardzo taki intymny, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku tej szkoły podstawowej, gdzie ta pierwsza miesiączka ma miejsce najczęściej. Więc no tutaj zależy nam na tym, żeby gdzieś szerzej troszkę promować wraz z fundacją ten temat, tak żeby przestał on być tematem tabu, ponieważ gdzieniegdzie zdarza się, że to jeszcze ma miejsce. Fundacja też zaopatruje nas w różnego rodzaju materiały informacyjne, broszury, pakiety higieniczne, tak abyśmy mogły dziewczynkom w tym zakresie pomóc i być na bieżąco. Często zdarzało się, że dziewczynki dostawały właśnie ten pierwszy okres na obozie i nie były do tego przygotowane, ani jeśli chodzi o takie właśnie same artykuły higieniczne w tej sytuacji, ani też bardziej nie były przygotowane nawet w kontekście takiego swojego rozwoju biologicznego, który ma miejsce.
9: To jest właśnie bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, tym bardziej, że w mediach coraz więcej mówi się o tym, że obniża się ta granica wieku, kiedy dziewczynki mają pierwszą miesiączkę, prawda?
10: Karolina Sztyler, prezes fundacji Go Healthy Girl.
11: Szczerze nie wyobrażam sobie dziewczynki 9-letniej na obozie, która przez na przykład 10 dni zostaje sama z tematem pierwszej miesiączki, czy nawet drugiej, czy trzeciej miesiączki. W tym momencie jako fundacja chcieliśmy wesprzeć właśnie inicjatywę Oli związaną z edukacją i z takim podstawowym wsparciem, bo zdajemy sobie nadal sprawę, że nasz system edukacyjny tego nie zapewnia. To, co dzieje się w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole, nie zawsze obejmuje edukację menstruacyjną. Dużo w tym zakresie robimy właśnie my, fundacje, między innymi Okresowa Koalicja, której też Go Healthy Girl jest częścią. Jesteśmy bardzo często w szkole, edukujemy w szkołach podstawowych na temat miesiączki i faktycznie czasami same jesteśmy zdziwione tym, jak wchodzimy do klasy, jak te dziewczynki wyglądają, bo faktycznie na pierwszy rzut oka może to być złudne. Widzimy małą, drobną osóbkę, często jeszcze właśnie wystraszoną, szczególnie jeżeli poruszamy taki temat, jakim jest miesiączka i ten rozwój biologiczny w tym wieku. I teraz właśnie wyobrażamy sobie to, że wysyłamy nasze dziecko, dzieciątko na ten obóz. Faktycznie może jest miłośnikiem sportu, może właśnie lubi chodzić po górach. Oddajemy właśnie dziecko pod opiekę na obozie, no i wydarza się sytuacja z okresem. Myślę, że każda dziewczynka powinna mieć zapewniony taki komfort, zarówno pod kątem tego, żeby miała dostęp do tych środków, dlatego właśnie będziemy przekazywać na obozy zestaw podpasek, który będzie można udostępnić, materiał edukacyjny w postaci takiej podstawowej ulotki dotyczącej właśnie tego rozwoju biologicznego z bardzo prostym językiem, z rysunkami, tak żeby w każdym wieku można było faktycznie z tymi informacjami dotrzeć, plus kilka pewnie naszych gadżetów, tak żeby właśnie ten temat oswoić. Wszystko oczywiście jest piękne i różowe, żeby też też zapewnić właśnie takie wsparcie emocjonalne w tym zakresie dziewczynkom i żeby im pokazać, że faktycznie są jakby zabezpieczone, dostają właśnie taką podstawową paczuchę od nas. No i wiadomo, że ten temat później dalej trzeba rozwijać, tak? Czyli na pewno rodzic powinien dalej ten temat zaopiekować, jeżeli właśnie nie miał przestrzeni na to czasami, żeby porozmawiać wcześniej. No ale jednak właśnie podczas takiego chociażby 10-dniowego obozu taka dziewczynka już dostaje taki komfort faktycznie, że jest ktoś koło niej, ma tą podpaskę, którą może użyć, ma tą podstawową informację związaną z takim bezpieczeństwem jej przede wszystkim ginekologicznym, bo też z naszego doświadczenia wynika, że dziewczynki w tym wieku są bardzo przerażone krwawieniem, bólem brzucha. Często dużo słyszą od mam, tak, czy cioć, czy starszych sióstr na temat właśnie tego, jak wygląda proces związany z miesiączkowaniem i jeszcze tego nie doświadczając, mają jakieś swoje wyobrażenie w głowie, często złudne, nieuzupełnione tymi rzetelnymi informacjami. I niestety to też powoduje większy lęk, właśnie panikę, to, że mogłyby z tego obozu chociażby nie skorzystać w pełni, a tą naszą rolą jest to, żeby ten temat w całkowitości faktycznie zaopiekować. No i rozwijać też ten nasz program, który już prowadzimy, wychodząc jakby ze szkół, gdzie dajemy tą dawkę wiedzy, wchodzimy właśnie w kolejne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem. I myślę, że warto tutaj też podkreślić, że te dziewczynki to często młode sportowczynie, czyli osoby z taką dużą energią, które chcą ją zagospodarować, lubią rywalizować, chcą uczestniczyć czy w zajęciach pływackich, czy właśnie w zajęciach rowerowych, tak? I też powinny mieć ten komfort podczas aktywności fizycznej, zupełnie taki jak świadoma już dorosła kobieta, z jakich środków higienicznych i na jakim etapie powinna móc korzystać, jak o tą higienę zadbać, korzystając z basenu, z kąpieli w jeziorze, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu czuć się komfortowo, swobodnie i móc te swoje zainteresowania sportem rozwijać. Może będziemy mieć kolejną Maję czy Igę za jakiś czas i poniekąd to też jest nasz obowiązek, czy właśnie mój społeczny, czy właśnie Oli jako organizatora takich wyjazdów, żeby też na taki temat zwrócić uwagę i myślę, że no, dzieciaki będą się czuły na pewno dużo, dużo, dużo lepiej.
12: I po to wszystko, żeby właśnie dziewczynki nie czuły się wykluczone i nie siedziały na tak zwanej ławce rezerwowej, ale myślę, że każda z nas może potwierdzić, że w szkołach jednak ten temat nie jest realizowany w sposób satysfakcjonujący. Pamiętam dobrze, że do szkoły podstawowej, do gimnazjum przychodziły panie edukatorki, no ale wiadomo jak to w szkole. Jedna grupa była bardziej zainteresowana, druga mniej, bo na przykład już tą wiedzę wyniosła z domu, albo trzecia grupa taka, która odbierała te spotkania jako taką lekcję wolną.
13: Ja w ogóle przyznam szczerze, nie pamiętam takich lekcji. Jeśli coś takiego miało miejsce, to raczej było to na takiej zasadzie, że przez to, że ten temat był wstydliwy, to był obchodzony raczej śmiechem, czyli chłopcy się śmiali z tego, dziewczynki się wstydziły, więc śmiały się razem z nimi, mimo że na przykład któraś mogła mieć już wtedy miesiączkę, ale się do tego nie przyznawała, no bo wiązało się to właśnie z takim jakimś takim wstydem i ciężko w tym wieku przeskoczyć taką barierę, żeby gdzieś powiedzieć swoje zdanie i mówić, słuchajcie, bądźcie cicho, bo chcemy posłuchać. Tym bardziej, że często nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia, nie są przeszkoleni stricte w tym zakresie, żeby wiedzieć, jak okazać takie emocjonalne i psychiczne wsparcie i jak rozmawiać z dziećmi w szkole podstawowej na tego typu tematy. Często jest to nauczyciel fizyki, czy pani z biblioteki, która zrobiła sobie jakiś tam pewnie fakultet, czy dodatkowy kurs, który uprawnia do prowadzenia takich zajęć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w szkołach brakuje przede wszystkim tego, żeby nauczyciele prowadzący takie zajęcia byli w stanie dać poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozmowy w bezpiecznej przestrzeni. Nie wydaje mi się też, że w tym wieku potrzebni są chłopcy, żeby podczas zajęć byli na sali. Być może w dzisiejszych czasach jest to rozdzielone, nie wiem jak to wygląda,
9: Za moich czasów to było rozdzielone, na szczęście, więc takiego przykrego doświadczenia niestety nie mam. Ale teraz mi się przypomniało, może to nie jest przykład na wyczerpujące omówienie tego tematu, ale są pewne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, bo chociażby do szkół w wielu przypadkach zawitały różowe skrzyneczki. Czyli dziewczynki już nie muszą się wstydzić iść do pani woźnej i ukradkiem gdzieś tam prosić o tą podpaskę, tylko mogą skorzystać właśnie, wyjąć, zabrać i nikogo to nie interesuje, kto to wziął i w jakim celu.
11: Faktycznie różowe skrzyneczki są w szkołach i w większych miastach. Ten temat związany z opieką w zakresie miesiączki w szkole na pewno poszedł bardzo do przodu przez ostatnich, myślę, 3 lata. Jednak pamiętajmy cały czas o tym, że nasz system edukacji nie jest dofinansowany i szkoły mają problem z tym, żeby te skrzyneczki zabezpieczyć. W Krakowie jakiś czas temu do szkół zostało wprowadzone około 400 skrzyneczek i wiemy z naszych działań edukacyjnych tutaj w Krakowie. Ponad 1200 dziewczynek już wyedukowaliśmy w samym jakby centrum miasta i wiemy, że niektóre szkoły sobie totalnie z tym problemem nie radzą, że w niektórych szkołach nadal brakuje papieru toaletowego, czy brakuje takich podstaw jak mydło, tak, żeby można było te podstawowe potrzeby w ogóle swoje zaspokoić, nie wspominając o tym, że mamy do wyboru w skrzyneczce jakieś mokre chusteczki higieniczne, żeby móc się odświeżyć, czy właśnie tą standardową podpaskę. Jako okresowa koalicja od jakiegoś czasu głośno mówimy o tym, że ten problem powinien być rozwiązany systemowo i powinny być środki przeznaczone na to z budżetu centralnego, żeby szkoły mogły się czuć swobodniej, a tym samym dzieci powinny się czuć w związku z tym swobodnie. W tym momencie jeszcze niestety do tego nie doszło i szkoły robią co mogą i my, fundacje, robimy co możemy, żeby faktycznie te środki higieniczne w szkołach zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że są też mniejsze miejscowości czy małe miasteczka, gdzie z tą edukacją jest bardzo słabo, jeszcze jest gorzej niż w dużych miastach i to samo, jeżeli chodzi o różowe skrzyneczki. Ten zakres dostępności środków higienicznych jest bardzo mały albo znikomy. No i faktycznie też, jeżeli chodzi o taką małą szkołę, doraźnie jest dostępna pielęgniarka czy pani psycholog, które mogą w takiej sytuacji wesprzeć. No i wtedy ta dziewczynka zostaje sama, z tą przysłowiową po prostu plamą na spodniach, tak, bo nie ma dostępu do podpasek. Czasami ratują nauczycielki, czasami ratują koleżanki. No jesteśmy w XXI wieku i uważam, że totalnie nie powinno to już tak wyglądać. Ani nie powinno to wyglądać tak na obozie, ani nie powinno tak to wyglądać w szkole. Mamy obowiązek społeczny, żeby o to zadbać.
8: Ja też jeszcze chciałam dodać, że no, wielką rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, ponieważ my na obozie jesteśmy kilka dni z dziećmi, natomiast rodzice w domu powinni też rozmawiać z dziećmi, z dziewczynkami na ten temat i edukować, rozmawiać, że może się coś takiego wydarzyć, przygotować dziewczynkę na taką ewentualność, żeby nawet do plecaka zapakować tą podpaskę na czarną godzinę, jeśli coś by takiego miało miejsce. Natomiast my oczywiście dajemy takie wsparcie emocjonalne i psychicznej, taką bezpieczną przestrzeń dla dzieci do tego, żeby dla dziewczynek do tego, żeby czuły się dobrze, jeśli coś takiego się wydarzy, ale jednak tutaj większa rola w zakresie całościowym tego tematu jest po stronie rodziców.
9: Oczywiście, ale wiadomo, że rodzic w inny sposób podejmie się rozmowy ze swoją córką, a w zupełnie innej sytuacji jest postawiona osoba obca dziecku, czyli opiekun, na przykład kolonijny, więc jak taka osoba powinna rozmawiać się z dziewczynką na ten temat?
8: Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsza jest taka dyskrecja.
9: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
7: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
9: Wracamy do rozmowy na temat konieczności szerzenia edukacji menstruacyjnej na wakacjach. Moje rozmówczynie przypominają, że ten temat wymaga odpowiedniego przygotowania.
7: Edukacja w Krakowie.
8: To bardzo ważny temat i wiemy, że dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej jest to przede wszystkim trudny temat. Ja mam też wrażenie takie, że przez to jakby niedoedukowanie dziewczynek w tym temacie zdarza się tak, że nawet przychodzą koleżanki w ich imieniu, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, albo że ją boli brzuch, albo że po prostu dostała okres i czy ktoś może pomóc, bo wiąże się to z takim wstydem, że czasem sama taka
13: dziewczynka nie potrafi przyjść i o tym powiedzieć. Więc naszą rolą podczas rozmowy przede wszystkim to jest takie wspieranie, dawanie tej bezpiecznej przestrzeni, dawanie środków higienicznych, też te pakiety higieniczne, które dostaniemy od fundacji, będziemy mogli przekazać dziewczynkom w razie takiej kryzysowej sytuacji, jak również broszury, które w bardzo przystępny sposób opisują pierwszą miesiączkę, czy nawet kolejną, jeśli jest to gdzieś tutaj początek miesiączkowania. Więc można też samemu, nawet jeśli nie chce konkretna osoba gdzieś tam do końca na ten temat aż bardzo się zagłębiać, rozmawiać, to z taką broszurą się zapoznać i wydaje mi się, że przynajmniej zabezpieczenie takiej dziewczynki na te kilka dni obozu, podczas którego to może się wydarzyć, no jest dobrym wstępem też dla rodziców do późniejszej rozmowy o tym i jakby rozwinięcia tematu.
14: Jakie treści zawarłyście w tej broszurze? Co tam znajdziemy?
10: Podstawowe informacje dotyczące rozwoju w zakresie dojrzewania płciowego. Czyli z jednej strony mamy rysunki dotyczące macicy, tak, takie podstawowe, anatomiczne. Mamy informacje o tym, ile trwa miesiączka, kiedy można spodziewać się krwawienia. Taką podstawową informację o kalendarzyku, czyli jak sobie te dni wyliczać. Informacje o tym, jakie środki higieniczne stosować, czyli też informujemy o tym, że właśnie taka dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, najlepiej dla niej, żeby stosowała tradycyjne podpaski, bo dla niej to jest najwygodniejsza forma utrzymania higieny, też najbardziej taka komfortowa i nie wymagająca też rozmowy chociażby z ginekologiem wcześniej. Informujemy o innych środkach higienicznych dostępnych, na przykład majtki menstruacyjne, które dla takich dziewczynek też mogłyby być komfortowym rozwiązaniem i też można by było to na jakimś dalszym etapie rozważyć. Więc taka podstawowa baza, którą ona musi dostać, żeby czuć, że to, co się dzieje z jej organizmem, jest normalne, że to, że pojawia się krwawienie, nie oznacza jakichś problemów zdrowotnych, poważnych, że to jest standard. Omawiamy też mniej więcej, ile mililitrów tej krwi traci kobieta w takim standardowym, powiedzmy, wydaniu, bo wiadomo, że każda z nas też krwawi inaczej. Ale też dajemy do zrozumienia, że wszystko to, co dzieje się w organizmie, też jest prosty komunikat związany z hormonami, że to, że mogą czuć się na przykład bardziej osłabione, właśnie nie mieć apetytu, że może ich boleć głowa albo brzuch, że to jest standard jakby też podczas tych dni i że też powinny sobie właśnie to obserwować. No i też jest informacja oczywiście o tym, o czym wspomniała Ola wcześniej, że w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie czujemy, że same sobie z tym nie dajemy radę, to pierwszą pomocą powinien być ten rodzic w domu, który powinien ten temat zaopiekować, jeżeli faktycznie to jest w jakiś sposób niewystarczające, bo też wiemy, dzisiaj rodziny wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś, więc też często ojcowie wychowują samotnie te córki. Są rodziny, które po prostu ze względu na swoją sytuację właśnie wewnątrz odnośnie na przykład różnych problemów alkoholowych, my też musimy jako fundacja brać takie rodziny pod uwagę, że ten kryzys po prostu wewnętrznie w rodzinie trwa i te dzieci nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane, więc też w takich sytuacjach wskazujemy, że można, jeżeli nie czujemy się z członkiem rodziny z jakiegoś względu komfortowo w takiej rozmowie, to właśnie powinniśmy się skontaktować z zaufaną panią w szkole, tak, z psychologiem, z pielęgniarką, więc wskazujemy też te osoby do kontaktu. No i też oczywiście docelowo, jeżeli mówimy ogólnie o kwestiach dorastania i też będziemy jako fundacja w tym tygodniu jeszcze na ten temat rozmawiać podczas Forum Zdrowia, na które się wybieramy. Odnośnie młodych dziewczynek na pewno też trzeba myśleć na jakimś etapie o wizycie u ginekologa. Wiadomo, pierwsza miesiączka to niekoniecznie musi być ten czas, żeby tych zmian biologicznych nie potęgować i tego stresu z tym związanego nie potęgować, ale jako rodzic powinniśmy mieć na pewno z tyłu głowy, że taka dziewczynka powinna się w najbliższym czasie też udać do ginekologa, nawet niekoniecznie na to pierwsze badanie ginekologiczne, tak, tylko po prostu na rozmowę, żeby oswoić ten temat, żeby też ginekolog czy ginekolożka mogli w taki rzetelny sposób zaopiekować temat czy miesiączki, czy w ogóle tego, jak przebiega taka rozmowa z ginekologiem, zaznajomienie się z samym gabinetem, to już jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć odpowiednie podłoże pod dobrą profilaktykę, pod to, że dziewczynka właśnie rozumie, co dzieje się z jej ciałem, że jest pewna siebie też w tym zakresie, że wie, co robić, że jeżeli faktycznie czuje jakiś dyskomfort z różnego powodu, to też wie, do kogo może się zgłosić, że może wtedy już jawnie i pewnie bardziej konkretnie porozmawiać z rodzicem, że czuje, że coś jest nie tak, chodźmy do lekarza, tak? Myślę, że często nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam, że sama powiedziałam mojej mamie, że chcę iść do ginekologa. Na zasadzie czułam po prostu taką potrzebę, żeby w wieku 16 lat po prostu do tego ginekologa pójść, bo chciałam przełamać jakby tą barierę, bo wiedziałam, że to będzie duże wydarzenie, czy pierwsze badanie ginekologiczne, że to będzie duże i stresujące dla mnie wydarzenie, więc wolałam sobie chyba to rozłożyć jako po prostu nastolatka na jakieś etapy. No i myślę, że warto też brać to pod uwagę przy właśnie tym rozwoju dzieci i młodzieży i że jako rodzic powinniśmy mieć to gdzieś z tyłu głowy, no i powinniśmy też ten rzetelny dostęp do informacji młodzieży przekazywać, żeby właśnie mogli też pomału sami zadecydować o sobie.
15: Ja też chciałam jeszcze dodać, że warto przed taką pierwszą wizytą porozmawiać z córką, czy woli iść do pani ginekolog, czy do pana ginekologa. Ja pamiętam, że mama wzięła mnie na rozmowę właśnie do pani ginekolog, jak miałam chyba 12 czy 13 lat i okazało się, że ta pani ginekolog jest moją lekarką do dzisiaj, więc nawiązała się jakaś taka relacja, że no trwa już tam ponad 20 lat i faktycznie to daje bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, bo czasem dziewczynki w jakichś tam okresach swojego życia, no przechodzą wiadomo bunt, więc czasem może nawet być mamie też trudno się dogadać z córką i nawet może być ten wstyd też przed mamą, a obca osoba zupełnie z zewnątrz może okazać się czasem bardziej pomocna, bo nie ocenia, nie jest żadną stroną tutaj w tej kwestii, tylko po prostu jest takim edukatorem, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet te krępujące, które dziewczynka może wstydzić się zadać mamie.
14: Dziewczyny, myślę, że ta nasza rozmowa powinna przyjąć taką formę dziewczyńskiego, siostrzanego apelu do wszystkich pań, które są mamami, siostrami, kuzynkami, przyjaciółkami, aby właśnie otoczyły opieką, dobrym słowem i wsparciem te wszystkie młode kobietki, aby udowodnić im, że pierwsza miesiączka to nie jest wstydliwy temat, bo to w końcu naturalny etap dojrzewania.
15: Tak, ja też apeluję do wszystkich rodziców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny dzieciom, zwłaszcza przed wyjazdami. Jeśli wiemy, że mamy córkę, która zbliża się lub jest w tym wieku, gdzie ta pierwsza miesiączka może się zdarzyć, to dajmy im to wsparcie zwykłą rozmową. Wystarczy nawet kilka zdań, żeby po prostu pokazać swojej córce, że to jest zupełnie normalna rzecz, nie ma się czego bać i każda kobieta przez to przechodzi. Więc tutaj mój apel głównie jest właśnie do rodziców o tą rozmowę, bo może ona dużo zmienić przy pierwszej miesiączce, jeśli zdarzy się ona właśnie poza domem.
10: Dzisiaj myślę, że ważne jest wsparcie młodych osób, faktycznie jeszcze dużo bardziej niż kiedyś, w takim znaczeniu, że dostęp do social mediów zaburzył trochę równowagę taką też w relacjach, właśnie relacja nauczyciel-dziecko czy rodzic-dziecko. Bardzo dużo w tym obszarze się dzieje, wiemy właśnie fake newsy, mnóstwo nierzetelnych, niesprawdzonych informacji w internecie, do których dzieciaki mają dostęp. To też powoduje często jeszcze większy lęk, niepokój, jakieś złudne wyobrażenia na temat miesiączki. Tym bardziej warto w tym czasie wspierać młode kobiety w ich rozwoju, dawać dostęp do tej rzetelnej wiedzy, dawać to wsparcie, to przysłowiowe właśnie podanie ręki. Myślę, że wyjątkowo się tutaj liczy. Powinnyśmy być po prostu wzajemnie dobre dla siebie.
14: A więcej o tej akcji i działaniach fundacji przeczytacie na stronie Go Happy Girl. A skoro mówimy już o wakacjach, to najwyższy czas, aby oficjalnie ogłosić otwarcie sezonu na bagrach. Z kąpieliska można już korzystać codziennie w godzinach od 10 do 18, a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy.
7: Czas wolny w Krakowie.
16: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tradycyjnie już, jak każdego roku, lato to sezon kąpielowy w Parku Bagry Wielkie. Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących skorzystać z tego rodzaju rekreacji. Jest to miejsce bardzo popularne, cieszące się sympatią mieszkańców, ale nie tylko, którzy właśnie przybywają, żeby tego rodzaju aktywności w mieście zażyć, do czego zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września. Oczywiście nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwała wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa kąpieliska, tak zwana plaża Bagry i plaża Bagry Wschód. Długość linii brzegowej plaży Bagry to 185 metrów, 117 plaża Bagry Wschód, więc rzeczywiście to jest dość obszerny teren, z którego można korzystać, który krakowianie bardzo lubią, chętnie spędzają tam czas latem, także zapraszamy serdecznie. To, co bardzo istotne, to oczywiście względy bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o to, żeby stosować się do zaleceń ratowników, do oznaczeń, które funkcjonują na kąpielisku, białej czy czerwonej flagi i zachowania zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku. Tutaj te wszystkie zasady, które są ważne nad wodą, prosimy, żeby ich przestrzegać, respektować, tak żeby ta rekreacja przebiegała w takiej bezpiecznej, sympatycznej atmosferze. Także zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września przez 8 godzin dziennie, od 10 do 18 na kąpielisku znajdują się ratownicy, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Parking przy kąpielisku funkcjonuje od ulicy Koziej, natomiast na Bagry można też wygodnie dojechać komunikacją miejską. Tutaj chociażby autobus linii 127 czy tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76. To przystanek Dworzec Płaszów Estakada, także zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat funkcjonujących kąpielisk zawsze można znaleźć na takim ogólnym portalu skgis.gov.pl, gdzie są informacje na temat badań przeprowadzanych na kąpieliskach, temperatury wody, jej przydatności, tego, czy kąpielisko funkcjonuje. Oczywiście Bagry tutaj również na tej liście się znajdują, także zapraszamy serdecznie do korzystania z tych możliwości, jakie dają Bagry. Co też bardzo istotne, to jest to zbiornik, na którym też bardzo ważne są względy przyrodnicze, więc tam są wyznaczone strefy, po których można się poruszać, po których można pływać, natomiast bardzo ważna jest też ochrona tej strefy szuwarowej, strefy, do której nie powinno się wpływać, powinna być ona zostawiona przyrodzie, natomiast my możemy korzystać jak najbardziej z tej części wyznaczonej, do czego serdecznie zapraszamy.
6: A chociaż pogoda ostatnio miała swoje kaprysy, to na plaży na Bagrach pojawili się już pierwsi amatorzy kąpieli. O ich pierwsze wrażenia zapytał nasz reporter Przemek Taranek.
7: Z mikrofonem przez Kraków.
17: Dzisiaj spoczko, jest woda taka letnia, fajna. Tam kościół, jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
18: Dlaczego warto na Bagry wpaść?
19: Duża plaża, mało osób.
20: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
18: No to jest fajne.
17: Siatkówkę pograć.
18: Pan ratownik czuwa, widzę.
21: A, gdzieś jest spokojnie, ludzi nie ma.
18: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś wyciągać z wody?
21: Nie, wyciągać nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No. Musisz oglądać zawsze.
18: No dobra, to co, wakacje się tu zapowiadają?
22: Tak, jest bardzo fajnie na Bagrach.
6: Przypomnę, na miejscu możecie skorzystać z dwóch plaż, z wypożyczalni sprzętu wodnego i z plenerowej siłowni. Sezon kąpielowy na Bagrach potrwa do 6 września.
7: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie nie zabraknie tematów społecznych. Przez ostatnie dni Kraków obchodził Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. To była okazja, aby porozmawiać z osobami, które zmagają się z różnego rodzaju ograniczeniami na temat ich potrzeb, ale też o ich zainteresowaniach i pasjach. Mam także w planach zabrać Państwa dzisiaj do Teatru KTO, gdzie możemy zobaczyć już plagę, czyli spektakl taneczny. To jednak nie wszystko, ale więcej zdradzać nie będę. A teraz oddam głos Pawłowi Chudzio, który przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
2: Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kratki. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Swojego rozgoryczenia i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
3: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
2: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. W poniedziałek ruszy przebudowa fragmentu ulicy Przybyszewskiego, w planach wydłużenie pasa do lewoskrętu z ulicy Armii Krajowej w Przybyszewskiego, ale najpierw w tym rejonie będzie zwężenie, prace będą przez całe wakacje. A teraz wskoczymy na rower. W poniedziałek wystartują letnie miejskie kontrole rowerowe. Na początek sprawdzić swoje dwa kółka będzie można na Rondzie Mogilskim. Niebezpieczna sytuacja w Parku Aleksandry w Prokocimiu. Dzieci odkopały na placu zabaw granat ręczny. Rodzice powiadomili policję. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mogło dojść do tragedii. Rodzice w porę zorientowali się, czym bawią się ich pociechy, przyznaje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
4: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
2: Granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, aby w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Trochę wody dla ochłody. Można już korzystać z bezpłatnego kąpieliska w parku Bagry Wielkie. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Sezon kąpielowy potrwa do 6 września. Ruszył także sezon na basenie Wandzianka przy ulicy Bulwarowej obok Zalewu Nowochódzkiego. Bezpieczne wakacje rozpoczyna policja. Przed wyjazdem dzieci na letni wypoczynek warto zgłosić prośbę o kontrolę autokaru przewożącego dzieci. Trzeba to zrobić minimum 3 dni przed wyjazdem. Za 2 lata na obrzeżach Nowej Huty powstaną pierwsze w mieście spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Park Wiernych Przyjaciół nie będzie oddziaływał na otoczenie, zapewnia miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka.
5: Nie wyczujemy żadnego zapachu, negatywnego oddziaływania grzebowiska, nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
2: W parku będzie około 1000 miejsc pochówku. Przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony pod koniec roku. Kraków nie straci słynnego antykwariatu Kamińskiego przy ulicy Świętego Jana. Właściciele musieli opuścić dotychczasowy prywatny lokal, ale miasto znalazło rozwiązanie, mówi dyrektor zarządu budynków komunalnych Marcin Paradysz.
6: W ostatnim czasie zwolnił się lokal przy ulicy Świętego Jana 2 i postanowiliśmy, żeby ten lokal zwolniony miejski przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej z przeznaczeniem na antykwariat.
2: Nowy lokal trafi na licytację na przełomie lipca i sierpnia.
1: Tyle, Paweł Chudzio. Dziękuję.
0: Tydzień w Krakowie.
1: Gdzie i na co są przeznaczane publiczne pieniądze? Odpowiedzi na to pytanie możemy szukać na stronie o przewrotnej nazwie Gdzie pieniądze? Portal stworzony z inicjatywy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwala sprawdzić, jakie środki z programów rządowych trafiły do poszczególnych gmin, powiatów i instytucji w regionie. Dane są na bieżąco aktualizowane, a celem projektu jest zwiększenie przejrzystości wydawania publicznych pieniędzy.
0: Ciekawy Kraków.
7: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. Szanowni Państwo, w dzisiejszym świecie skomplikowanym, trudnym, pełnym półprawd i różnego rodzaju manipulacji, rzetelna, dobra informacja jest na wagę złota. Ponadto jesteśmy dziś nauczeni i tak to dziś funkcjonuje. Nie mamy czasu szukać, wyszukiwać. Chcemy mieć informacje podane w przystępnej formie, intuicyjnie, łatwo, tu i teraz. Zadaniem administracji rządowej jest oczywiście dystrybuować środki finansowe,

0: naszej działalności w sprawach bezpieczeństwa, rozwoju, udoskonalania narzędzi między innymi informatycznych. Wspierają nas eksperci i specjaliści Akademii Górniczo-Hutniczej.
1: Łukasz Wachspolski, dyrektor Biura Informatyki i Małopolski Urząd Wojewódzki. Celem portalu jest pokazanie, jak, w jaki sposób są alokowane środki rządowe będące w dyspozycji wojewody małopolskiego na terenie województwa małopolskiego dla powiatów, gmin. Pokazujemy na tym portalu, jak są wydatkowane środki w zależności od programów rządowych.
0: Portal Gdzie Pieniądze jest łatwym, prostym i ogólnodostępnym narzędziem, które pozwala prześledzić szlaki przepływu środków finansowych, które są dystrybuowane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, a pochodzą z szeroko pojętych środków będących w dyspozycji administracji rządowej. To nie są małe kwoty, to jest ponad 3 miliardy złotych, o których mówimy w bazie tego portalu. Można bardzo precyzyjnie, czy to wyszukując po dacie, czy też po roku przyznania środków, czy to po programie, a tych programów jest kilkadziesiąt, to jest blisko 30 różnych programów, które realizuje Urząd Wojewódzki w różnych wydziałach. Można sobie wyszukać, jakie środki trafiły, natomiast korzystając z interaktywnej mapy, można sprawdzić dany powiat, daną gminę i uzyskać bardzo szybko precyzyjną informację, ile środków z danego programu trafiło do jednostki samorządowej. Terytorialnego.
1: Tak, na portalu mamy kilka filtrów. Po pierwsze, programy, z których mogą skorzystać gminy, powiaty na terenie województwa małopolskiego, a drugi filtr obejmujący lata, za które mogą lata, w których są te środki wydatkowane przez wojewodę.
2: Jak wyglądały przygotowania do utworzenia właśnie takiej podstrony?
3: Wojciech Wątor, jestem kierownikiem działu usług i aplikacji Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Troszkę to trwało. Mieliśmy bardzo dużo spotkań właśnie z Urzędem Wojewódzkim. Jakiś plan działania opracowaliśmy. Ustaliliśmy, że powinno to się opierać o mapę. Tą mapę podzieliliśmy na kilka sekcji. Podzieliliśmy tak, że mamy wszystkie, więc widać kolory tych powiatów czy gmin, jeżeli dostaniemy się niżej, które mają najwięcej tych środków wydatkowanych. Dokładnie tak jak pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o tą filtrację po programach, też możemy sobie to przefiltrować, gdzie okazało się, że jest tych programów dużo więcej i dużo więcej środków wydatkowanych niż się spodziewaliśmy, więc cały czas pracowaliśmy nad tymi zmianami. W ostatnim czasie koledzy też prowadzili połączenia autobusowe, które też są widoczne na poszczególnych mapach. Teraz tutaj widać właśnie te wszystkie programy, które są prezentowane w zależności od tego, z jakiego roku skorzystamy.
2: Tych programów jest sporo, można zobaczyć z lewej strony i właściwie chciałby się powiedzieć, że ta praca nigdy się nie kończy, bo w końcu ta baza będzie wymagała co jakiś czas aktualizacji.
1: Dokładnie tak. Te programy rządowe cały czas się zmieniają, cały czas się zwiększają i dlatego też ta mapa będzie aktualizowana w zależności od tego, jakie programy będą dochodzić, jakie środki nowe w dyspozycji wojewody będą do wykorzystania. Więc ta mapa będzie żyła. Celem jest tak, żeby mieszkańcy naszego województwa na bieżąco mieli informacje, jak i z jakich programów korzystają poszczególne powiaty, gminy na terenie województwa małopolskiego.
2: Ale to jest pionierski projekt dla naszego regionu, prawda?
1: Ja bym powiedział nawet więcej. Wydaje mi się, że to jest pionierski projekt w skali całego kraju. Wydaje mi się, że nie ma takiego portalu stworzonego przez urzędy wojewódzkie w naszym kraju, które prezentowałyby alokację środków rządowych przez wojewodę na terenie swojego województwa.
2: Uważają panowie, że to jest potrzebne, że jednak taka transparentność i takie dane na wyciągnięcie ręki obywatela są dzisiaj koniecznością?
1: Zdecydowanie tak. Mieszkańcy wymagają transparentności, przejrzystości, dlatego też wojewoda małopolski zdecydował się na taki krok, żeby pokazać to w sposób transparentny, ale też z drugiej strony przyjazny, jeżeli chodzi o użytkowanie dla mieszkańców naszego województwa, czyli w postaci interaktywnej mapy, w której możemy sobie filtrować, zakładać różnego rodzaju filtry, żeby wiedzieć, jakie programy zostały skierowane do poszczególnych powiatów gmin na terenie naszego województwa.
2: To może powiedzmy, z jakimi programami możemy się zapoznać?
1: Patrząc na mapę, jednym z większych programów to są środki pomocy społecznej. Stanowią dosyć dużą część. Kolejnym programem to na pewno jest program ochrony ludności i obrony cywilnej, uchwalony w zeszłym roku, kontynuowany w tym roku, jeżeli chodzi o program rządowy. Na pewno wszelkie programy społeczne, na pewno wszelkie programy edukacyjne, na pewno

0: na wszelkie programy związane z infrastrukturą. To wszystko można sobie wyfiltrować, wybrać i sprawdzić, jak te środki spłyną od wojewody małopolskiego do poszczególnych gmin i powiatów.
1: Tych danych jest sporo, są różnego rodzaju wykresy, są wykresy też kołowe, jest mapa. Nieco kojarzy mi się ten system z Eurostatem. Nie wiem, czy to słuszne skojarzenie.
0: Myślę, że tak. Celem było pokazanie w sposób możliwie prosty i przejrzysty, korzystając z dobrych praktyk i z jednej strony, a z drugiej strony z user experience, tak żeby użytkownicy, nawet mniej cyfrowi, mogli sobie w sposób przyjazny przefiltrować, sprawdzić, jak te środki idą. Na pewno duża zasługa tutaj naszego partnera, czyli zespołu po stronie Akademii Górniczo-Ochotniczej, z którą mamy porozumienie o współpracy, rozwoju, między innymi w zakresie nowych technologii. To większość ich pomysłów, ich doświadczenie stworzyły taką platformę, którą teraz, portal, który teraz prezentujemy.
2: Z ostatniego roku, z ostatnich miesięcy wyszukamy tam środki na poziomie ponad 180 milionów złotych, które trafiły w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znajdziemy tam informacje o tym, jak zostało rozdysponowane 350 milionów złotych, które trafiły w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Z precyzyjnym odnalezieniem tego, w którym powiecie i w której gminie dane inwestycje zostały zrobione. Zobaczymy tu między innymi na przykład piękne miejsce ukrycia, które jest w Bobowej. Prześledzimy tutaj ścieżkę poszczególnych wozów strażackich, ponad 30, które trafiły do państwowej, do ochotniczych straży pożarnych. Kolejnych 40, bo łącznie było ich 70. Kolejnych 40 pojazdów, które trafiły do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Tu zobaczymy, jak były dystrybuowane środki w ramach szkoleń dla różnych organizacji. Między innymi mówiono o tym, że nie są realizowane szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, dla tych społeczności lokalnych. Oczywiście, że są i korzystając z tej wyszukiwarki, bardzo szybko je znajdziemy, gdzie i ile środków trafiło.
1: A przełożenie których danych było dla Państwa najtrudniejsze?
3: Najtrudniejsze było tak naprawdę przełożenie tych wszystkich danych i programów, które są dostępne, bo na początku dostaliśmy około chyba 15 programów i zakładaliśmy, że to jest cała lista, po czym okazało się, że tych programów jest ponad 100 i ciągle ich przybywa, więc to musieliśmy jakoś zaprezentować na mapach. To, że musieliśmy też podzielić tą mapę w zależności od tego, jak środki są wydatkowane, bo nie spodziewaliśmy się, że środki mogą być wydatkowane nie tylko na powiat, ale jednocześnie na przykład na cały Urząd Małotrzałkowski albo na całe województwo, więc tutaj to było też problematyczne, ale udało nam się to ładnie zaprezentować, co teraz widać na, właśnie na tych wykresach oraz na tym wykresie kołowym, tak, gdzie mamy tylko część programów i pokazaną skalę, które to jest tak naprawdę wartości są największe i zebrane łącznie pozostałe. Ta strona brzmi gdziepieniądze.mów.pl. I tutaj możemy się dostać do strony, mamy bardzo ładne filtry, które są zwijane, ale bardzo łatwo się dostać do środka.
1: Przyznam szczerze, że nazwa portalu jest dość przewrotna, zatem zapytam, ile kosztowała nas ta przyjemność?
0: Tę przyjemność realizujemy w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Akademią Górniczo-Ochotniczą w ramach porozumienia podpisanego w grudniu między właśnie wojewodą a rektorem AGH. Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach dobrej współpracy na terenie naszego województwa na zasadzie wspierania dobrym doświadczeniem, technologiami ze strony AGH Urzędu Wojewódzkiego.
1: Teraz przerwa.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To paraboliczna opowieść o współczesnym świecie. Spektakl Plaga to najnowsza taneczna propozycja Teatru KTO. Przedstawienie powstało w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec i to właśnie ruch stał się w nim głównym przekaźnikiem emocji.
4: Krakowska premiera.

0: Nazywam się Filip Rudnicki, jestem reżyserem spektaklu Plaga. Plaga bazuje na XIII-wiecznej legendzie o fleciście z Hameln. Ta legenda była spisana przez braci Grimm, ale wcześniej też przez Goethego i no, jako legenda taka krążąca w niemieckim kręgu kulturowym. No i to jest nasza baza. To jest historia o tym, jak miasteczko Hameln nawiedza plaga szczurów. No i pojawia się tajemniczy wędrowiec, który obiecuje, że uwolni to miasteczko z tej plagi. No ale niestety mieszkańcy oszukują go i on postanawia się zemścić i wyprowadza wszystkie dzieci z miasta, które znikają bez śladu. Więc taka jest baza. Natomiast dla mnie ta historia jest trochę czymś innym i też jakby inaczej postanowiłem akcenty tam rozłożyć, ponieważ jak przeczytałem tą legendę gdzieś tam jakieś 2 lata temu, gdzieś wróciłem do niej, to odkryłem, że tak w zasadzie to jest historia o pakcie z diabłem i te wszystkie takie wątki mefistofelesowskie, faustowskie tutaj jak najbardziej są czytelne, dlatego Mefistofeles bardzo często jest utożsamiany z jakimiś politykami, demagogami, wichrzycielami i tak dalej. Pomyślałem właśnie, że należy z tego zrobić tak naprawdę jakiś taki traktat polityczny.
1: To jest spektakl taneczny, więc tutaj jest wiele różnych nieoczywistości. Jest on bardzo taki emocjonalny, powiedziałabym w pewnych momentach też bardzo filmowy. Przynajmniej u mnie budził skojarzenia na przykład z Nędznikami.
0: No, filmowość to nie jest, to jest dobry trop, bo ja sam jestem filmowcem, jestem reżyserem filmowym i Plaga jest dla mnie debiutem w teatrze tak naprawdę, mimo że z teatrem miałem wiele lat do czynienia, bo tutaj z teatrem KTO współpracuję już chyba kilkanaście lat, więc jakby patrząc na te wszystkie spektakle i to, co się tutaj artystycznie dzieje, w pewnym momencie zapragnąłem też coś zrobić w teatrze. No ale właśnie ten język filmu, jakieś tempo nawiązania też do historii kina, chciałem tutaj to wszystko powplatać i takim też punktem wyjścia dla mnie wizualnym zwłaszcza, ale też chyba znaczeniowym jest właśnie niemiecki ekspresjonizm, czyli kostiumy, sposób świecenia, też właśnie tempo, że tutaj po prostu jest gęsto od różnych i oddziania się, i od znaczeń i tak dalej, więc jakby gdzieś to wszystko tutaj wywodzę ze swojego doświadczenia filmowego, więc tak, zgadza się, to jest dobry trop, filmowość. Trzeba było się troszkę jakby przestawić, jeśli chodzi o sposób pracy, bo w filmie rzeczywiście przygotowania to jest w zasadzie stworzenie filmu na papierze, bardzo precyzyjnie, jak on będzie finalnie wyglądał, a potem próba odtworzenia jakby tych wszystkich założeń bardzo precyzyjnie na planie filmowym. Natomiast w teatrze rzeczywiście ten proces wygląda zupełnie inaczej, że można sobie przyjść ze swoimi założeniami, że jak wygląda scena, kto gdzie stoi, kto gdzie przechodzi, ale potem to wszystko można wyrzucić do kosza po przeprocesowaniu tego wszystkiego z aktorami, z choreografem i tak dalej, no więc jednak trzeba się trochę być bardziej jakby otwartym na zmianę, na proces, na to, co wsłuchiwać się w tancerzy, w aktorów i w innych współpracowników, więc jakby też zresztą nie chciałem, żeby to był jakiś teatr demiurga, tak, że tutaj wszystko kreuje, wszyscy mają po prostu grać jak dyrygent każe, tylko po prostu chciałem też włączyć w ten proces tworzenia no, wszystkich twórców.

0: Tempo i presja, można powiedzieć, na pewno jest spora, bo tym spektaklem otwierają Państwo, inaugurują Państwo projekt Przestrzenie Sztuki, którego jednym z gospodarzy jest Teatr KTO właśnie.
1: Tak, no staram się nie myśleć o presji, tylko robić swoje. No natomiast rzeczywiście z tego, że wszystko jest w obrębie przestrzeni sztuki, też jakby wynika język tej opowieści, czyli właśnie taniec, ruch, forma, więc z choreografem Karolem Miękiną staraliśmy się jakby przełożyć tą historię zawartą w moim scenariuszu też na język tańca, szeroko rozumianego, czy może fizyczności, tak. Natomiast wydaje mi się, że jakby język, jakim opowiedziana jest plaga, to jest też język, który jest znany widzom Teatru KTO od lat, bo przecież KTO słynie z tego, że tworzy wspaniałe widowiska właśnie oparte nie o słowo, tylko właśnie o ruch sceniczny, o taniec, o pantomimę i ogólnie o rozumianą formę. Więc myślę, że i miłośnicy tańca, i fani Teatru KTO, i miłośnicy legend braci Grimm będą zadowoleni.
0: Historia jest osadzona w czasach średniowiecza, więc jaki jest łącznik właśnie tej historii w kontekście współczesności? Ponieważ te ciemne strony życia, czyli głód, cierpienie, pandemia, no nie są nam obce.
1: Historia jest osadzona w średniowieczu, ale tylko umownie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że historia dzieje się wszędzie, zawsze i niestety historia pokazuje, że problemy z władzą totalitarną, czyli to, o czym jest również ten spektakl, to nie jest domena naszych tylko czasów, ale w zasadzie od zawsze to istniało, kiedy społeczeństwa właśnie dawały się oczarować charyzmatycznym demagogom, populistom, po to, żeby oni chronili ich. No, więc myślę, że to jest jakby plaga tego typu politycznych zjawisk. To jest domena wszystkich czasów, ale naszych również. I tak naprawdę to, dlaczego chciałem zrobić ten spektakl, to jest po prostu niepokój, który odczuwam, obserwując dzisiejszy świat. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, jeszcze niedawno na Węgrzech, no i można by wymieniać bez końca w zasadzie. No więc z tego niepokoju powstał scenariusz.
0: Ale ten niepokój czuć, prawdę mówiąc, od pierwszej sceny, kiedy właśnie na scenę wpełzają szczury.
1: Tak, no szczury są tutaj tak, dla mnie takim konstruktem. Wiadomo, że szczury symbolizują dla mnie wszelkie mniejszości, które społeczeństwa chcą po prostu usunąć. Więc czy to będą emigranci, czy to będą osoby o innych poglądach politycznych, czy to będą osoby LGBT, czy jakieś mniejszości narodowe, no znamy wiele takich przypadków, więc jakby szczury są symbolem każdej możliwej uciskanej mniejszości.

0: Muzyka jest konglomeratem różnych moich muzycznych poszukiwań tak naprawdę, więc jest oczywiście jeden bardzo ważny utwór skomponowany przez Przemka Sokoła, natomiast jest jakby długo szperałem, żeby wynaleźć utwory, które będą odpowiadały klimatowi tego spektaklu, a w spektaklu jest dużo groteski też. Jest to jeden z takich zabiegów, które dość często tutaj stosuję, groteska, dlatego wykorzystałem kilka piosenek Rudiego Szurike, czyli niemieckiego piosenkarza, który tworzył w latach 30., 40., 50. bardzo wesołe, skoczne niemieckie piosenki i one mi się, wydaje mi się, że w kontekście całej tej historii tworzą po prostu jakiś element grozy wprowadzają, kiedy widzimy pozornie wesołą sytuację, beztroską, ale tak naprawdę z tyłu głowy mamy, wiemy, co się dalej wydarzy w miasteczku Hameln, więc tutaj buduje właśnie takie zaskakujące zderzenia, tak, muzyczne, czy też łączenie sakrum i profanum, sztuki wysokiej ze sztuką jarmarczną, komedii i dramatu.
1: A skoro mówimy o tych filmowych skojarzeniach, to czy pan tutaj inspirował się na przykład jakimś filmem, czy jakimś innym spektaklem, czy jakieś na przykład wątki chciał gdzieś pan przemycić właśnie z filmów takich jak Nędznicy, przeze mnie wcześniej przytoczeni?
0: Z Nędzników nic akurat nie starałem. Może mimowolnie coś wplotłem. Natomiast tak jak już mówiłem, że ten niemiecki ekspresjonizm był dla mnie najbardziej tutaj inspirujący, więc filmy takie jak Faust Murnaua, czy Nibelungi, Gabinet doktora Caligari. W ogóle tematyka filmów ekspresjonistycznych i w ogóle cały nurt ekspresjonizmu wynikał jakby też z jakichś takich niepokojów społecznych, które pojawiły się w społeczeństwie niemieckim po I wojnie światowej, że był to też jakieś takie uciemiężenie, ale też strach przed nadchodzącą wojną. I dlatego te wszystkie historie bardzo często opowiadałem właśnie o jakichś postaciach tajemniczych mącicieli, czy jakichś diabłów, demonów, magików. I myślę, że to jest właśnie bardzo podobna historia. Zresztą była też adaptacja Flecisty z Hameln, jeszcze jak kino nieme funkcjonowało, więc oczywiście na pierwszych próbach sobie z aktorami obejrzeliśmy wszystkie te filmy i mam nadzieję, że im coś zaświtało w głowie i zainspirowało ich również.
1: A swoją drogą, ilu aktorów jest zaangażowanych w tę produkcję?
0: Na scenie wystąpi 9 aktorów, tancerzy, tańczących aktorów, więc jest to zespół jakby pozbierany z troszkę różnych światów. W większości jest bardzo bliska tematyka właśnie tańca. Część to są osoby związane z teatrem KTO, a jak wiemy właśnie taniec, ruch to jest właśnie główny język tego teatru, więc myślę, że wszyscy tutaj ruchowo przede wszystkim są bardzo, bardzo sprawni.
1: I ten minimalizm co do scenografii też jest typowy właśnie dla teatru KTO.
0: Tak, no scenografia w teatrze, który też docelowo ma być teatrem ulicznym, wymaga od scenografii nie tylko jakiejś atrakcyjności wizualnej, że możemy rozstawić na scenie teatralnej atrakcyjną scenografię i ona sobie po prostu stoi, tylko to musi być również dobrze skonstruowany, prosto działający mechanizm. Dlatego nasza scenografia zaprojektowana przez Marka Brauna jest właśnie taka minimalistyczna, ale też ruchoma. Czyli wszystkie drabiny, bo drabina jest właśnie takim głównym budulcem tych elementów scenograficznych, są na kółkach i w zależności od sceny spełniają różnorakie funkcje. Są szpitalem, są portalem, są więzieniem i to jest właśnie piękne, więc ten pomysł Marka na te drabiny, który przyszedł dosłownie bardzo, bardzo spontanicznie, bo naradzaliśmy się tutaj w teatrze na temat scenografii i on tak ad hoc rzucił po prostu temat z tymi drabinami i dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby to były drabiny.
1: Reasumując, z jaką refleksją chce pan pozostawić widza?
0: Wydaje mi się, że dostanie wiele różnych wątków do tego, żeby zinterpretować historię po swojemu. I to też mi się bardzo podoba w teatrze, właśnie w takim teatrze formy, że ta interpretacja widzowi nie jest po prostu narzucana. Wierzę w inteligencję widza, w inteligencję emocjonalną widza i każdy widz wyjdzie z teatru z taką refleksją, jaką poczuje po prostu swoimi emocjami.
1: A plagę w ramach festiwalu Ulica będziecie już mogli zobaczyć 5 lipca na dziedzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To już półmetek magazynu Tydzień w Krakowie, a przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Co słychać w Krakowie?
1: Walka z wykluczeniem, barierami architektonicznymi i stereotypami to codzienność osób z niepełnosprawnościami. Spośród dużych polskich miast to właśnie Kraków ma najwyższy odsetek mieszkańców z niepełnosprawnościami i osób w wieku senioralnym. Według statystyk co piąty mieszkaniec naszego miasta zmaga się z różnego rodzaju ograniczeniami. Okazją do rozmowy na temat ich potrzeb był trwający do weekendu Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami.
2: Nasz Kraków.
3: 27 tydzień osób z niepełnosprawnościami. Kocham Kraków z wzajemnością. Uważam za otwarty.
4: I teraz ten mały, dyskretny, nie rzucający się w oczy kluczyk powędruje w najwości przemożliwe ręce.
5: Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami.
1: Czy Kraków jest miastem otwartym, miastem przyjaznym wobec osób niepełnosprawnych?
5: Na pewno robimy wszystko, aby tak się działo. Jedno jest bezdyskusyjne, że tematyka niepełnosprawności w różnych jej zakresach, nie tylko współpraca z organizacjami pozarządowymi, tak jak to ma miejsce dzisiaj tutaj, ale również te działania różnych komórek Urzędu Miasta, które realizują zadania na rzecz mieszkańców. Nie mówię tutaj tylko o administracji, ale również to, co jest związane z infrastrukturą, z zielenią, ze sportem, z kulturą. To jest również brane pod uwagę w kontekście niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa. Jest to wręcz konieczne z tego względu, że spośród największych polskich metropolii Kraków jest tym miastem, gdzie odsetek niepełnosprawnych mieszkańców jest największy i począwszy od dokumentów planistycznych, a kończąc na budżecie miasta, musi to być uwzględniane. Z tym, że to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Niepełnosprawność to nie jest worek, który w sposób homogeniczny jest związany ze wszystkimi. Różne rodzaje niepełnosprawności generują różne deficyty. I istota sprowadza się do tego, żeby celnie trafiać z tymi rozwiązaniami, które różnym grupom osób mają być pomocne. A to jest z kolei związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, którą my realizujemy, bo nie ma lepszej eksperckiej rady niż ekspercka współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
1: No właśnie, bo lata lecą i perspektywa też się zmienia, bo teraz nie mówi się o osobach z niepełnosprawnością w kontekście budowania podjazdów, ramp, bo to jest coś dla nas już normalnego i do tego przywykliśmy, ale coraz więcej mówi się na przykład o dostępie do kultury, mówi się o działaniach właśnie wszelkich, nie wiem, audiowizualnych, żeby ułatwić właśnie korzystanie z wyjść do teatru, do kina.
5: Nie dalej jak 2 miesiące temu miejskie jednostki kultury, ale nie tylko, bo również samorządu wojewódzkiego, jak również te jednostki kultury z terenu Krakowa, które podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury, podpisały porozumienie, a tych jednostek jest prawie 50, na rzecz współpracy w różnych zakresach działalności tych jednostek. Bo co innego teatr, co innego muzeum, co innego Krakowia Dansa, ale wspólny mianownik sprowadza się do tego, żeby ta oferta kulturalna była również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili w mieście prowadzone są prace nad opracowaniem standardów dostępności kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, bo ta dostępność sprowadza się przede wszystkim do dostępność obiektów, w których ta kultura jest prezentowana, jak i dostępność oferty, która w tych obiektach ma miejsce. Praktycznie każda z tych jednostek ma wyznaczonego koordynatora dostępności, aczkolwiek pewne oferty w sposób wyjątkowo niełatwy, o tak bym powiedział, jednak można zaprezentować, aczkolwiek trzeba to robić.
6: Wiesława Zboroch, przewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów.
1: Ale mówiąc o osobach z niepełnosprawnością w Krakowie, nie możemy zapominać też o grupie seniorów, bo w końcu w tej grupie też zdarzają się różne chociażby trudności ruchowe dochodzące z wiekiem i są tak zwani więźniowie czwartego piętra. Czy pani otrzymuje dużo takich różnych pytań, próśb właśnie w tej sprawie?
6: Trzeba przyznać, że bardzo żywo jesteśmy zainteresowani tym problemem. Od już paru lat, przynajmniej ja jestem w Radzie od 10 lat, ten problem poruszamy. Wiadomo, że to jest skomplikowane, ponieważ tak, przede wszystkim chodziłoby o windy, żeby zainstalować windy właśnie przynajmniej do tych czwartych piętek. Tu, jeżeli chodzi o budynki komunalne i te socjalne, to miasto już wystąpiło z taką inicjatywą i będą robione. Gorzej jest sytuacją z mieszkaniami własnościowymi czy spółdzielczymi, bo po pierwsze wszyscy lokatorzy muszą się zgodzić. Nie zawsze ktoś powie, ja mam, mieszkam na pierwszym, to ja nie potrzebuję. Tylko proszę zauważyć, że nawet osoba z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze też będzie mieć ten problem, żeby wyjść właśnie. A poza tym mówimy o osobach starszych i seniorach, bo to jest przeważająca nasza grupa i wiemy, że młody wyskoczy, podskoczy i szybciej się tam przemieści. Ale ja mam przykład, że na czwartym piętrze wyjść z wnuczką, z wózkiem, to niestety było lada wyzwanie. I tutaj cały czas, i to nie tylko my jako Rada Krakowskich Seniorów, bo inne organizacje, między innymi widzę Manko, które cały czas do tego dąży, żeby jednak próbować zrobić jakieś wyjście z tego. Czy z boku te windy zrobić, czy je zrobić na klatce schodowej. No to już jest dalszy problem. Na razie to jest problem, żeby to zaplanować, żeby uzyskać środki. I naprawdę może teraz to tak tego nie widać, bo powiedzą, no nie ma, jeszcze nie ma. Ale ja myślę, że no jakiś rok przyjdzie na nas szczęśliwy, gdzie ruszy to wszystko z większą mocą, z większą siłą, że odczujemy i seniorzy, i młodzi, którzy borykają się jednak z tymi problemami. Ale ja tu widzę światełko w tunelu, ponieważ już w nowych blokach, w nowych budynkach już jest obowiązek montowania wind. Także póki co, no tu na pewno trochę problem zostanie zmniejszony, ale na pewno nie wyeliminowany.
1: Ale w tych blokach starszych to jest nie lada wyzwanie faktycznie zamontować taką windę, bo te klatki schodowe są bardzo wąskie, więc jedynym rozwiązaniem byłoby budowanie takiej windy od zewnątrz.
7: Otóż tak.
1: Jakiego rzędu to są kwoty? Czy orientuje się pani?
6: Na pewno nie są to kwoty niskie. Z tego, co orientowałam się, to przede wszystkim cała logistyka. Projekt, plan, wykonawca, materiały. Im dłużej będziemy zwlekać, tym wszystko jest droższe, no bo taki mamy rynek. Gdyby był ustabilizowany w miarę, to można by było zaplanować, że to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, 300. No, przypuszczam, ja na mój osąd, to ja myślę, że przy dobrych układach 100 tysięcy w jakimś takim niewysokim bloku, bo ja nie mówię, bo wysokie mają już windy, bo na przykład Huta Stara, to już trzechpiętrowe bloki nie mają windy. A te dalsze osiedla, no to czteropiętrowe. Już w pięcio były, a w cztero nie były. Także wiadomo, że nigdy pieniędzy nie będzie dużo, ale no, tu trzeba cały czas naciskać i na rządzących. To nie tylko tu w mieście jako Kraków, bo wiadomo, że Kraków sobie nie poradzi z pewnymi finansami. Musimy pozyskiwać środki, czy to z rządu, czy jeszcze funduszy europejskich. Ja bym tu też widziała to źródło w tunelu, żeby jednak, światełko, żeby te pieniądze stamtąd płynęły, ale jest to jeden bardzo duży plus, że już miasto jest tym zainteresowane, że w budynkach komunalnych i socjalnych będą windy montowane. Także mamy nadzieję, że to wszystko pomału będzie się układać. Ale jest też propozycja zamiany. Żeby zamieniać mieszkania osób, które mieszkają na czwartym piętrze, z innymi mieszkaniami, które akurat byłyby dogodne dla tych osób z niepełnosprawnością. Poza tym...
1: Ale starych drzew się nie przesadza, jak mówią.
6: Właśnie tu jest ten problem. Tu jest ten problem. Poza tym już powinna też być taka świadomość, że ja nie będę tu cały czas na tym świecie żyła i póki co mogłabym sobie troszkę poprawić byt. Jest jeszcze też druga propozycja, żeby swoje mieszkania oddać na czas pobytu w innym miejscu i to niekoniecznie, że ja sam na sam w innym miejscu, a dać zarząd gminy. Gmina wtedy wynajmowałaby takie mieszkanie, ale z chwilą, gdy właściciel by na przykład zmarł, to mieszkanie z powrotem jest tych następców. Także to nie tak, że sobie przechodzę i mieszkam sobie z innymi osobami, bo to by było bardzo pomocne nawet dla samopoczucia. Po co my mamy chodzić do lekarzy, jak czasami są tak problemy błahe, że one by wystarczyły, że ja jestem z kimś, porozmawiam, uśmiechnę się, no i już jest mi lżej. Zapominam przynajmniej na chwilę. Poza tym, co obserwuję? Starsi ludzie bardzo dużo lubią mówić. Także, że ja spotykam się w tramwaju, ale wystarczy tylko, żeby rozpocząć rozmowę. Bo ludzie sami nie chcą. Bo też obawiają się, że mogą zostać ofukani. Ale jak wystarczy, pani też gdzieś się tu wybrała, jakieś ma pani siateczkę, co pani wiecie. Proszę panią, proszę mi wierzyć, nie spotkałam się do tej pory, żeby mi ktoś powiedział... Nie, dziękuję, czy nie będę chciała tam z panią rozmawiać. Tylko jeszcze zawsze dobrego dnia, dużo zdrowia. To jest bardzo miłe. Właśnie, bo starsi ludzie czują się też wyobcowani. Widzimy, co młodzi robią.
1: Ale mówimy o tych windach oczywiście w kontekście przyszłości w wielu przypadkach, ale jakie działania możemy podjąć na ten moment? Co w przypadku, jeśli senior potrzebuje na już wybrać się do lekarza, a nie ma kogo poprosić o pomoc? Czy są jakieś takie organizacje, miejsca?
6: No, wszystko to jest na zasadzie, że wiemy, że chcemy. Nie wiem, jak daleko będzie posunięta realizacja taka taksówka dla seniora, że przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli ten senior sobie zażyczy, że potrzebuje dojazd, na przykład właśnie do lekarza, ale są też zwykłe prozaiczne zrobienie zakupów. My póki co to taką pomoc udzielamy, jak znamy.
7: Elżbieta Pietryga-Sromek, Rada Krakowskich Seniorów i Fundacja Popatrz Sercem. To jest tak zwana pomoc sąsiedzka, są usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są tak zwane mieszkania socjalne, czy mieszkania wspierane, czy mieszkania takie, w których można zamieszkać na przykład na jakiś czas, na czas remontu własnego domu, czy własnego mieszkania. Więc rozwiązania są, tylko część osób albo nie wie o tym, albo nie godzi się też na warunki, pod jakimi oferowana jest ta pomoc. I tutaj też jest problem, ponieważ nasza świadomość, że społeczeństwo się starzeje, że osób starszych jest coraz więcej, że osób niepełnosprawnych również przybywa, że osoba niepełnosprawna to jest i osoba 20-letnia, i osoba 90-letnia na przykład. Jedna z racji niepełnosprawności nabytej albo takiej od początku życia, a druga na przykład z racji wieku, co też może spowodować niepełnosprawność, na przykład złamanie kości udowej. I wtedy ta osoba jest uziemiona całkiem.
6: No właśnie tutaj koleżanka też mi przypomniała, bo jest taka opieka wytchnieniowa na Wielickiej 267, gdzie można się starać, że wyjeżdżam, nawet odpocząć przez 2 tygodnie, można tam zostawić swojego podopiecznego, czy rodzica, czy kogoś, no, kim się opiekuje. Także no... Na pewno małe kroki są czynione, ale wiemy, że potrzeby są ogromne.
1: I w tym miejscu postawimy przecinek, ale do tego tematu jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę. Po niej nie zabraknie historii bohaterów mojej relacji, czyli niewidomego pana Łukasza, który z pasją gra w gry komputerowe.
8: Coraz więcej gier komputerowych jest dostosowanych pod potrzeby osób słabowidzących. Takie gry opierają się na zaawansowanym udźwiękowieniu i czytnikach ekranu. Więcej o tym już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
8: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska, zapraszam.
2: Nasz Kraków.
8: Uwolnienie tzw. więźniów czwartego piętra, przystosowanie gabinetów ginekologicznych pod potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami czy zwiększenie dostępu do kultury dla osób z ograniczeniami. To tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoi Kraków w związku z poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich, pomimo ograniczeń, żyje pełną piersią. Gra w koszykówkę na wózku, jeździ samochodem, a mieszkańcy niewidomi i słabowidzący grają w gry komputerowe i osiągają sukcesy we sporcie.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
9: Renata Piętka, radna miasta Krakowa, członek Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. Jest cała rzesza młodych ludzi z niepełnosprawnościami i myślę, że w tym kierunku powinniśmy rozwijać swoje działania. Wielokrotnie słyszałam, że były problemy od rodziców, którzy opiekują się dorosłymi już ludźmi, ale to wciąż dzieci z niepełnosprawnościami i zwłaszcza intelektualnymi. I na pewno potrzebna jest opieka dla gabinety, dla kobiet z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi. Środki zostały już zabezpieczone i myślę, że początki jak gdyby mamy, natomiast wydaje mi się, że potrzeba jest jeszcze szkoleń względem lekarzy. Te wizyty muszą być dłuższe. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, no to zupełnie jakby jest jak gdyby inna przestrzeń, bo tutaj gabinet musi być przystosowany do tej niepełnosprawności. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń intelektualną, myślę, że potrzebne są szkolenia dla lekarzy, wydłużenie czasu wizyty i na to też będą potrzebne realne środki finansowe. No i chętnych lekarzy, którzy będą podejmą to wyzwanie przede wszystkim, bo to jest wyzwanie, tak? To nie jest łatwe badanie, ale bardzo konieczne dla zdrowia i życia tych pacjentek.
10: Co jeszcze pani dodałaby do tej listy priorytetów na najbliższe lata?
9: Na pewno tą przestrzeń dla tych młodych niepełnosprawnych. Mamy fantastyczne technologie, które wciąż się rozwijają i ten dostęp powinien być znacznie szerszy. Jakieś programy, które by w tym momencie mogły sprzyjać, żeby ci młodzi ludzie mieli dostęp do tego typu technologii. Chociaż myślę, że jakoś w jakiś sposób sobie radzą, ale myślę, że możemy pomóc i chciałabym to przynajmniej zrobić. Jeżeli jeszcze te 3 lata tutaj pozwolą, to będziemy rozmawiać na pewno w tych tematach. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność i więźniów czwartego piętra, widziałam spółdzielnie, tu też współpraca, cały czas o tym rozmawiamy i to też od pierwszego dnia w zasadzie tutaj naszej kadencji te tematy się przewijały. Są spółdzielnie, które już montują krzesełka i to na pewno ułatwia osobom starszym pokonywanie tych pięter, na których są uwięzieni, ale to nie wszystko. Są jeszcze windy i też tutaj środki finansowe i współpraca ze wspólnotami, spółdzielniami. To jest taka wielopłaszczyznowa współpraca. I myślę, że rolą Rady Miasta, pełnomocnika, jest połączenie tych wszystkich elementów i stworzenie takiej platformy współpracy.
11: Dzień dobry, mam na imię Patrycja Kożuch, reprezentujemy Fundację For Heroes.
10: Czy pani zdaniem osobom z niepełnosprawnościami się żyje dobrze w Krakowie?
11: Myślę, że całkiem nieźle, aczkolwiek jest jeszcze sporo do poprawy.
10: No właśnie, to jest też okazja, właśnie ten tydzień, który trwa, jest okazją do tego, żeby porozmawiać, jakie wyzwania stoją. Co jeszcze by pani wskazała, co jest konieczne do poprawy, na przykład w kontekście innych miast czy innych krajów?
11: No myślę, że na pewno dostępność, chociaż jest ona coraz lepsza, ale no wymaga różnych takich jeszcze udogodnień, które osoby z niepełnosprawnością no potrzebują, tak? Czy dostosowane toalety, windy, to mamy, ale tak naprawdę jest wiele takich miejsc, do których chodzą osoby niepełnosprawne, ale nie mogą się dostać ze względu na bariery, tak? Więc to jest ważne, żeby cały czas dbać o ten taki dostęp architektoniczny, ale też dbać o taką otwartość właśnie w ogóle społeczności krakowskiej, czy w ogóle w Polsce.
10: Pani porusza się na co dzień na wózku. Czy w związku z tym właśnie chociażby w ostatnich tygodniach zauważyła Pani jakieś takie miejsce, które no jest wręcz to nieprawdopodobne, że wciąż jest niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową?
11: No generalnie z mojej perspektywy nie jest aż to takie bardzo duże utrudnienie, ponieważ ja jestem dosyć sprawną osobą, ale są osoby, które poruszają się o wiele wolniej, na dużo większym sprzęcie, więc są też takie miejsca jak urzędy niektóre, czy nawet przychodnie się zdarzają, gdzie po prostu osoba bez pomocy osoby trzeciej nie wejdzie po prostu.
10: Więc jak sobie Pani radzi z takim codziennym funkcjonowaniem? Czy jeździ Pani samochodem? Czy uprawia Pani sporty?
11: Tak, jeżdżę samochodem. Staram się być jak najbardziej samodzielna. Tak na co dzień. Pracuję, też prowadzę swoją fundację. Ponadto też gram w koszykówkę. I też inne sporty uprawiam w wolnym czasie, tak żeby po prostu być cały czas aktywna, bo to też jest dla mnie forma takiej rehabilitacji, nie takiej sztampowej w ośrodku, co prawda takiej bardzo nudnej, ale też takiej właśnie stawiam bardziej na taką aktywną rehabilitację w podobnym środowisku.
10: A jak z tą koszykówką? Koszykówka jest Pani pasją?
11: Od dłuższego czasu tak, tak. Bardzo lubię przychodzić na treningi i trenować sobie z chłopakami. Jest to dosyć dla mnie wyzwanie, ponieważ ja jestem też jedyną kobietą jak do tej pory w drużynie od jakiegoś czasu, więc tutaj się muszę mierzyć z takimi różnymi dysproporcjami i takimi ograniczeniami, które ja mam, a niektórzy już to wypracowali, tak?
10: No bo panowie mają więcej siły w rękach.
11: Tak, tak, dokładnie. Jest to takie trochę utrudnienie, ale taka motywacja, żeby być no, lepszym jednak w tym sporcie i się coraz bardziej starać, żeby właśnie piąć się do góry, a nie w dół.
12: Łukasz Zastępski, tutaj jestem koordynatorem sekcji Showdown Kraków, czyli sport dla osób niewidomych, a oprócz tego jeszcze e-sport osób niewidomych.
10: I jakie jest zainteresowanie właśnie e-sportem dla osób niewidomych, no i takim sportem bardziej w klasycznym tego słowa wydaniu?
12: W tym sporcie klasycznym można powiedzieć, że jestem już od około 10 lat, bo wcześniej golbal, który tam można na boisku też zobaczyć w tym momencie, a od 4 lat, kiedy rozwijamy dyscyplinę showdown w Krakowie, no to jestem właśnie koordynatorem tej dyscypliny. Zainteresowanie mamy całkiem spore, ponieważ sekcja krakowska liczy kilkanaście osób, prawie już pod 20 podchodzimy. To, co słyszymy w tyle tutaj, te hałasy, to właśnie jest ta gra Showdown, czyli troszeczkę gra zbliżona do Cymbergaja, gdzie mamy taką piłeczkę wypełnioną ołowiem, która musi nam brzęczeć, żeby ją było słychać, ponieważ wszyscy grają z zasłoniętymi oczami.
10: A jeśli chodzi o e-sport, to o co tutaj chodzi? Rozumiem, że o grę przy komputerze.
12: Jak najbardziej. Mamy specjalne gry dźwiękowe dla osób niewidomych, w które gramy bez użycia wzroku, czyli gramy tylko na słuch. Na głośnikach, a lepiej na słuchawkach. Zakładamy sobie słuchawki i słuchamy tego, co się dzieje w tyle, co się dzieje w trakcie tej gry i reagujemy na to, co słyszymy.
10: Ale przed nagraniem Pan wspomniał, że mają Panowie duże osiągnięcia w tej dziedzinie.
12: To znaczy osiągnięcia mamy, jeżeli chodzi o w ogóle organizację tych turniejów, ponieważ nigdzie indziej nie ma turniejów e-sportowych dla osób niewidomych. Nie ma też tak wielu gier dźwiękowych, które można by wykorzystać do tego celu. My jesteśmy pierwsi, którzy organizują takie turnieje od roku 2020 i udaje się rokrocznie kontynuować to dzieło. No i trzeba powiedzieć, że tutaj zainteresowanie też jest, ponieważ w 2020 roku, wiadomo, że to rok pandemiczny był wtedy, mieliśmy pierwszych 45 osób tak naprawdę w tych takich trzech sekcjach e-sportowych. A teraz organizujemy turnieje zarówno w szkole dla osób niewidomych na ulicy Tyniewskiej, albo na hali Krakowi, tak jak teraz właśnie we wtorek najbliższy będzie taki turniej w grach dźwiękowych. Więc są oczywiście bardzo różne gry, gry zręcznościowe, są wyścigi samochodowe, gdzie trzeba grać tylko na słuch. Są takie coś w rodzaju darta, takie lotki, którymi trzeba rzucać do tarczy, którą słyszymy tylko za pomocą dźwięku. Więc bardzo różnorodne gry i no, trzeba się tam wykazać faktycznie i zręcznością, i szybkością reakcji, i tym dobrym słuchem.
10: Czy Pana zdaniem świat współczesny jest przyjazny wobec osób niedowidzących?
12: Myślę, że w wielu miejscach tak. Jest dużo lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu na pewno. I czy patrząc pod kątem takiego życia codziennego, zwłaszcza w dużych miastach, my tutaj w Krakowie przecież mamy i dźwiękowe sygnalizacje świetlne i mówiące, czy tramwaje, które zapowiadają przystanki i niektóre linie nawet mówią też przez głośnik, jaka linia podjechała, w jakim kierunku jedzie, więc pod kątem takiego życia codziennego jak najbardziej jest bardzo dobrze. Oczywiście można dużo poprawić, ale akurat tutaj na Kraków trudno jest narzekać, ponieważ nawet jest teraz osoba odpowiedzialna za kontakt z ludźmi, którzy potrzebują coś zmienić. Ja miałem sam taką sytuację, że w drodze do mojej pracy prowadzę własną firmę, więc w drodze do pracy miałem po prostu słup na środku chodnika i udało się ten słup przesunąć, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi natomiast o ten sport, to tu jest troszeczkę trudniej, ponieważ no wiadomo, że to są rzeczy niszowe, nie dla wielu osób, więc chociażby sprzęt jest całkiem drogi. Jeżeli chcemy profesjonalnie takim showdownem się zajmować, to rakietka profesjonalna kosztuje 70-80 euro albo i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o znowu e-sport, do którego jeszcze bym wrócił, to tutaj tak naprawdę tylko ustawa, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 2018 roku, jest przychylna osobom niewidomym, w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ ta ustawa mówi, że nowe gry, które chcą być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, muszą mieć opcję dostępności. Więc nowe gry faktycznie mają takie opcje, no a wszystkie starsze gry, w jakie ja bym chciał zagrać, bardzo bym chciał zagrać na przykład, nie wiem, w Wiedźmina naszego polskiego, no to one nie są dostępne dla osób niewidomych, więc z tym się trzeba pogodzić, że może kolejne wersje, kolejne iteracje będą dostępne.
10: Pożyjemy, zobaczymy, ale tak jak pan...
12: Mam nadzieję, że to też zobaczymy.
10: No, przepraszam.
12: Ale to jest bardzo, bardzo dobre i może to też iść w radiu, żeby się właśnie nie przejmować takimi rzeczami, ponieważ my też mówimy w ten sposób, my też mówimy do siebie, rzuć mi tutaj okiem albo do zobaczenia. Większość z nas naprawdę się o to nie obraża. Można tak mówić do osób niewidzących czy niedowidzących.
10: Ale i tak najmocniej przepraszam, ale kiedy pan tak opowiadał z zaangażowaniem o tym e-sporcie, to tak natchnęło mnie, żeby pana zapytać, jak pan wspomina swój okres edukacji i taki moment właśnie usamodzielniania się, wkraczania w dorosłość. Jak to wtedy było?
12: No, wyciągamy trudne tematy, w sensie to było już dawno. Ja zakończyłem swoją edukację już kilkanaście lat temu, więc było dużo inaczej niż jest teraz, gdzie każdy telefon jest dostępny dla osoby niewidomej, czy to z Androidem, czy z iOS-em. Po prostu od startu można uruchomić tam opcje dostępnościowe. Kiedyś, gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły, tych 15-20 lat temu, to wyglądało w ten sposób, że kupowało się telefon i dwa razy, trzy razy droższe do niego oprogramowanie, które go udźwiękawiało, więc wszystko było bardzo drogie, ale i tak byliśmy bardzo zadowoleni, że już możemy z tego korzystać, bo będąc jeszcze wcześniej w czasach naszej podstawówki, powiedzmy, też pamiętam czasów, kiedy nie były te telefony udźwiękowione i trzeba było prosić kogoś o przeczytanie SMS-ów, co powiedzmy, no rozumiemy, że nie było zbyt komfortowe, prawda? Zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy się chciało pisać z ludźmi na tematy, które się chciało zachować dla siebie.
8: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że w programie Tygodnia osób z niepełnosprawnościami znalazły się m.in. spacery z przewodnikiem po Wawelu i Kazimierzu, zajęcia filmowe, Puchar Krakowa w koszykówce na wózkach oraz liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, warsztaty i spotkania integracyjne organizowane przez krakowskie organizacje pozarządowe. A po więcej informacji na temat tego wydarzenia odsyłam Was do mediów społecznościowych i profilu Kocham Kraków z Wzajemnością. Zmieniamy temat. Konkurs na projekt nowej fontanny na rynku głównym rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaki z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
13: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie. Jak ona będzie wyglądała?
14: Dookoła ma układ sieciska będącego taką kwadratową ramą.
15: W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
13: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
15: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
8: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna, nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać i zalewała muzeum znajdujące się pod płytą rynku.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
16: Radio Złote Przeboje.

0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
1: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego piosenki zdecydowanie łączą pokolenia, a mowa o grupie Lady Punk. Na tą cudowną muzyczną podróż już teraz zapraszam Was w imieniu Tomka Brela.
0: Pewnego razu w muzyce.
2: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi. No.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. Człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero. Myśli,

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maxim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał, i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym mieście. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maxima i była impreza dwutygodniowa. Nie, to nie.
0: No, Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. Pod względem, to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po czterech dekadach na ich koncertach będą bawiły się trzy pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze z wzajemnością. Cztery dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby, w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 80.

0: Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Nie, bo to jest bardzo daleko. Bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład. Czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi, panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Lady Punk. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogielnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię, gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi, panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię, a jakąś broń masz? A ja mówię, mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni tam z kolegami, trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po dwie godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał. Ale tak czy inaczej było smutno.
3: Pewnego razu w muzyce.
2: Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro o nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
4: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? Ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
2: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po czterech dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
5: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
2: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba, wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
0: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś, dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
2: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
5: A to jest, no oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo

0: Bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy chodziliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsca, czy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam w twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogieński, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jak chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
0: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: świat.
1: Zespół Lady Punk, jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
2: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
3: Nikt wtedy nie liczył tak naprawdę, nikt nie znał jej...
2: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
3: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc... Jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
1: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
3: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
1: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
3: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin, i pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka, i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, a nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady, właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
3: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby, no jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów, Paweł Mścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ, ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem, byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić, nie było to
1: długie rzeczywiście. Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
3: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku, gdzieś na przykład do fanklubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. Bo też tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny, byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby Tacy Sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi: słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. I cieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi: słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, że tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię: Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi: ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę jeszcze raz, zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś, Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat vademecum scouta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Jeśli ktoś obudziłby mnie o drugiej w nocy i zapytał, jaka jest moja ulubiona piosenka zespołu Lady Punk, to zdecydowanie postawiłbym na Fabrykę Małp. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym posłuchajcie, co dzieje się u Kasi Wilk i jakie niespodzianki szykuje dla swoich fanów.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
3: To jest program Cała Muzyka. To jest Kasia Wilk, która dzisiaj jest gościem waszym i Radia Złote Przeboje. Kasiu, po raz kolejny, tak. Kasiu, twoja miłość do muzyki, no bo tak, nie tylko śpiewasz, ale grasz na gitarze, komponujesz, produkujesz. Ta miłość nie wzięła się znikąd, to jest zasługa rodziców, tak? Mama śpiewała.
4: Mama śpiewała najczęściej przy zmywaniu naczyń. W chórze coś tam też śpiewała, ale to tylko dlatego, że chciała powiedzieć, że jednak i mój talent jest po niej.
3: Okej. A tata grał na akordeonie?
4: Tata grał na akordeonie. Rodzice pochodzili z Białej, ze wsi spod Wałbrzycha i nie mógł niestety wykorzystać swojego talentu, choć był bardzo zdolny i niestety musiał przerwać szkołę, więc ja spełniłam jego marzenie i poszłam do szkoły muzycznej. Super. On właściwie zapytał tylko, na czym chcę grać, więc powiedziałam, Boże, co jest najlżejsze, co może najłatwiej, może tu Metallica będę sobie tam dziubać. No i okazało się, że ja w ogóle żadnej Metalliki, żadnych chwytów gitarowych przy ognisku, tylko ja jechałam barok i gamy, więc przez 6 lat, więc to oszukali mnie.
3: Oszukali, ale o raniści, ale rodzice tak cię kierowali w stronę muzyki, czy tylko po prostu pokazali, że ona jest taka piękna i wspaniała i może być czymś wyjątkowym?
4: Wiesz co, właściwie wskazali mi tą drogę i nie pozwolili przerwać. Tata nauczył mnie konsekwencji, mimo że mi się po kilku latach, wiadomo, już dziecku się znudziło, dwie szkoły na raz, wiesz, podstawowe, z jednej przychodziłam do drugiej, przychodziłam wyrąbana o 20 i takie było dzieciństwo, że jak mnie dzieci wołały, a już mieszkałam przy, wiesz, 5 bloków na Małomicach przy PGR-ze, no to tam było co robić, naprawdę.
3: No,
4: i ja byłam zrozpaczona, że ja muszę grać na gitarze, a oni grali w gumę. I to było ciężkie, oczywiście znudziło mi się, chciałam zrezygnować, ale jednak tak, dzięki tacie. Mama mnie próbowała przekupić jedzonkiem, zawsze to na mnie działa. A tata rzeczywiście przycisnął, powiedział, że nie, absolutnie nie. Musimy to skończyć, co zaczęliśmy. No i jestem mu za to wdzięczna, bo rzeczywiście dopiero w ostatniej, szóstej klasie szkoły podstawowej doszedł dodatkowy przedmiot pod tytułem chór i tam wtedy poczułam, że to mi chodziło w życiu. Oto. I już sama później, ciągnęłam w miejsca, gdzie były śpiewane, gdzie grały zespoły, gdzie mogłam zaśpiewać na jakichś festiwalach. Sama się o to wystarałam, moi rodzice właściwie. Też były takie czasy, wiesz, że ja cały dzień spędzałam gdzieś, gdzie byłaś? I to, wiesz, to były zupełnie inne czasy. Fajne, niż teraz. No tak, oczywiście.
3: No jasne.
4: I po wsi noga i łaziłam, tylko przywoziłam jakieś prezenty. No bo na festiwalu wygrałam. A okej, dobra.
3: No i tak, pucharek
4: tak,
3: jakiś ten,
4: jakieś, toster,
3: samowar, tego toster. Typu rzeczy. Tak, świetne. No ale Kasia, no i gospel śpiewałaś i starych piosenek się chwytałaś też. No
4: tak.
3: Piękne rzeczy po prostu.
4: Tak, no po prostu, wiesz, próbowałam wszystkiego, gdzie można było zaśpiewać, gdzie można było tą muzykę przytulać, gdzie mogłam się rozwijać. Śpiewałam też kupę czasu na weselach. I to też mi bardzo, to też mnie mocno przeszkoliło. Ja też się zapoznałam z repertuarem, który mnie rozwinął. No, za moich czasów, bo miałam tylko dwie kasety, Bajmu i Marii Carey. Jeśli ktoś widzi inspirację tych wokalistek we mnie, to tak, na pewno. Na pewno, ale też śpiewając na weselach poznałam utwory, tak jak Parostatek Krzysztofa Krawczyka. I wiesz, no to wszystko było wielkim doświadczeniem, wielką szkołą, super lekcją. Wiesz, ciężko zarobione pieniądze po nocach, wystane godziny, bujanie się z ludźmi, którzy śpiewaj! Musiałam to
3: ciężki kawałek chleba,
4: musiałam to zaprezentować, bo to jest do dzisiaj, to jest do dzisiaj, ale no niestety to po prostu ludziom się kojarzy zawód muzyka tak łatwo i tak lekko i tak przyjemnie. No może my też trochę zepsuliśmy opinię o sobie jako, wiesz, stricte mocno rozrywkowi i tak dalej, bo wszędzie, gdzie się nie pojawia, to Kasia, zaśpiewaj coś! A to nie jest do końca tak, bo to jest jednak dla mnie też przeżycie. Ja muszę się przygotować, ja muszę to jakoś skupić się, przeżyć i to jest część mnie. I to ja po prostu sobie nie chcę za każdym razem zaśpiewać na życzenie, nie? Ludzie po prostu tego nie mogą to po prostu nie przyjąć i nie zrozumieć. Ale nie winię ich za to, bo to my trochę nie uświadamiamy, jak to jest, bo do wokalistki operowej nikt nie podchodzi. Zaśpiewasz nam 100 lat? Nikt nie podchodzi.
3: Właśnie.
4: A mógłbyś zaśpiewać jakichś cudownych rodziców mam na weselu naszym? Nikt tak nie robi do wokalistki już klasycznej, prawda?
3: Tak.
4: Panują tam trochę inne zasady, więc trzeba po prostu trochę uświadamiać i to zadziała. Ja wierzę w te małe trybiki w postaci słów.
3: A czy ty już to masz za sobą? Bo ja sobie przypomniałem Zbigniewa Wodeckiego, nieodżałowanego, który kiedyś opowiadał, że tak wychodzi na koncercie, staje i śpiewa piękne piosenki. Mhm. I słyszy z widowni: Zbychu, pszczoła!
4: oczywiście, Piotr, ja idę na koncert swój. Mam na tym koncercie, wiesz, ekstra oprawę całego koncertu. To jest opowieść od początku do końca, od pierwszego do dziesiątego numeru. To wszystko jest połączone, wiesz, intro, outro, łączniki i tak dalej. I tak, no na pierwszy, drugi, trzeci numer schodzą się ludzie, fajnie, brawo, tańczą. Przychodzi Sakrum i Ważne, bo czasami zapraszam również Jacka na koncerty. Wtedy się zbiera, po prostu tłumy pękają w szwach. Jacek schodzi i z tłumy się rozchodzą.
3: Ale znaczy,
4: nie jest też tak źle, bo ja doceniam swoich fanów i też przychodzą oczywiście ludzie. Ja cały czas czynnie gram na koncertach. Bardzo je lubię.
2: Słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na spotkanie z artystą, który w 2001 roku wygrał program Szansa na Sukces. Przed wami Tomasz Makowiecki.
0: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka chyba kolejny debiut. Tomek Makowiecki jest chyba pierwszy raz u nas. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy pierwszy raz? Być może.
0: Być może. I jak ci się u nas podoba?
5: Fajnie.
0: Tomaszu, pewnie pogadamy o nowościach, o powrotach, no i o życiu. Ja się tak zastanawiam, bo z wieloma artystami rozmawiałem, artystami, którzy mieli przerwę, czy to koncertową, czy wydawniczą, na przykład Ewelina Flinta, blisko 20 lat, Edyta Bartosiewicz kilkanaście. Ty wróciłeś po 10, 11, tak sobie myślę, że świat nabrał takiego rozpędu, że ostatnią płytą, no to wróciłeś do zupełnie innej rzeczywistości. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś obawy, tak jak choćby wspomniana Edyta Bartosiewicz, która przyznała mi się, że tego swojego powrotu przed laty potwornie się bała? Jak to było u ciebie?
5: Czy miałem obawy?
0: Czy to był głód raczej?
5: Miałem jakieś obawy chyba przed skończeniem tej płyty.
0: Aha.
5: Ale jeżeli chodzi o sam powrót, trochę nie lubię tego słowa, chociaż wiem, że po tak długiej przerwie rozumiem to nazewnictwo powrotem. Natomiast jest to kolejna płyta po dłuższej przerwie.
0: No to tego nazewnictwa się trzymaj w takim razie.
5: Ale wiesz co, jako takich obaw nie miałem, chociaż czułem presję przez ten czas przerwy pomiędzy Moizmem a Bailando. Czułem presję ze strony odbiorców, którzy faktycznie gdzieś pokochali płytę Moizm i wielokrotnie słyszałem takie zdania, że ile możemy tej płyty w kółko słuchać, chcemy kolejnej. Starałem się, nie wiem, albo wypierałem, szczerze mówiąc, ten strach przed kolejną płytą. Natomiast pamiętam ten moment, dosłownie chwilę przed premierą płyty, że wyzbyłem się oczekiwań w ogóle co do tego albumu. Miałem taki moment, że niech się dzieje co chce po prostu. Jeżeli ta płyta się przyjmie, będzie świetnie. Jeżeli się, nie wiem, odbije gdzieś tam po prostu bez echa, to też nic szczególnego się nie stanie. I faktycznie po prostu wydawałem tę płytę z takim przekonaniem, że będzie co będzie. I się miło rozczarowałem dzięki temu.
0: Dzisiaj z Tomkiem Makowieckim spotykamy się na prawie w rocznicę płyty Bailando.
5: Tak, to już rok.
0: Płyty jakże innej od poprzedniej. Ja się tak zastanawiam nad fenomenem tej poprzedniej, bo ty kiedyś użyłeś takiego określenia, że ona pojawiła się za wcześnie, że fani musieli do niej dojrzeć. Takie twoje słowa znalazłem.
5: Wiesz co, ja też słyszałem dużo takich głosów, wiesz, i faktycznie w tej pierwotnej wersji, kiedy ona miała premierę w 2013, pamiętam, że ta płyta wyszła, ale gdzieś nie tylko ja miałem wrażenie, ale też wrażenie mieli inni odbiorcy, którzy przychodzili na moje koncerty, że ta płyta gdzieś po prostu przepadła. Ja też nie wiem, czy to był powodem ilość premier w tamtym czasie, czy faktycznie to, że ta płyta nie była tak mainstreamowym wydarzeniem. I mam wrażenie, że przez lata po prostu ten album docierał do odbiorców pocztą pantoflową bardzo często. I dopiero, nawet dzisiaj grając koncerty, spotykam ludzi, którzy mówią, że Moizm odkryli dopiero teraz. Nie wiem, czemu tak się stało. Natomiast faktycznie płyta dojrzała, płyta leżała, gdzieś dotarła do ludzi i ku mojemu zdziwieniu ma jakieś takie miano naprawdę wyjątkowego albumu na polskim rynku muzycznym.
0: Jeżeli jeszcze nie odkryliście, to gorąco polecamy. Tymczasem tak, prawie rocznica płyty Bailando będzie celebrowana, bo z tego co wiem, to szykujecie niespodziankę i to jaką? Winylową.
5: Tak, słuchajcie, już teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, serdecznie do Warszawy 28 lutego na urodziny płyty Bailando i tam przedpremierowo będzie można nabyć winyl w dwóch wersjach.
0: Słuchaj, na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? Bo ja się tak zastanawiam, kasety zniknęły właściwie, a winyl przeżywa renesans. Czemu tak jest twoim zdaniem?
5: Powiem ci, nie wiem czemu, ale dlaczego ja na przykład lubię winyl. Jest w tym jakaś magia. Poza tym uważam, że muzyka z płyt winylowych brzmi przyjemniej. Fajny jest po prostu też proces.
0: Cała celebracja
5: tego słuchania płyty, bo faktycznie, wiesz, to nie masz przewijania, nie przeskoczysz sobie tak łatwo. Oczywiście z piosenki na piosenkę trzeba mieć tutaj wprawę w przekładaniu igły. Natomiast uważam, że to jest zawsze piękne wydawnictwo i tak jak mówiłem, ta analogowa jakość dźwięku jest dużo, dużo przyjemniejsza dla odbiorcy, mam wrażenie. I ja jestem też zbieraczem płyt winylowych. Co prawda mam też w kolekcji dużo płyt CD, a odtwarzacza nie mam w dalszym ciągu. Muszę sobie zakupić. Natomiast tutaj nie wiem, czy słyszeliście o tym, że podobno płyty CD znowu wracają w wielkim stylu. Bo doszły mnie słuchy, że producenci odtwarzaczy znowu wznawiają produkcję sprzętu odtwarzającego płyty CD. Więc to jest ciekawostka. Nie wiem, czemu tak jest, ale...
0: Mnie to bardzo cieszy. Ja też oprócz płyt kompaktowych słyszałem, że jest jakiś, co prawda minimalny, ale jednak ruch, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe, za którymi pewnie za młodu nie przepadaliśmy, prawda? Zwłaszcza jak została wciągnięta taka kaseta.
5: To prawda. Ale ja, szczerze mówiąc, do kaset magnetofonowych mam jakiś sentyment i jeszcze moje pierwsze dwie płyty były wydane na kasecie. Teraz to jest faktycznie już jakiś ekskluzyw i fanaberia, po prostu wydać sobie płytę, album na kasecie. Ciekaw jestem, czy wrócił Walkman znowu w łaski.
0: Mam nadzieję, że tak. Trochę mi brakuje jednej rzeczy dość zaskakującej, ale dawniej wszystkie te wydawnictwa miały zapach, prawda? Jak wyciągało się płytę z opakowania, to ona pachniała, prawda? No i tego mi trochę na pewno dzisiaj brakuje. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka, w Radiu Złote Przeboje, radiowy debiut, ponieważ Tomka Makowieckiego nigdy u nas nie było. Słuchaj, coś mi się wydaje, że trochę dzisiaj przy okazji ponarzekamy na show biznes, bo ty kiedyś powiedziałeś, że show biznes to ściema. To są twoje słowa.
5: Któryś podcast ze mną faktycznie był tak zatytułowany, ale oczywiście to było trochę z kontekstu wyciągnięte, bo ja to skomentowałem w ten sposób, że prowadzący zapytał się, czy ja posiadam Porsche. Samochód Porsche, bo
0: do tego jeszcze
5: gdzieś tam się przewijał na zdjęciach. Powiedziałem, że nie, że to jest show biznes, to jest ściema. Wiesz co, show biznes jest specyficznym po prostu rynkiem, medium i
0: myślę, nie wierzcie w to, co widzicie.
5: Myślę, że oparty na wielu ściemach tak naprawdę. Tak. Bardzo często jest, też podkreślam, wiecie, że my artyści bardzo często też sprawiamy jakiś pozór po prostu i to chyba Eryka Badu kiedyś powiedziała, że artyści po prostu udają bogatych bardzo często.
0: Drogie dzieci, zapamiętajcie te słowa.
5: Tak, właśnie. Chociaż wiadomo, jest mnóstwo zamożnych artystów, muzyków, aczkolwiek słuchajcie, jest to promil, naprawdę. To są osoby, które naprawdę są na szczytach list przebojów w tym rynku mainstreamowym, ale większość muzyków, których ja znam, to są naprawdę bardzo skromni ludzie, którzy prowadzą normalne, zwyczajne życie, bez żadnego takiego splendoru czy błysku i tak to wygląda.
0: Ja się tak w ogóle zastanawiam nad fenomenem nowoczesnego świata, no bo tak, media społecznościowe kreują w pewnych przypadkach taki trochę nierealistyczny obraz rzeczywistości.
5: Tak.
0: No i zwłaszcza jeżeli się jest nastolatkiem, to łatwo temu nieprawdziwemu obrazkowi chyba ulec, no i wtedy zaczynają się dość potężne problemy, tak mi się wydaje.
5: Wiesz co, na pewno internet i to, jak dzisiaj świat wygląda w internecie, i mam tutaj na myśli social media, Instagram, TikToki, które są narzędziem też dla młodych ludzi do promowania siebie, swojej osoby, do kreowania swojego wizerunku tak naprawdę. Dzisiaj też wydaje mi się, że młodym ludziom bardzo często zależy po prostu na tak zwanym fejmie i pieniądzach, a tak naprawdę to jest wizerunek właśnie głównie rozpowszechniany przez amerykański rap, który jest w tej chwili już też w Polsce mocno rozpropagowany, bo ja uważam, że ten taki rap w Polsce, ten new schoolowy, no to jest kalka amerykańska, tylko że z lekkim opóźnieniem. I niestety wielu młodych ludzi jest wychowywanych na internecie, na tym takim właśnie splendorze i sławie
0: Pozornych. Tomaszu, tak się zastanawiam, gdyby historia zatoczyła koło, bo tak, pojawiłeś się przed laty dawno, dawno temu chyba wszędzie na sukces, o ile dobrze pamiętam.
5: Tak.
0: Potem był Idol. Czy ty widzisz się obecnie na przykład w jury takiego programu? Gdyby zadzwonił telefon i padło takie zaproszenie, to byś je przyjął, czy raczej nie? Czy nie widzisz się?
5: Kurczę, powiem ci, że nie mówiłbym nie, ale myślę, że byłbym w jury tym dobrym policjantem.
0: Dobrym policjantem.
5: Tak.
0: Tak też myślałem, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Słuchaj, pogadajmy o marzeniach, bo tak ostatnio na ten temat rozmawiałem z Piotrem Cugowskim. Jemu marzy się płyta z orkiestrą. Justyna Steczkowska, z którą niedawno rozmawiałem, marzy o współpracy z Nigelem Kennedy. Czy tobie chodzi tak coś po głowie, po cichutku? Co byś chciał zrobić jeszcze?
5: Powiem ci, że mam w tej chwili tak dosyć płodny okres twórczy i jestem tak zajęty w tym momencie pracą nad kolejnym materiałem, plus jeszcze mam rozgrzebane dwa projekty, nad którymi też pracuję. Nie chcę tutaj za bardzo o tym opowiadać, bo chciałbym, aby to po prostu któregoś dnia pojawiło się tak z dnia na dzień, bez zapowiedzi, jako forma niespodzianki. Ale kurczę, takie marzenie na przyszłość muzyczne oczywiście. Wiesz co, miałbym ochotę zwiedzić Azję w ogóle właśnie koncertując. Jest to też specyficzny dosyć rynek i dosyć hermetyczny, więc nie jest to łatwe, chociaż coraz łatwiej jest Europejczykom i Amerykanom koncertować w Azji, bo no, jesteśmy dla nich w jakimś sensie egzotyczni, ale tak się zastanawiam, kurczę, żeby ci podać jakieś nazwisko czy kompozytora, czy większość nie żyje niestety.
0: Aha, no to trochę utrudnia sprawę. No dobrze, to słuchaj, to czegokolwiek byś sobie nie wymyślił, nie wymarzył, ja życzę, żeby to się spełniło. Słuchaj, zawrotną karierę robi ostatnio AI. Czy ty postrzegasz sztuczną inteligencję w życiu muzyka jako błogosławieństwo, czy jako przekleństwo?
5: No właśnie, z tym całym AI. Myślę, że to AI już funkcjonuje w ogóle w muzyce, także my nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że słuchamy płyty po prostu, które są generowane. I tego nie unikniemy, natomiast mam nadzieję, że w żadnym stopniu po prostu AI nie zastąpi tego, że ludzie będą chcieli zobaczyć swoich idoli, artystów na żywo na scenie. I tutaj niestety tego się nie da, mam nadzieję, zastąpić żadnym hologramem. I że ten koncert zawsze będzie czymś takim sprawdzianem po prostu tego, że wiesz, ja też nie mam, nie chcę zabrzmieć po prostu, AI daje nam też narzędzia pomocy, zwłaszcza, nie wiem, w produkcji muzyki. Czasami pozwala nam wykorzystywać różne skróty w edycji muzyki i tak dalej, ale powiem ci, że sam się zastanawiałem przez moment, dyskutując sobie, prowadząc rozmowę z czatem GPT na temat różnych pomysłów i nawet tekstowych, i powiem ci, że po pół godzinie stwierdziłem, że w ogóle nie chcę, odkładam to, bo raz, że szczerze nie byłem zadowolony z tych efektów, które... A potraktowałem to jak eksperyment. Natomiast domyślam się też, że postęp rozwoju AI jest tak gigantyczny, że za rok to też będzie na zupełnie innym poziomie. Ja jestem z tych ludzi, którzy się trochę obawiają po prostu AI, tak? Więc wiesz, jeżeli masz fach w ręku, jesteś kucharzem, stolarzem, mechanikiem, to nie masz się czego obawiać. A faktycznie branża filmowa, muzyczna, graficzna... Dziennikarska, tak. No tutaj są zagrożenia, no ale mam nadzieję, że chociaż może być tak, że praca z człowiekiem, czy przy muzyce, czy przy firmie, będzie czymś ekskluzywnym po prostu.
0: Tak. Tak to będzie ekskluzyw.
5: I będziemy naprawdę chcieli znowu pracować z ludźmi. Zresztą wiem, że wiele kampanii, nawet w Polsce firm robiło już kampanie na podstawie AI. Oczywiście też głośno o tym mówiąc. Ale średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Jeszcze widać tak naprawdę, że jest to generowane przez AI.
0: Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, no a ponieważ my również mamy swoje radiowe AI, to nasze radiowe AI za chwilę wygeneruje pytanie do Tomka Makowieckiego. Zostańcie koniecznie z nami, za chwilę wracamy.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, a o ile dobrze pamiętam, radiowy debiut, bo Tomka Makowieckiego w tym programie i w Radiu Złote Przeboje nie było chyba nigdy. Rozmawialiśmy kilka minut temu na temat sztucznej inteligencji. Słuchaj, zgodnie z naszą nową tradycją poprosiłem sztuczną inteligencję o wymyślenie pytania do ciebie. No i AI wymyśliła pytanie, z tym, że po raz pierwszy się zdarzyło. Wyobraź sobie, że pomyliła cię...
5: Podcinasz sobie gałąź.
0: Pomyliła cię z doktorem Tomaszem Makowskim i wymyśliła takie. Doktorze Makowski, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nawyki czytelnicze Polaków? Także, słuchaj, ja nie mogę się doczekać chwili, jak AI zastąpi dziennikarzy, to będzie komedia pomyłek. Dobrze, zostawiamy AI-a, urządzimy sobie teraz małą podróż w czasie. Słuchaj, Tomek Makowiecki sprzed lat. Szkoła podstawowa, początek średniej. Czego ty wtedy słuchałeś?
5: To zrobię taki wstęp. Moja szkoła podstawowa wyglądała w taki sposób, że ja równolegle chodziłem do normalnej podstawówki. I w tym samym czasie chodziłem do szkoły muzycznej. Czyli tak naprawdę ciągnąłem dwie szkoły, co było dla mnie wtedy, pamiętam, dosyć karkołomne i też wpłynęło na mnie, że zacząłem się buntować i nie chodzić do ani jednej, ani drugiej przez pewien czas. I pamiętam, że byłem w tamtym czasie bardzo pod wpływem zespołu The Prodigy. Więc chodząc na egzaminy na przykład w szkole muzycznej, które się odbywały tam co pół roku, chodziłem zawsze ze słuchawkami, miałem na uszach Firestarter, The Prodigy albo Breathe i pamiętam, że było to dla mnie swego rodzaju tąpnięcie w ogóle w muzyce, że coś takiego się pojawiło, że jest taka ekspresja i taki wizerunek sceniczny. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i pochłonęło mnie w pewnym momencie. Oprócz tego okres podstawówki to było też coś takiego, że ja słuchałem wtedy bardzo, bardzo mainstreamowej muzyki, w dużej mierze przywożonej przez mojego wujka, który mieszkał w Niemczech, na składankach Bravo Hits, gdzie były takie hiciory jak Ace of Base, Dr. Alban, To Unlimited. Naprawdę takie, kurczę, z perspektywy czasu gnioty. Ale uwielbiam je do dzisiaj, naprawdę. Często, nie wiem, gram jakieś imprezy, DJ sety, to po prostu wracam do tych rzeczy i ludzie naprawdę kochają tamtą muzykę. Mam ogromny sentyment do tamtych czasów i do tamtej muzyki. Potem jeszcze się pojawiały jakieś takie zespoły jak Roxette i jak Bryan Adams. Potem zacząłem słuchać też trochę więcej polskiej muzyki. Słuchałem Madame, Wilków, Myslowic, ale takim zespołem mojego życia, jakbyś mi zadał pytanie o mój ulubiony polski zespół polskiego artysty, to jest Kora i Manam. Dla mnie to jest numer jeden.
0: Tak. Słuchaj, wspominałeś, że słuchałeś zespołu Myslowic, no a potem się przydarzyła współpraca z muzykami z Myslowic.
5: Tak.
0: Co się czuje w takim momencie?
5: Słuchaj, dla mnie to było super przeżycie. Ja też za bardzo nie opowiadałem o tym, ale zanim doświadczyłem przygody z zespołem No, czyli tak naprawdę z Wojtkiem Powagą i z Przemkiem Myszorem, którzy są członkami zespołu Myslowic, miałem propozycję zostać wokalistą zespołu, ale stwierdziłem, że nie chcę tego ruchu wykonywać. Także dla mnie zespół Myslowic bez Artura nie chciałem po prostu wchodzić w to, bo bałem się też, że mogę mieć raz, że przechlapane u fanów Myslowic, a dwa, że nie czułbym się dobrze w tej roli, zastępując kogoś. I powstała formacja No, która była świetną przygodą. Fantastycznie mi się pracowało z Przemkiem i z Wojtkiem. Pojechaliśmy w góry, robiliśmy bitwę na iPody, gdzie każdy z nas puszczał swoje demówki jakieś pozapisywane i na bieżąco po prostu pracowaliśmy nad tymi utworami demo, które każdy z nas przedstawiał. Więc wyszła nam dosyć płyta eksperymentalna w sumie, jak sobie pomyślę, bo nie wracałem dawno do twórczości No, ale pamiętam, że ktoś puścił to na jakimś spotkaniu towarzyskim rok temu i przesłuchałem tej płyty i pomyślałem, kurczę, ale my w sumie zafundowaliśmy ludziom troszeczkę...
0: Kawał dobrej muzy.
5: Kawał dobrej muzy, ale dosyć trudnej. Tam się bardzo dużo działo w tych aranżach specyficznych rzeczy, jak na tamten okres. No ale tak, no, mamy to w pamiętniku.
0: Mam. Słuchaj, skoro trudne tematy, pogadajmy o dzieciach, bo kiedyś przyznałeś, że z jednej strony bywają w jakimś stopniu recenzentami, z drugiej strony to trafiłem na twoje słowa, że obserwują swoich rodziców przy pracy w tak zwanym naturalnym środowisku i nie chcą takiej przyszłości dla siebie, że cenią sobie prywatność i spokój.
5: Póki co.
0: Póki co.
5: Tak. Moje dzieci są trochę introwertykami, ale kurczę, ja im się nie dziwię, bo ja też byłem. Mhm. I w sumie jestem. I to, że ja wychodzę na scenę, jest trochę przekorne w ogóle. Nie wiem, skąd się to wzięło, aczkolwiek no też domyślam się, że bardzo wiele wyniosłem z domu jednak, bo cała moja rodzina jest muzyczna i pamiętam, że tak w drugiej klasie liceum mocno zacząłem się zastanawiać, kim ja w ogóle będę, czy chcę być i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, że chyba jednak zostanę muzykiem i założę zespół i będę jeździł i grał koncerty i faktycznie podjąłem taką decyzję już w liceum. Więc ja tak bacznie obserwuję swoje dzieci, faktycznie one nie wykazują zainteresowania na razie w jakiejś formie profesjonalnym podejściem do muzyki, natomiast mają inne zainteresowania po prostu i faktycznie głośno o tym mówią, że im takie życie nie na świeczniku bardzo odpowiada. Lubią ten komfort po prostu, że nikt niczego od nich nie chce, czy na ulicy, czy jakkolwiek. No obserwując jednak rodziców gdzieś tam popularnych, widzą to wszystko, oceniają nas, widzą jak ludzie nas zaczepiają, czy gratulują. I póki co widzę, że chyba w inną stronę będą się kierunkować. Aczkolwiek może im się to zmienić.
0: Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To jest radiowy debiut, bo o ile dobrze pamiętam, to Tomka Makowieckiego u nas nie było chyba nigdy. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, zacytuję cię, przerwa jest elementem procesu twórczego. Chciałem cię o tą przerwę zapytać, bo tak płyta Moizm to był 2013, Bailando 2024. Czy my w takim razie widzimy się ponownie w okolicach 2035?
5: Nie mam już tyle czasu. Nie. Ty zapytałeś 2025?
0: 35.
5: A, 35.
0: No 10 lat tak, jest. Tak. Czy będzie coś wcześniej, jak rozumiem?
5: Oczywiście, że będzie. Ja już jestem na troszkę innym etapie. Ten czas mi też szybciej płynie, ale też pamiętam, że wiesz, jak już Moizm wyszedł, jak ja zagrałem tą trasę koncertową, minęło trochę czasu, założyłem rodzinę, wiele rzeczy się działo. Ja przez długi czas troszkę odwlekałem ten proces twórczy. On był bardzo poszarpany po prostu w tym okresie. Był, tak jak mówiłem już wcześniej, że bardzo dużo pracowałem, ale i też nie pracowałem nad nową płytą i nad nowym materiałem, więc po prostu miałem takie zrywy, że faktycznie siadałem i przez tydzień po prostu cały czas pracowałem nad muzyką, a potem to porzucałem wszystko i zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami. Ale już teraz po sobie widzę, że w tej chwili będzie inaczej. Ja jestem też na innym etapie życia. Mam wrażenie, że już też nie zastanawiam się tyle nad tym, jak tworzę. Nie analizuję tego wszystkiego. Nie podważam swoich decyzji muzycznych. A często też tak miałem. Więc troszkę się zmieniłem też tutaj pod tym
0: troszkę
5: kątem.
0: Się zmieniłem. Słuchaj, bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z twoich wywiadów. Powiedziałeś, że obecnie praca nad muzyką przypomina trochę pracę biurową i trochę bywasz tym zmęczony już.
5: Sam sobie to zrobiłem, wiesz, ponieważ za dużo rzeczy na swoje barki wziąłem. Zajmuję się praktycznie, wiesz, od początku wszystkim, od pierwszej nuty wymyślenia piosenki, poprzez potem edytowanie tego wszystkiego, wiesz, miks i tak dalej. To jest bardzo, bardzo pracochłonne i bardzo też wyczerpujące. Po prostu w pewnym momencie jesteś zmęczony już dźwiękiem, wiesz, i tutaj na szczęście po tych paru latach takiej pracy producenckiej mocno udało mi się trafić na pewne osoby, gdzie całą pewnością będę im w stanie oddać część tej pracy, gdzie faktycznie miałem zawsze takie podejście, że ja chcę to samemu zrobić, bo ja wiem, jak to ma wyglądać, bo wykonywałem już nawet takie ruchy z innymi producentami i zawsze mówiłem, dobra, chyba się nie rozumiemy, chyba muzyka jest czymś innym dla nas, chyba mamy po prostu inne, nie tyle podejście, ale też estetykę. I parę razy tak się zderzyłem, że po prostu wycofywałem się, wracałem do swojego studia i dalej rozpracowywałem to wszystko po swojemu. Pewnie często zajmowało mi to więcej czasu, bo mimo wszystko uczyłem się tego, ale gdybym nie wykonał tej pracy, moizm nie byłby moizmem. Na pewno ta płyta wyglądałaby, brzmiałaby zupełnie inaczej, ktoś inny by pewnie ją przepuścił przez siebie. A sam tytuł mówi też za siebie, jest moizm.
0: Moizm, więc nic dodać, nic ująć. Słuchaj, funkcjonujesz w Trójmieście, bywasz w Warszawie. Podobno spotykasz się, będąc w stolicy, z opiniami, zacytuję, że wy w Trójmieście na wszystko macie czas. To z jednego z twoich wywiadów. Dalej tak jest?
5: No, oczywiście. Warszawa nam tego zazdrości bardzo, że mamy ten czas.
0: Ja też przy okazji zapraszam do Krakowa, bo tutaj też odrobinę wolniej czas płynie, tak mi się wydaje.
5: Tak, tak, jest coś takiego i Kraków faktycznie ma podobnie. Ja to lubię, teraz faktycznie jestem cały czas w drodze i w sumie spędzam teraz ten czas pomiędzy Trójmiastem a Warszawą mniej więcej tydzień na tydzień, więc ja, tak jak moje dzieci chodzą do szkół w Warszawie, więc ja po prostu przez większość tygodnia spędzam z nimi, potem pozałatwiam sobie jakieś sprawy, które muszę w Warszawie i na następny tydzień uciekam do Sopotu, do swojej pracowni, gdzie mogę się właśnie odciąć od tego całego zgiełku i pójść sobie na spacer czy do lasu, czy nad morze, przywietrzyć się, wrócić do studia i spokojnie kończyć swoje rzeczy, więc póki co ten układ mi odpowiada i jakoś było mi trudno na początku, ale też te przyjazdy do Warszawy potraktowałem faktycznie jako taki impuls, który daje mi, może faktycznie trochę mnie z letargu takiego trójmiejskiego na moment wyciąga. Ale powiem ci, że wiesz, no tak non-stop siedzieć w Warszawie nie dałbym rady.
0: Tak.
5: Zwłaszcza o tej porze roku, gdzie stary nie widać słońca w ogóle. I też nie wiem, czy z czego to wynika, czy ze smogu po prostu, czy faktycznie leżymy na takiej długości geograficznej, że słońce jest nam niedane, natomiast w Trójmieście to słońce, nawet jak jest pochmurnie, to po prostu jest przewiew i to słońce przebija się przez te chmury, więc jest przyjemniej.
0: Słuchaj, to ja ci życzę, żeby czas płynął w swoim rytmie, dogodnym dla ciebie. No i cóż, pozostaje mi życzyć sobie i tobie, żebyśmy się za niedługo zobaczyli ponownie w Radiu Złote Przeboje przy okazji premiery.
5: Słuchaj, bardzo, bardzo chętnie i bardzo chętnie przyjdę z nowymi rzeczami właśnie do ciebie.
0: A przy okazji przypominamy 28 lutego. Koncert.
5: Klub Niebo w Warszawie. Zapraszam serdecznie.
0: Będzie można nabyć płytę winylową. To jest ważne.
5: Tak, tą wyczekiwaną.
0: No to jesteśmy w takim razie umówieni. Tomek Makowicki dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
5: Serdeczne dzięki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia.
2: Pozostaje mi już tylko życzyć wam słońca w ten weekend.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.